rozpoznasz ludzi, których już nie znamy. Jak pozbierać myśli z tych nieposkładanych? Jak oddzielić nagle rozum swój od serca? Jak usłyszysz siebie w takim szumnym sercu? Jak rozpoznać ludzi?

0: Reklama.
1: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 520 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
2: 3, 17, 41.
3: Co tak liczysz?
2: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 12 milionów w kumulacji.
3: O, ja też umiem liczyć.
4: 8, 11.
5: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 12 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Nadchodzi Kortowiada 2026, powered by Alior Bank. Festiwal, który otwiera muzyczne lato na Warmii i Mazurach. 3 sceny, ponad 30 artystów i kilkanaście wydarzeń towarzyszących. W line-upie m.in. Guzior, Jan Rapowanie, Kacperczyk, Kizo, Maryla Rodowicz, Michał Szczygieł, Problem, Tymek, Wilki i Żabson. Karnety i bilety jednodniowe kupisz na stronie bilety.kortowiada.pl. Widzimy się od 28 do 30 maja w Olsztynie.
0: I po reklamie.
8: To jedno z najważniejszych świąt w roku. Dzisiaj Dzień Matki. Mam nadzieję, że o tym pamiętacie. 22 stopnie dzisiaj w Trójmieście w ciągu dnia. W nocy temperatura spadnie do 14. Będzie bardzo dużo słońca, więc okulary przeciwsłoneczne obowiązkowo zabieramy ze sobą i butelkę z chłodną wodą do auta. W nocy wzrost zachmurzenia i w połowie nocy możliwe przelotne opady deszczu, ale nie powinny być raczej intensywne. Jutro spadek temperatury do 17 stopni w ciągu dnia, ale słońca nie zabraknie. Na Estakadzie Kwiatkowskiego w Gdyni uważamy, poza tym na Wiśniewskiego, Morskiej i Chwarzyńskiej.
9: Jest 6 News SK2, Anna Łobocka. Moskwa ostrzega, Kijów odpowiada. Rosja zagroziła nowymi uderzeniami na stolicę i zaleciła cudzoziemcom, by opuścili centrum Ukrainy. Na te zapowiedzi natychmiast zareagował szef ukraińskiego MSZ-u, o czym z Kijowa nasz korespondent Ołek Biłecki.
10: Celem tych gruźb jest przestraszenie zachodnich dyplomatów, ale Ukraina sugeruje, że ten szantaż nie zadziała. O tym Andrii Sybiha powiedział podczas wspólnej konferencji z liderką białoruskiej opozycji Światłaną Cichanouską. Według jego oceny Rosjanie próbują wpłynąć na tak zwaną zachodnią mentalność, jednak te próby nie są skuteczne. Przypomnę, przedstawicieli 70 państw, w tym Polski, pojawili się na miejscu uderzenia rosyjskiej rakiety w Kijowie. Świat ma działać odwrotnie do tego, co chce osiągnąć Kreml, podsumowuje minister Sybiha. Kijów, Ołek Biłecki.
9: Komisja Badań Wypadków Kolejowych zbada przyczyny wypadków w Garbatce w Wielkopolsce. Na trasie łączącej

0: Znani piłetir wjechał w pociąg, zginął kierowca. Do tragedii doszło na przejeździe bez szlabanu, który zabezpieczony jest krzyżami świętego Andrzeja i znakiem stop, mówi Anna Znajewska-Pawluk z PKP PLK.
1: I właśnie przed tym znakiem stop każdy kierowca powinien się bezwzględnie zatrzymać i sprawdzić, czy nie nadjeżdża pociąg. W wyniku zdarzenia ucierpiało 18 pasażerów. Jedna osoba wymagała hospitalizacji.
0: W ustaleniu dokładnej przyczyny wypadku pomogą nagrania z rejestratorów pociągów. Mama pełna mocy. Pod tym hasłem wczoraj w sosnowieckiej mediatece świętowały mamy niepełnosprawnych dzieci. Panie mogły skorzystać z porad wizażystek czy dietetyków.
2: Aneta, mieszkam w Katowicach. Mam dwóch niepełnosprawnych synów. Zdrowa mama to zdrowa rodzina. Potrzebujemy być nieosądzane, wspierane i zauważane.
3: Aneta Twaruk, Stowarzyszenie Aloha, jesteś ważny. Wszyscy o tym mówią, zwłaszcza w samolocie, że najpierw trzeba samemu maskę założyć tlenową, żeby potem

0: wizażystek czy dietetyków.
1: Aneta, mieszkam w Katowicach. Mam dwóch niepełnosprawnych synów. Zdrowa mama to zdrowa rodzina. Potrzebujemy być nieosądzane, wspierane i zauważane.
2: Aneta Twaruk, Stowarzyszenie Aloha, jesteś ważny. Wszyscy o tym mówią, zwłaszcza w samolocie, że najpierw trzeba samemu maskę założyć tlenową, żeby potem... Aneta Twaruk, Stowarzyszenie Aloha, jesteś ważny. Wszyscy o tym mówią, zwłaszcza w samolocie, że najpierw trzeba samemu maskę założyć tlenową, żeby potem...

0: 6-1, 6-2. Ogromną sensację sprawiła Maja Chwalińska, wygrywając z Qin Wenzhen. Z kolei Hubert Hurkacz w 4 setach wygrał z hiszpańskim tenisistą Jaume Muram. Chicago Fire potwierdza zainteresowanie Robertem Lewandowskim. Do tej pory najwięcej mówiono o możliwym transferze Polaka do Arabii Saudyjskiej. Rozmowy z odchodzącym z Barcelony Lewem potwierdził trener drużyny grającej w MLS.
1: Dzisiaj wielki dzień dla zapominalskich, 26 maja. Jeśli w newsach nie załapaliście przekazu podprogowego, to tak, dzisiaj dzień mamy! Wszystkiego najlepszego wszystkim mamom! Czasami jak szukamy z rana skarpetek i tak szukamy, to sobie wołamy tą mamę i mówimy: mama, jest tylko jedna!
2: Wajda i Jarządek w Radiu SK2.
1: A mama wszystko wie, gdzie co jest i zaraz drugą znajdzie. Tak to jest. Wszystkiego najlepszego, drugie mamy na dzisiaj. 5:53. Zaczynamy.

0: Poczuj miasto.
1: Ofiaruję mojej dziewczynie z kwiatów Holandii utkany szlafrok, w którym utonie całkiem niezły posiłek, jaki

0: jedwa.
1: Ale czasami pazura potrafi pokazać porządnie nawet, tak, i możemy o tym się przekonać. Mowa o naszych mamach kochanych, które zawsze są kochane, ale kiedy trzeba, potrafią. Potrafią i nas dobrze wszystkie wychowały. 26 maja, to się od razu jak patrzy się na kalendarz, to już nie trzeba mówić, jakie jest święto, to jak jest 2605, to już jest wiadomo przecież. To już jest wiadomo. Dzisiaj oczywiście, że w programie poradnym skupimy się nad naszymi kochanymi mamusiami, bo przecież obchodzą swoje święto. I tutaj byśmy jak zawsze chcieli was zachęcić do kontaktu. 726-826-826 to nasz numer telefonu. Na Messenger też zapraszamy, można nagrać głosóweczki. I jakby zastanawiałem się nad dwoma tematami.
2: Wybierz jeden.
1: Wybrać jeden?
2: Mhm.
1: Bo u mnie pojawiało się zawsze do mycia, do spania.
2: Tak,
1: za to zapamiętam na zawsze swoją mamę, do mycia i do spania.
2: To nie to, że rodzisz dziecko, nie to, że je wychowujesz później przez te naście lat. Nie to czyni z ciebie mamę. Z ciebie mamę czynią słowa, zdania wypowiedziane, prawda? Tak jest, jak zwracają się mamy do tych swoich dzieci, jak mówiły do was. Może mają takie jakieś takie powiedzenia, że po prostu, no wiecie, że słyszysz to i wiesz, że to jest mama.
1: Tak, tak, tak. To musi być kultowe zdanie waszej mamy, takie, które się często pojawiało i tkwiło wam w pamięci. 726-826-826. Niech dzisiaj słowa uczynią mamę.
2: Pamiętajcie, że mamy są też czasami żonami, więc ja na przykład od swojej mamy do swojego taty słyszałem: stary, rusz się, zrób tą płoncu pralkę, bo znowu coś tam wariuje.
1: To też się zdarza. Dajcie znać, czekamy i oczywiście mamusie chcielibyśmy bardzo zaktywizować dzisiaj.

0: Ważne, że je.
1: Jesteś.
0: Że je. Nie, że je.
1: A że je. To
0: no
1: też.
0: Ma apetyt, to
1: każda mama mówi jedz.
0: Jedz.
1: To musi być z wykrzyknikiem jedz i to wtedy też są te słowa, które czynią z ciebie matkę, droga Polko. 20 minut po 6. Dzisiaj świętujemy Dzień Mamy słowami. Słowami wypowiadanymi z ust matek właśnie. A to najbardziej zapamiętujemy my, dzieci. I potem przekazujemy to w świat, co nasze mamy takiego mówiły. Iwona specjalnie się zatrzymała, jak usłyszała, że jest taki temat w radio. Jechała samochodem, zjechała na pobocze, mówi zadzwonię. I jest już na antenie. Cześć Iwona.
2: Cześć, witam.
1: No, ty też miałaś jakby co zapamiętywać przez całe życie, co?
2: Miałam i do dzisiaj słyszę słowa mojej mamusi, pomimo tego, że jestem dorosła i sama jestem mamą. I tak do dzisiaj moja mamusia się o mnie troszczy od dziecka kultowymi słowami. Nie wychodź taka porozbierana, bo się przeziębisz.
1: No właśnie.
0: Iwona sama mówi, że jesteś mamą w takim razie. Jakich tak. słów ty używasz? Wykluczając te słowa klasyczne, prawda, czasami się wymsknie.
2: Dużo się wymsknie takich słów, które też słyszałam od swojej mamy, na przykład ostatni raz. Nigdy nie ma tego ostatniego razu.
1: No, ostatni raz jest bałagan w tym pokoju.
0: Ostatni raz
1: oglądasz tę bajkę.
2: I zawsze kłamie, nigdy nie ma tego ostatniego razu.
1: No dobrze. A zdarzyło ci się użyć tych porozbieranych słów? Nie wychodź taka porozbierana?
2: Oczywiście.
1: Oczywiście.
2: Właśnie jak moje dziecko rano wychodzi do szkoły, tu mówię, ubierz się i zasłoń ten brzuch, bo będziesz chora.
1: No dobra. A w twoim przypadku to też było odsłonięty brzuch, czy coś innego?
2: Nie, tylko brzuszek.
1: Tylko brzuszek. No. Nie, że -7, a ty w koszulce do szkoły.
2: O nie, tak to aż nie. Ale to mamy i tak zawsze było za lekko ubrane.

0: innego.
1: Nie, tylko brzuszek.
0: Tylko brzuszek. No. Nie, że minus 7, a ty w koszulce do szkoły.
1: O nie, tak to aż nie. Ale to mamy i tak zawsze było za lekko ubrane.

0: Dobrać, ale w tym momencie załączamy naszą sekretarkę, która ma dużo więcej rąk, można dzwonić i można mówić, jak to się po mamowemu mówi.
1: Tak, słowa, które wypowiadały, albo wy jako mamy wypowiadacie do swoich dzieci.
2: SK 2
0: 726 826 826 albo Messenger.

0: tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
1: Widzisz ten rozwój? To fundusze europejskie na Pomorzu.
2: Teraz także ty możesz z nich skorzystać. I to jak?
1: Funduszowy maj to miesiąc pełen darmowych atrakcji.
2: Bierz udział w spływach, rajdach, koncertach i warsztatach.
1: Zwiedzaj niedostępne na co dzień miejsca i baw się na piknikach.
2: Sprawdź kalendarz wydarzeń w twojej okolicy.
1: Wejdź na funduszowymaj.pl i znajdź atrakcje dla siebie.
2: Zapraszam.
3: Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego.
1: Materiał dofinansowany z Unii Europejskiej.
4: Skoczysz do Carrefoura?
5: Pewnie, mają świeżą promkę. Szynka wieprzowa bez kości 50% taniej. 8,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 27 maja. Cena przed obniżką 17,99.
6: Masz zakupy bez matematyki, tu tańsze są koszyki, tańsze koszyki.
7: Teraz w koszykach Auchan polskie truskawki 500 gramów w supercenie, tylko 8,99 za opakowanie.
6: Sprawdź to sam, czeki dał.
7: A na dzień mamy bukiet tulipanów 7 sztuk, drugi 50% taniej, tylko 11,24 za bukiet przy zakupie dwóch. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 14,99. Promocja do 27 maja. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bajk 5. Rodzinny SUV. Teraz w wyjątkowym kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Wsiądź do nowego Bajk 5 z panoramicznym dachem i wentylowanymi fotelami w standardzie i poczuj pełnię komfortu tej wiosny. Zapraszamy do naszych salonów w całej Polsce. Bajk. Wybór staje się prosty.
10: I po reklamie.
11: Silny wiatr, szczególnie nad samym morzem, zarówno dziś, jak i jutro, więc na wszelki wypadek nie parkujmy samochodów pod drzewami. Dzisiaj bardzo dużo słońca, jutro tego słońca też nie zabraknie, choć często schowa się za chmurami. 22 stopnie, jutro 17. Dziś w nocy możliwe przelotne opady deszczu, a z czwartku na piątek temperatura spada do 8 stopni. Teraz wzrasta ruch na Spacerowej, Potokowej, Habla, na Budowlanych, Starogardzkiej, Świętokrzyskiej, Jabłoniowej, Armii Krajowej i Kartuskiej w Gdańsku, więc tu uważamy. Uważamy też na niepodległości w Sopocie i na Gojki. Szerokiej drogi.
12: 6.30 News SK2, Anna Łobocka. Każdy przypadek uderzenia w nasze przedstawicielstwa dyplomatyczne w Ukrainie będzie traktowany jako celowy. Tak polski resort dyplomacji odpowiedział na oświadczenie rosyjskiego MSZ-u wzywające do opuszczenia Kijowa. To w związku z zaplanowaną serią uderzeń na cele militarne. Prezydent Trump ogłosił w Kalifornii stan wyjątkowy. Ma przyspieszyć działania ochronne po groźnym wycieku chemikaliów w hrabstwie Orange oraz umożliwić szybszy powrót tysięcy ewakuowanych mieszkańców do domów. I jeszcze Hiszpania, gdzie w biurze byłego premiera José Luisa Zapatero policja znalazła biżuterię wartą nawet 50 tysięcy euro. Polityk objęty śledztwem korupcyjnym twierdzi, że naszyjniki, zegarki i kolczyki to rodzinne pamiątki.

0: Para? Par,
1: 22 minuty do godziny.
0: Ładnie, no. Para 7. Dwójek tak naprawdę się zrobiła.
1: Para
0: do godziny.
1: Czego?
0: Para dwójek do siódmej. Aha. 22.
1: Aha, no dobrze. No patrzyli jak my, też para.
0: Też para.
1: Para
0: dwójek.
1: Chyba ty!
0: Wasz ulubiony.
1: Dobrze, nie, dzisiaj dzień mamy.
0: No mamy dzień mamy. Mamy dzień mamy, a oto
1: dzisiaj
0: takie,
1: dzień mamy. Mamy.
0: Znaczy, mamy dzień mamy dzisiaj, tak więc tak, moi drodzy.
1: Tak naprawdę zawsze mamy dzień.
0: Udostępniliśmy wam, zresztą jak zawsze, nasz numer telefonu 726-826-826. Nasz messenger też do waszej dyspozycji, można dzwonić i można mówić coś po mamowemu, bo jak wiecie, mamą się jest oczywiście również wtedy, kiedy się odpowiednio użyje różnych słów.
1: Tak,
0: co wasze mamy mówiły?
1: Tutaj jest od Moniki wiadomość, cześć chłopaki, moja mama, gdy byłam małą dziewczynką i próbowałam coś przeforsować, mówiła, i teraz przeczytam to jak mama i każdy to wie, że tak było. To jest absolutnie wykluczone!
0: Nie, mama się nie śmiała. To jest, nie, córuś, to jest absolutnie wykluczone!
1: O, ty ładnie to przeczytałeś, tak. ładnie. I tu jeszcze Monika dopisuje, strasznie tego zwrotu nie lubiłam. No to są też głosy.
0: Monika, teraz możesz sama sobie tego używać.
1: Co mówiły wasze mamy?
2: Idzie umyj, bo śmierdzisz. I do męża, i do syna.
1: No, bywało i tak, że umorusanym się przyszło z podwórka, bywało i tak. Jeszcze jedna głosóweczka, słamy.
3: Jak pytałem o jakieś pieniądze, żeby gdzieś wyjść, to mama zawsze mówiła, a co ja mam ci pieniądze z rękawa wytrzepać?
1: No właśnie. No
0: najpierw
1: właśnie.
0: Mama mówi, idź się umyj, bo śmierdzisz, później mówi, że skąd ja mam wziąć pieniądze, prawda? Jak się okazuje, że mąż groszem nie śmierdzi już.
4: SK2.
1: Bo się umył.
0: Bo się umył.
1: Bo się umył.
0: Z

0: Ja jeszcze Magi lubię, jeśli chodzi o przyprawę. W sensie wpłynie taka przyprawa jest, nie?
1: Do, a wpłynie przyprawy to ja też lubię.
0: Wpłynie, zawsze przyprawa wpłynie.
1: Lepiej wchodzi, prawda?
0: No, bo do rosołku czy tam do jakiejś pomidorówki.
1: Wpływa delikatnie po gardle, prawda, taki z kluseczką jakąś, nie? No.
0: Jest, no. I wykorzystujesz każdą cząstkę mocy, tak?
1: Rosołu.
0: Moc jest z nami w każdym razie.
1: Rosołu.
0: 9 minut do 7 w Radiu SK2 teraz o tym, co działo się miesiąc temu, a były przymrozki miesiąc temu, nie wiem, czy jeszcze pamiętacie, że tak było.
1: Nie pamiętamy.
0: Nie pamiętacie? No to ja wam przypomnę, że były.

0: przymrozki i one spowodowały, że teraz jakby straty są u sadowników, w tych, co robią owoce, no.
1: No i posłuchajcie, no rzeczywiście, jak się idzie na przykład na bazar, to czuć jeszcze te przymrozki, bo to wszystko, te ceny, wiecie, no idą w górę, tam ucierpiały przecież jabłka, ucierpiały, ale chyba truskawki bardzo mocno
0: ucierpiały. Jabłka podobno sobie radzą, ale jest jakiś program wsparcia, próbują wdrożyć, żeby tym,

0: Lodowników w tych, co robią owoce, no.
1: No i posłuchajcie, no rzeczywiście, jak się idzie na przykład na bazar, to czuć jeszcze te przymrozki, bo to wszystko, te ceny, wiecie, no idą w górę, tam ucierpiały przecież jabłka, ucierpiały, ale chyba truskawki bardzo mocno
0: ucierpiały. Jabłka podobno sobie radzą, ale jest jakiś program wsparcia, próbują wdrożyć, żeby tym

0: bo mają mniej jabłek, mniej truskawek.
1: Ale my w Radiu SK2 zawsze szukamy pozytywów, tak więc możemy wam powiedzieć tylko tyle, że może i truskawek jest mniej, ale za to po 30 zł za kilo.
2: SK2.
3: Wyobraź sobie, że umiesz widzieć rzecz taką, jaka ona jest. Że da się zdjąć okulary skojarzeń, wymazać.

0: Wczoraj internet zalała fala nazwisk, ale my te najciekawsze nazwiska wyszukaliśmy. Między innymi Grzegorz Braun,
1: Marianna Schreiber
0: i Marian Banaś mają chrapkę na prezydenta Krakowa.
1: Powiem wam, że spoko cinga kandydaci. Jeden lepszy od drugiego.
0: Marianna rozpali Krakowian.
1: Tak, Braun ich na przykład ugasi.
0: A pan Banaś myśli, że stanie na wysokości zadania.
2: Po pierwsze, wyznaje zasadę Dureks. Sedlex. Tak, ja twarde prawo. Ale prawda.
1: Ta jest, pan Marian Banaś nie pęka.
3: SK2.
4: Może się zakocham.

0: Chcecie wygrywać więcej?
1: Tak!
0: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
1: Ale to kręci!
0: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
2: W Polsce jest ponad 10 milionów mam. Nasze mamy dają miliony dobrych rad. Piszą miliony SMS-ów pytając, jak się masz. Nasze mamy to skarb warty milionów od Lotto. Traf z prezentem na Dzień Matki. Podaruj szansę na miliony. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
3: Jak dobrze znam moją mamę. Wystarczyło jedno spojrzenie i wpadłam na pomysł na prezent. A znalazłam go w super niskiej cenie na Allegro.
4: Sprawdź i pamiętaj, jak prezent dla ukochanej mamy to Allegro.
5: Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie setki ofert, na przykład we wtorek wszystkie artykuły marki Schauma kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis. Tak, wszystkie artykuły marki Schauma kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis. 6 na osobę. Kaufland.
6: A cappuccino też za 7?
7: Też.
6: A flat white?
7: Też.
6: A...
7: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
4: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź głośniki przenośne w niskich cenach. Jak prezenty na Dzień Dziecka, to Allegro.
8: Castorama!
9: Teoria
8: i praktyka.
9: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
8: Ale w praktyce zaraz będzie taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Ruszaj do Castoramy już od środy. Akcja trwa od 27 maja do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Mówią na mnie tyci i mam jedną zasadę. Jem tylko to, co naprawdę dobre. Mięsko premium, warzywka, owoce, maxi smak w miniformie.
12: Dolina Noteci Premium. Wielki smak dla małych ras. Sprawdź na dolinanoteci.pl.
13: I po reklamie.
14: Będą kłopoty z zaśnięciem pod koniec tygodnia ze względu na pełnię, a że noce z czystym niebem, no to w nocy jak w dzień trzeba będzie przeczekać ten trudny okres. Dzisiaj 22 stopnie w ciągu dnia, 14 w nocy. Słońce pojawi się na pewno, w nocy możliwe niewielkie opady deszczu. Jutro też będzie słonecznie, ale na termometrach nie więcej jak 17 stopni w dzień, w nocy tylko 9, a w czwartek będzie jeszcze chłodniej. Od piątku temperatura wzrasta i w przyszłym tygodniu 25 stopni. Teraz święto Jacka 10 lutego, druga dąbka. Uważamy na siebie w Gdyni.
15: Jest siódma, news z K2 Łobocka. Polskie MSZ stanowczo odpowiada na groźby Moskwy. Kreml zapowiada zmasowane ataki na Kijów i zalecił opuszczenie miasta przez cudzoziemców i dyplomatów. Rosyjskie siły planują ataki na centra decyzyjne i obiekty wojskowe w ukraińskiej stolicy. Jak na te groźby odpowiada Warszawa i inne stolice, o tym nasz reporter Michał Rawa.
16: Każdy przypadek uderzenia w polskie przedstawicielstwa dyplomatyczne będziemy traktowali jako celowy i zamierzony. To głos polskiego MSZ-u. Do tych słów z Warszawy dołączają się też przedstawiciele Unii Europejskiej. Zastępczyni szefa unijnej delegacji w Ukrainie Katarzyna Maternowa podkreśliła,

0: stwierdziła, że dyplomaci Unii nigdzie się nie wybierają, a te groźby to oznaka słabości i desperacji Moskwy.
1: Kraków choć bez prezydenta będzie funkcjonować normalnie, zapewnia sekretarz miasta Antoni Fryczek. To po odwołaniu w referendum Aleksandra Miszalskiego. Szczegóły Aleksandr Ruszkowski.
2: Trzęsienie ziemi w magistracie nie oznacza, że mieszkańcy muszą się bać o swoje urzędowe sprawy. To komunikat, który płynie z siedziby władz Krakowa. W momencie, gdy wynik referendum zostanie wpisany do dziennika urzędowego, władzę w Krakowie sprawować będzie sekretarz Antoni Fryczek.
3: Do czasu powołania komisarza miasto funkcjonuje przynajmniej w tym swoim podstawowym zakresie, który się odnosi do potrzeb i usług, jakie świadczymy mieszkańcom.
2: Najpewniej w sierpniu odbędą się przyspieszone wybory, które zdecydują o tym, kto przejmie władzę w Krakowie do końca kadencji, którą pełniłby Aleksander Miszalski, czyli w przybliżeniu przez najbliższe 2,5 roku.
1: W Bieszczadach i na Podkarpaciu kolejny weekend minął pod znakiem strachu mieszkańców przed niedźwiedziami. Drapieżniki odwiedzają nie tylko małe wsie w sąsiedztwie lasów, ale także miasteczka, jak na przykład Polańczyk nad Soliną. W reportażu Coraz bliżej siebie nasz reporter Mateusz Chłystun rozmawia z mieszkańcami i lokalnymi władzami o tej sytuacji.
4: Piszą, mówią, że i w Polańczyku niedźwiedzie się pojawiają.
5: Oczywiście, to tak? Prawda, no, oczywiście.
6: W sklepie, który wczoraj się spotkał z niedźwiedziem, wyjdzie. Pan doktor podjechał tutaj i akurat był niedźwiedź. No, on zaraz wyjdzie. Pan
7: na ulicy tamtej Zdrojowej, jak kuracjusze wychodzą, no, to tam jest kawałek tego ptaka. To jak wyszły, to po prostu to jest strach.
8: Nie pod balkonem, bo pod balkon dwa przeszły, tylko o 8 wieczór.
1: Cały reportaż Coraz bliżej siebie o strachu przed bieszczadzkimi niedźwiedziami znajdziecie na sk.pl i se.pl.
9: SK2 Sport.
1: Bartosz Nowak najlepszym piłkarzem Ekstraklasy. Nagrody przyznano podczas gali w Warszawie. Zawodnik GKS-u Katowice odebrał też nagrodę dla pomocnika sezonu. Za najlepszego trenera po raz drugi z rzędu uznano Nilsa Frederiksena, który z Lechem Poznań obronił Mistrzostwo Polski. Z kolei w klasyfikacji Złotego Buta dla najlepszych strzelców w ligach europejskich zdecydowanie wygrał Harry Kane. Napastnik Bayernu strzelił w tym sezonie 36 goli i o 9 trafień wyprzedził Erlinga Haalanda z Manchesteru City.
10: Jadłeś podczas mycia zębów kiedyś czekoladę?
11: Tak, wiem do czego pijesz, że tak powiem.
10: Ale jadłeś czy nie jadłeś?
11: Nie, nie jadłem.
10: Nigdy nie jadłeś, no nie. Widzisz. A mamy muszą sprzątać podczas tego, gdy dzieci się bawią w domu, nie?
9: Wajda i Jarząbek, Radio SK2.
11: Ja teraz też zdradzę tajemnicę wszystkim naszym bardzo młodym słuchaczom, którzy nas słuchają. Pamiętajcie, drogie dzieci, wasza mama najprawdopodobniej nie ma na imię mama.
10: Naprawdę?
11: No, możecie tego nie wiedzieć, ale tak jest.

0: Yeah, yeah, yo, yo.
1: To mógłby być motyw przewodni jakiegoś Batmana.
0: No bo Gotham, no to nasz polski Batman, czyli Mentzner.
1: Tak jest, czyli tak naprawdę trójka, jeżeli chodzi o naszą polską gorącą dwudziestkę. Jak co dzień mniej więcej o tej porze zachęcamy was do tego, żebyście wchodzili na skat.pl i głosowali, żeby ci artyści też się poczuli troszkę docenieni tacy, prawda?
0: I żeby zrobić psikusa z Duńczykowi, Łukaszowi z Duńczykowi, który prowadzi naszą listę i normalnie nie pozna, co na którym miejscu jest.
1: To musi wszystko liczyć później, więc im więcej głosów, tym lepiej. Tym no. lepiej dla nas, bo się pośmiejemy trochę.
0: Jak to Łukasz ustawia? No to było przecież na drugim, a teraz jest na piątym.
1: Jak oni to zrobili,
0: prawda? I on przychodzi do tego studia i mówi, ale tu zrobili z 19 na drugie.
1: Ja korektor muszę wymarnować, no.
0: SK2PL

0: daj mi znać.
1: Pamiętajcie dzisiaj o kwiecie jakimś jednym, albo dwóch, albo trzech.
2: Pamiętajcie dzisiaj po prostu o mamach. To nie musi być kwieć.
1: To,
2: to może być na przykład dobre słowo dla mamy.
1: Wiązanka.
2: O, na przykład.
1: Taka to dobra, dobrych słów.
2: Miłych słów, oczywiście.
1: Piękna, kochana.
2: I czekoladki obowiązkowe.
1: Super mamo. Wszystkiego dobrego.

0: mamy mówiły, odbieramy.
1: Moja mama zawsze mówiła, pamiętaj, będziesz miała swoje dzieci, zobaczysz, jak to trudno wychowywać. No dzisiaj mam na co dzień do czynienia z ponad setką dzieci, bo jestem nauczycielem. Mm-hmm. No i tak to wygląda.
0: No, klątwa zadziałała. Proszę bardzo. SK2. Bo zobaczysz, to nieważne co tam wcześniej jest, na końcu zawsze mama mówi, bo zobaczysz, zaraz zobaczysz. To trzeba mieć dobry wzrok.

0: Czas jest dobry, zależy na którą macie do roboty, ale jest 7.24 jak coś. Tu SK2, to najlepsze polskie hity. Przenosimy się do Rzeszowa.
1: Posłuchajcie, doszło do oszustwa i to poważnego oszustwa i to Amber Goldy przy tym jakieś i tak dalej, to jest pikuś, to jest nic. Jest... Bo to jest oszustwo kulinarne.
0: I to normalnie okrągło jak nic. Wszystko to jest proste w tym oszustwie, jak ta pizza, która jest głównym bohaterem tego oszustwa.
1: W Rzeszowie pewna kobieta zamówiła sobie pizzę. Pizzę pepperoni. No i tą pizzę dostała. Tylko, że ona później złożyła skargę do pizzerii, że na tej pizzy nie ma pepperoni.
0: Tak, a pizza pepperoni, jak sama nazwa wskazuje, powinna być z pepperoni.
1: Pizzeria sprawdziła nagranie na kamerze. I no, kładliśmy pepperoni!
0: Wysłaliśmy pizzę z pepperoni!
1: Gdzie jest pepperoni?
0: I ciekawostka jest taka, że ta klientka jako dowód wysłała zdjęcie tej pizzy bez pepperoni, tylko że pizzeria doszukała się w tym zdjęciu ingerencji sztucznej inteligencji.
1: Sztuczna inteligencja zrobiła tak, że tego pepperoni nie było na pizzy.
0: A naprawdę była.
1: A naprawdę była. No i oczywiście reklamacja nieuwzględniona. Jeszcze sprawa w ogóle do sądu trafi, prawda? Babka za pomocą AI-a usunęła salami i dlatego wpadła, a zamiast AI-a mogła użyć buzi, prawda?
0: Jakby zjadła kiełbaski, to przynajmniej ja nie miałbym wątpliwości. A tak to już nie wiem, czyja inteligencja jest bardziej sztuczna. SK

0: wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu arbuz teraz aż 44% taniej. To tylko 4,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 8,99. A Jakobs kawa ziarnista, różne rodzaje, kilogram. Teraz tylko 54,99 przy zakupie dwóch sztuk. Cena sprzed obniżki 89,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Raj dla rowerzystów.
1: 8 tysięcy produktów na powierzchni 2700 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrumrowerowe.pl zaprasza. Gdańsk, Morski Park Handlowy, ulica Przewicka 10A.
2: Widzisz ten rozwój? To fundusze europejskie na Pomorzu.
3: Teraz także ty możesz z nich skorzystać. I to jak?
2: Funduszowy maj to miesiąc pełen darmowych atrakcji.
3: Bierz udział w spływach, rajdach, koncertach i warsztatach.
2: Zwiedzaj niedostępne na co dzień miejsca i baw się na piknikach.
3: Sprawdź kalendarz wydarzeń w twojej okolicy.
2: Wejdź na funduszowymaj.pl i znajdź atrakcje dla siebie.
3: Zapraszam.
4: Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego.
2: Materiał dofinansowany z Unii Europejskiej.
5: Dla ciebie gramy soczyste kawałki, ale też klasyki.
6: I urodzinowe hity cenowe. Takie jak kawa rozpuszczalna Jakobs Kronat Gold 200 gramów w supercenie 24,95.
5: Sprawdź to sam, czy Michał odkusi ceną każdy dział.
6: Czy łopatka wieprzowa bez kości marki Auchan tylko 7,89 za kilogram. Promocja do 27 maja. Auchan, co zaplanuje, to kupuje. Także online.
7: Gaz do dechy i na 10 urodziny City Motors. Już 6 czerwca od 10 do 16 tort, burgery, frytki, lemoniada, lody, wystawa aut, dmuchaniec i animatorki dla dzieci. Warsztaty z bezpieczeństwa w ruchu drogowym, zabawy, DJ i muzyka, stanowisko DKMS oraz gra miejska z użyciem naszych pojazdów. Zwycięzca z najlepszą fotografią w social mediach spędzi weekend z Volkswagenem T-Roc. Świętuj z nami! City Motors, Gdańsk, Uczniowska 36.
8: Przyjdź na dni otwarte Mazda Experience Days od 25 do 30 maja i poznaj nową Mazdę CX-5. Zobacz perfekcyjne dzieło japońskich mistrzów rzemiosła. Odkryj harmonijne połączenie bezpieczeństwa i funkcjonalności, które zachwyci całą twoją rodzinę. Mazda Experience Days 25-30 maja. Odwiedź salon Mazda BMG Goworowski w Słupsku, Gdańsku i Gdyni.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
11: Volkswagen. I po reklamie.
12: Najpierw uderzamy do mamy, a potem uderzamy na imieniny do Filipa, do Marianny, do Pauliny, Emila, Eweliny i do Mariana. Na pewno ucieszą się w Trójmieście z waszej wizyty. Dzisiaj 22 stopnie w ciągu dnia, 14 w nocy. W ciągu dnia bardzo dużo słońca, więc okulary przeciwsłoneczne przydadzą się. A jeżeli w nocy będziecie wracać od jubilatów czy solenizantów, to trzeba będzie chwycić za parasole, bo w nocy mogą występować niewielkie opady deszczu. Jutro będzie chłodniej, bo 17 stopni, ale słonecznie. Małokacka, Chwaszczyńska, Świętojańska 10 lutego, Estakada Kwiatkowskiego w Gdyni wolniej.
13: 7.30, newsy SK2 Anna Łobocka. Przeprowadziliśmy na południu Iranu uderzenia w samoobronie, podaje amerykańska armia. Jak czytamy w komunikacie, zaatakowano irańskie stanowiska wyrzutni rakiet i łodzie, które próbowały stawiać miny w cieśninie Ormus. Ustabilizowała się cena ropy naftowej, a to przekłada się na ceny paliw. Benzyna jest dziś o 4 grosze tańsza.

mniejsza niż wczoraj, a olej napędowy o 10. Za 95 zapłacimy maksymalnie 6 zł i 42 grosze, a za diesla 6,75. Przy Koloseum w Rzymie powstaną tory do curlingu. Na wzgórzu w parku koło antycznego amfiteatru będzie można grać w curling od połowy czerwca do września. 3 tory o rozmiarach 12 na 3 metry będą z syntetycznego lodu najnowszej generacji.

0: 7.34. Dzisiaj wyjątkowy dzień, bo dzień matki. W poniedziałek mamy UPS, w piątek mamy PKP, więc dzisiaj wyjątkowo zrobimy...
1: MPO.
0: Przygotujcie swoje telefony, robimy specjalne MPO. Właśnie z tej okazji i za 3,5 minuty będzie się działo.
1: Będzie. Oj, będzie. Telefony, dłoń.

0: tym momencie linia została odblokowana. Można się dodzwonić do studia Radia SK2 726-826-826. Dzisiaj wyjątkowa okazja, więc wyjątkowe MPO, czyli...
1: Mamy pozdrów odpowiednio.
0: Mamy pozdrów odpowiednio. Dzisiejsze MPO poświęcimy dla mam. Krótka piłka. Jak macie na imię, jak wasza mama ma na imię?
1: I czego jej życzycie?
0: I czego jej życzycie? Pamiętajcie, jak dzwonicie do radia, że słuchacie nas przez telefon, nie przez radio, żeby nie było żadnych opóźnień. Odbieramy pierwszy telefon. Halo, dzień dobry. Radio ściszamy. Jak masz na imię, jak ma mama na imię? I kilka ciepłych słów.
2: Jasne. Nazywam się Filip. Moja mama to Małgorzata. I chciałbym jej życzyć dużo zdrówka i żeby była szczęśliwa i radosna.
0: Pięknie. Kolejny telefon. Dzień dobry, tu MPO. Słuchamy.
3: Dzień dobry. Mam na imię Aleksandra i chcę pozdrowić moją mamę, która mnie zawodzi do szkoły.
1: A jak na imię ma twoja mama?
3: Basia.
1: Okay. Niech będzie.
0: Dziękujemy.
1: Dobrze, poszło.
0: Dziękujemy, poszło pięknie, szerokości. Kolejny telefon, tu się ktoś rozłączył. Kolejny telefon, MPO, słuchamy.

0: Kasia,
1: Basia.
2: Okay. Niech będzie, no, niech będzie.
1: Dziękujemy,
2: dobrze, poszło.
1: Dziękujemy, poszło pięknie, szerokości. Kolejny telefon, a tu się ktoś rozłączył. Kolejny telefon, MPO, słuchamy.

0: ten, złożyć życzenia mojej mamie, która...
1: Która?
2: Która?
0: Która, która jest te... dzisiaj ma Dzień Matki.
2: Tak. No, jesteś, tak. Ponieważ ja, mamą na świecie.
0: Moja mama ma na imię Agnieszka i wiezie teraz mnie z moją siostrą do szkoły.
1: Pięknie,
2: no i świetnie.
1: Pięknie.
2: Mamy to.
1: Kolejna poszło. Mama, która wiezie. Tutaj kolejny telefon MPO, słuchamy. Dzień dobry.
3: Dzień dobry, mam na imię Zdrzej, chcę pozdrowić moją Martynę.
1: Mama zrozumieliśmy, Martyna. Że mama Martynka. Tak, pozdrawiamy życzenia. Również kolejny telefon. Tu się ktoś rozłączył, bo się nie doczekał. Kolejny telefon. Dzień dobry, tu MPO. Słuchamy.
4: Mam, dzień dobry, mam na imię Kinga i chciałabym pozdrowić moją mamę.
1: Jak mama ma na imię?
4: Monika.
1: Mama Monika, mama Kingi. Dziękujemy, pozdrawiamy.
2: Pozdrawiamy.
1: Kolejny telefon, tu MPO, słuchamy.
5: Cześć, mam na imię Emilka. Chciałabym złożyć serdeczne życzenia mojej mamie Aleksandrze. Kocham ją bardzo mocno. Buziaczki.
1: Buziaczki. Proszę. Kolejny bardzo. Telefon. Dzień dobry, tu MPO, słuchamy.
6: Dzień dobry, nazywam się Jagoda. Pozdrawiam moją mamę, która się nazywa Ania. I chcę jej życzyć wszystkiego najlepszego, żeby długo żyła. Mhm.
1: I tyle.
6: No nie, wszystkiego najlepszego.
1: I wszystkiego najlepszego.
2: Wszystkiego.
1: Jeszcze dwa telefony powiedzmy. Dzień dobry, tu MPO, słuchamy.
7: Dzień dobry, ja mam na imię Marta i bardzo bym chciała pozdrowić moją mamę Janinę, którą bardzo kocham. Dzięki.
1: Dzięki. I ostatni telefon na dziś. Odbieramy. Słuchamy, tu MPO.

0: 9 minut zostało nam do godziny 8. Po ostatnim incydencie weekendowym, kiedy był wjazd na rodzinną chatę prezydenta Karola Nawrockiego, teraz Ruch Obrony Granic chce zaoferować ochronę prezydentowi Nawrockiemu.
1: Naprawdę?
0: Robert Bąkiewicz, lider Ruchu Obrony Granic, zapowiedział, że organizacja podejmie się ochrony prezydenta Karola.
2: Ruch Obrony Granic, czyli w skrócie ROK, tak?
0: Tak, tak.
2: To się nie uda. To się
0: nie?
2: Nie uda się, bo każdy będzie wiedział, gdzie szukać prezydenta.
0: Czyli gdzie?
2: No za rogiem, no.

0: Bam. To oczywiście Robert Chojnacki z Andrzejem Piasecznym. U nas 100% polskiej muzyki, to się nie zmieni. 5 minut zostało do 8, po 8 gramy w Państwa Miasta. Teraz można się zgłaszać SMS-owo 726-826-826 lub na Messengerze. Pamiętajcie, żeby tam, jeśli chcecie zagrać, zostawić nam swój numer telefonu po udzieleniu odpowiedzi na pytanie konkursowe.
1: No to dzisiaj szukamy rymu do słowa mama. To tak, tak klasycznie, powiedzmy, jak w dzień mamy, mama.
0: Mama, rym do mama. Może być biały. SK.

0: precyzyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
1: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Mamy. Teraz do 25% na zestawy Lego Botanicals. A w ramach targów książki 2+1 na wybrane tytuły. Do tego 50% na drugi tańszy produkt z kolekcji Dzień Mamy z aplikacją. Empik.
2: Widzisz ten rozwój? To fundusze europejskie na Pomorzu.
3: Teraz także ty możesz z nich skorzystać. I to jak?
2: Funduszowy maj to miesiąc pełen darmowych atrakcji.
3: Bierz udział w spływach, rajdach, koncertach i warsztatach.
2: Zwiedzaj niedostępne na co dzień miejsca i baw się na piknikach.
3: Sprawdź kalendarz wydarzeń w twojej okolicy.
2: Wejdź na funduszowymaj.pl i znajdź atrakcje dla siebie.
3: Zapraszam.
4: Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego.
2: Materiał dofinansowany z Unii Europejskiej.
5: Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na Ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto.

0: którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
1: Volkswagen. Próbowałaś już różnych sposobów radzenia sobie z nadwagą lub otyłością? Czujesz jednak, że twoje ciało nadal nie nadąża za tobą? Nadchodzi moment, w którym twoje życie może stać się lżejsze. Poczuj się znowu wolna. Przejmij kontrolę. Dbaj o prawidłową masę ciała w swoim rytmie. Odzyskaj lekkość życia. Wejdź na ootyłości.pl i umów się na wizytę u lekarza. Organizatorem kampanii jest Novo Nordisk Pharma, spółka z OO.
2: Odśwież ogród fantastycznymi ofertami z Jysk. Już teraz rabat do 50% na wybrane artykuły ogrodowe. Oferta ważna od 20 maja do 7 czerwca. Jysk.
3: Scandinavian Sleeping and Living.
4: A co tam w Carrefourze?
5: Odlotowy Dzień Dziecka. Klocki Lego z linii Creator Botanicals City Speed Champions i Disney aż 20% taniej. Z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 30 maja. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Od dziś w Super Ekspresie startuje poradnik Finanse Seniora. Podpowiadamy, jak wybrać najlepszą lokatę, które obligacje warto kupić, gdzie bezpiecznie trzymać oszczędności i jak nie dać się oszukać. Poradnik Finanse Seniora. Od dziś w Super Ekspresie.
8: I po reklamie.
9: Dzisiaj Dzień Matki. Pamiętajcie o tym. Na termometrach 22 stopnie w dzień, 14 w nocy. Słońca dzisiaj będzie sporo, więc warto mamę zabrać na długi spacer. Nawet brzegiem morza. Tylko trzeba ubrać cieplejszą bluzę, bo nad samym morzem nieco mocniejszy wiatr. Jutro też nieco silniejszy wiatr. Jutro temperatura spada do 17 stopni, a dziś w nocy możliwy też niewielki deszcz w Trójmieście. Na budowlanych Starogardzkiej, Świętokrzyskiej i Kartuskiej Armii Krajowej na Hawla uważamy w Gdańsku, w Gdyni, estakada Kwiatkowskiego, szerokiej drogi.
10: Jest ósma, News SK2, Anna Łobocka. Groźny pożar w Zachodniopomorskiem w Przecławiu. Pod Szczecinem płonęło poddasze szeregowca. Ewakuowało się 8 osób. Ogień pojawił się około 2 w nocy. Przez kilka godzin z żywiołem walczyło 14 zastępów. Ucierpiał strażak, który z rozciętą dłonią trafił do szpitala.
11: W wyniku pożaru doszczętnemu spaleniu uległy 3 z 4 poddaszy, natomiast to 4 tak jest na tyle uszkodzone, że do zamieszkania się nie nadaje.
10: Mówił Przemysław Grzybowski ze Straży Pożarnej w Policach. Nikt z mieszkańców nie ucierpiał. Prokuratura rusza ze śledztwem. PiS żąda politycznych konsekwencji. Politycy Prawa i Sprawiedliwości zapowiadają wniosek o wotum nieufności wobec szefa MSWiA Marcina Kierwińskiego. To po tym, jak służby po fałszywym alarmie siłowo weszły do rodzinnego mieszkania prezydenta Karola Nawrockiego w Gdańsku. A więcej o tym nasz reporter Michał Skolimowski.
12: Zdaniem wiceprezesa PiS-u Przemysława Czarnka, minister spraw wewnętrznych i administracji powinien stracić stanowisko, bo nie panuje nad służbami.
13: Tak samo pan premier Donald Tusk. I rzeczywiście nie nadają się do tego, żeby sprawować te bardzo odpowiedzialne funkcje w zakresie bezpieczeństwa wewnętrznego państwa polskiego, albo sami stoją za prowokacjami.
12: MSWiA zapewnia, że w przypadku mieszkania rodziny prezydenta wszystkie służby zadziałały prawidłowo. Sprawa jest wyjaśniana, wdrożono też nowe procedury, dodaje rzeczniczka resortu Karolina Gałecka.
14: Tak, aby algorytmy podczas wysłania i otrzymania zgłoszenia przez służby ratownicze mogły w bardziej precyzyjny i skuteczny sposób potwierdzać informacje.
12: Śledztwo w sprawie fałszywego alarmu w mieszkaniu należącym do matki prezydenta wszczęła też prokuratura.
10: Uwaga na barszcz Sosnowskiego. Wraz z majowym słońcem wraca jedna z najbardziej niebezpiecznych roślin łąk i dzikich ogrodów, mówi Jakub Wyka ze Stowarzyszenia Ficedula.
15: Pod wpływem słońca i pod wpływem ciepła, no to możemy zostać dotkliwie poparzeni. Dotkliwie poparzeni i to są na takie wielkie, wielkie bąble. To są rany, które się bardzo trudno goją.
10: Jeśli podczas spaceru lub na działce natkniemy się na toksyczną roślinę, nie próbujmy usuwać jej samodzielnie. Trzeba to zgłosić służbom, na przykład Straży Miejskiej.
16: SK2 Sport.
10: Kamil Majchrzak jako ostatni polski singlista wejdzie dziś na kort w pierwszej rundzie Rolanda Garrosa. Rywalem polskiego tenisisty będzie Alejandro Tabilo. Chilijczyk plasuje się w 4. dziesiątce rankingu. Majchrzak jest 78. Początek meczu o 11. Do tej pory polscy tenisiści w komplecie przedostali się do drugiej rundy turnieju. Dziś pierwszy mecz półfinałowy Orlen Basket Ligi. Arka Gdynia podejmie o 20.15 za Stal Zielona Góra. W drugiej parze jutro Dziki Warszawa zagrają z Legią.
17: Słyszeliśmy o barszczu Sosnowskiego w newsach.
18: Co to się dzieje z tymi zupami, nie?
17: No,
18: nieprawdopodobne.
17: Żeby na zupę uważać.
18: To totalnie. My musimy uważać na barszcz. Ziobrze, Żurek wychodzi bokiem.

0: No, co to się dzieje?
1: I uważajcie też na kapuśniak, bo w kapuśniaku to.
2: Wajda i Jarząbek w Radiu SK2.
1: Na grochówkę trzeba uważać, na fasolkę po bretońsku trzeba uważać.
0: Ja słyszałem, że na Grochowskiej w Warszawie trzeba uważać, bo to wiesz, Praga.
1: To też
0: tak, trzeba uważać. Wilki nam zamyją teraz.
1: A na Brackiej w Krakowie pada deszcz, wiesz?
0: Już?
1: No, nie wiem, czy Sosnowskiego, ale...
0: Deszcz Sosnowskiego.
1: Pozdrawiamy cały kraj, cały naród. Witamy. Dzień dobry, 4 po 8.

0: dobre, bo polskie. To nasze hasło. Dobre, nie? 100% polskich hitów w Radiu SK 2, 10 po 8. Słuchajcie, w kinach jeszcze nie ma, a w Polsce już jest trzecia część Top Guna, bo całkiem przypadkowo polski minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz nagrał w Polsce film hollywoodzki.
1: Tak jest. A wszystko z okazji tego, że do Polski przeleciały w końcu super szybkie, super fajne i w ogóle super amerykańskie myśliwce F-35.
0: W rolach głównych tej trzeciej części Top Guna prezes PSL-u, wyobraźcie to sobie, w okularach przeciwsłonecznych, tak. Stoi na lotnisku, w promieniach zachodzącego słońca, w tle lecą te piękne myśliwce.
1: Tak. Tak więc od dzisiaj to już nie jest Władysław

0: okularach przeciwsłonecznych,
1: tak,
0: stoi na lotnisku, w promieniach zachodzącego słońca, w tle lecą te piękne myśliwce.
1: Tak. Tak więc od dzisiaj to już nie jest Władysław

0: Tak ładnie ta gitara brzmi na końcu, że aż by się chciało rozpalić ognicho, nabić coś.
1: I rzucić tą gitarę do środka.
0: Nie, nie. Nabić coś na kijek, kiełbaskę na przykład i sobie usmażyć i sobie słuchać, jak taka gitarka sobie gra. Takie rytmy u nas w Radiu SK 2. Teraz pora zagrać.
2: Na konkurs zaprasza sponsor, właściciel portalu prezentmarzeń.com.
3: Państwa miasta.
4: Państwa miasta w Radiu SK 2.
0: Nasza kultowa zabawa. Dzisiaj w niej Małgosia i Magda. Dzień dobry.
5: Dzień dobry.
0: Witamy, drogie panie. Któraś słucha radia i to bardzo głośno, proszę ściszyć. Przypominam w tym czasie zasady naszej zabawy. Z koła losujemy wam literę. Później macie 20 sekund, żeby udzielać odpowiedzi na tę literę. Nie pomijamy żadnych kategorii. Po upływie czasu punktujemy do pierwszego błędu. Kto ma więcej punktów, zgarnia prezent marzeń. Druga osoba ma wtedy nagrody pocieszenia. Joker, jak się wylosuje, można wybrać sobie literę. Wszystko jasne?
5: Tak.
0: Drugie tak potrzebuje?
5: Tak.
0: Dobrze, Małgosia zacznie.
6: Małgosiu, w prawo czy w lewo?
5: W prawo.
6: Proszę. No i co tam? Już?
0: M jak mama, proszę
6: M
0: bardzo.
6: Jak mama, proszę.
0: M jak mama.
6: Super. Wiele imion ma.
0: 20 sekund, tak. Uwaga.
6: Państwo.
5: Maroko.
6: Miasto.
5: Mława.
6: Znana postać.
5: Macierewicz.
6: Roślina.
5: Marchewka.
6: Kolor.
5: Marchewkowy.
6: Zawód.
5: Mechanik.
6: Samochód.

0: Mława.
1: Znana postać.
0: Macierewicz.
1: Roślina.
0: Marchewka.
1: Kolor.
0: Marchewkowy.
1: Zawód.
0: Mechanik.
1: Samochód.

0: Akurat, tutaj akurat nie mamy wątpliwości, więc...
1: Nie, no wszystko mamy.
0: Wszystko
1: no.
0: mamy. 10.
1: 10.
0: 10.
1: Ładnie. Trafiłaś w dychę.
0: Trafiłaś w dychę. A gdzie ty jesteś, że taki pogłos? Zamknęłaś się w jakiejś toalecie?
2: W łazience.
1: No właśnie. I nie możesz wyjść.
0: Tak czułem, że nas ludzie w toaletach słuchają. Dobrze. Magda, a ty gdzie jesteś?
3: W samochodzie zamknięta.
0: W samochodzie
1: też zamknięta.
0: I inna akustyka od razu słychać, ale też zamknięta. Madziu, w prawo czy w lewo? 10 punktów do przebicia.
3: W lewo.
0: W lewo. Bo tak powiedziałem, zbiłem cię tymi 10 punktami, że tyle do przebicia
1: masz. Albo toaletą. Tak.
0: Dobrze, koło się zatrzymało na trzeciej literze alfabetu, czyli litera C.
1: Jak witamina
0: C. 20 sekund.
1: Albo toaletą.
0: Dobrze, koło się zatrzymało na trzeciej literze alfabetu, czyli litera C.
1: Jak witamina
0: C. 20 sekund.

0: Dobrze, jeden, dwa. Tytuł filmu Całe Szczęście?
1: Jest.
0: Jest, trzy. Cztery było, pięć było, sześć było, siedem zawód był i ten samochód nie zaliczamy. Czyli siedem.
2: No, siedem, dziesięć do siedmiu, ale
0: no
2: to
0: miałaś mocną
2: dobry.
0: Konkurentkę, Madziu, ale dobry
3: tak,
0: pojedynek.
3: Gratuluję.
0: Dobre nagrody pocieszenia,
3: dziękuję,
0: a prezent
3: dziękuję.
0: Marzeń do Gosi.
3: I super!
0: To Małgosiu, miłego posiedzenia w takim razie życzymy.
3: Dziękuję. Pozdrawiam wszystkich, papa.
0: Papa, a Madzi szerokości przyczepności w tym samochodzie kolejne Państwa Miasta jutro po ósmej.
4: Państwa Miasta. Państwa Miasta w Radiu SK2. Wygranych w konkursie życzy sponsor. Właściciel portalu z prezentami w formie przeżyć prezentmarzeń.com.
2: Pierwszy raz będę wysyłał prezent do toalety.
0: Do toalety?
2: Mhm.
0: No, bo to jest, wiesz, prezent marzeń. To nie ma to tamto.
2: Nie, nie, nie, absolutnie. To się
0: może, może złoty sedes
2: to
0: sobie
2: trzeba usiąść
0: ktoś kupi za to.
2: I się zastanowić.

0: Jan Borysewicz i Paweł Kukiz w Radiu SK 25 minut po 8. Słuchajcie, sztuczna inteligencja, która warta jest miliardy dolarów, okazuje się, że poległa w starciu z kałużą.
1: Otóż Atlantę sparaliżowały ostatnio gwałtowne ulewy i te ulewy sparaliżowały też robotaksówki. Wjechała sobie taka taksówka, wykryła kałużę i koniec. Dalej nie pojedzie i czeka, aż kałuża zniknie.
0: Korki w mieście ogromne, frustracja innych uczestników ruchu sięga zenitu, a robotaksówka czeka, aż kałuża wyparuje.
1: I żeby to była jedna taka taksówka, nie! Całe stado AI-owych taksówek utknęło.
0: Jak tu na taką autonomiczną taksówkę zawołać, żeby się przesunęła? W sumie tak. Dobrze, że u nas w Polsce za kierownicą siedzi ludzka inteligencja, na którą od czasu do czasu można zawołać, nie wiem...
1: Jak jedziesz, baranie? SK2.

0: Autopromocja.
1: Kiełbasa? Krakowska.
2: Śliwka? Z Nałęczowa.
3: Rogal? Świętomarciński z Poznania.
4: Na zakupach wybierasz to, co polskie.
2: A radio?
4: W SK2 gramy wyłącznie polskie numery. Te nowsze i te starsze.
3: SK2. Najlepsze polskie hity. Polskie.
4: Najlepsze, bo polskie.
3: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie.

0: mówią na mnie tyci i mam jedną zasadę. Jem tylko to, co naprawdę dobre. Mięsko premium, warzywka, owoce, maxi smak w miniformie. Dolina Noteci Premium. Wielki smak dla małych ras. Sprawdź na dolinanoteci.pl.
1: Widzisz ten rozwój? To fundusze europejskie na Pomorzu.
2: Teraz także ty możesz z nich skorzystać. I to jak?
1: Funduszowy maj to miesiąc pełen darmowych atrakcji.
2: Bierz udział w spływach, rajdach, koncertach i warsztatach.
1: Zwiedzaj niedostępne na co dzień miejsca i baw się na piknikach.
2: Sprawdź kalendarz wydarzeń w twojej okolicy.
1: Wejdź na funduszowymaj.pl i znajdź atrakcje dla siebie.
2: Zapraszam.
3: Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego.
1: Materiał dofinansowany z Unii Europejskiej.
4: Gaz do dechy i na 10 urodziny City Motors. Już 6 czerwca od 10 do 16 tort, burgery, frytki, lemoniada, lody, wystawa aut, dmuchaniec i animatorki dla dzieci, warsztaty z bezpieczeństwa w ruchu drogowym, zabawy, DJ i muzyka, stanowisko DKMS oraz gra miejska z użyciem naszych pojazdów. Zwycięzca z najlepszą fotografią w social mediach spędzi weekend z Volkswagenem T-Roc. Świętuj z nami. City Motors, Gdańsk, Uczniowska 36.
5: Przyjdź na dni otwarte Mazda Experience Days od 25 do 30 maja i poznaj nową Mazdę CX-5. Zobacz perfekcyjne dzieło japońskich mistrzów rzemiosła. Odkryj harmonijne połączenie bezpieczeństwa i funkcjonalności, które zachwyci całą twoją rodzinę. Mazda Experience Days 25-30 maja. Odwiedź salon Mazda BMG Goworowski w Słupsku, Gdańsku i Gdyni.
6: Burmistrz Nowego Stawu oraz Nowostawskie Centrum Kultury i Biblioteki zapraszają na największy na Pomorzu zlot aut ciężarowych. Truck Show Nowy Staw w dniach od 5 do 7 czerwca. W programie Mistrzostwa Polski Strongman, pokazy aut ciężarowych, szereg atrakcji oraz koncerty gwiazd. Brokis, Kubańczyk, Michał Wiśniewski, Blanka, Skolin, Guzior i inni. Bilety do nabycia w serwisach kupbilecik.pl oraz biletyna.pl. Na wydarzenie zapraszają sponsorzy Autos, Hydromark, Krzychtrans, Gospodarstwo Rolne Baranowski, MAN oraz partnerzy wydarzenia, Samorząd Województwa Pomorskiego oraz Starosta Powiatu Malborskiego.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Projekt inicjatyw aktorskich. Niezawodny. Tribute to Niemen Zaucha Wodecki. Koncert. Największe przeboje mistrzów estrady z towarzyszeniem muzycznego będu na żywo. Aktorskie spojrzenie na legendy polskiej estrady. Niezawodne. Scena kameralna. Bilety muzyczny.org.
9: I po reklamie.
10: Patrząc w kalendarz, to chyba za miesiąc rozpoczynają się tegoroczne wakacje, plus minus, prawda? Jakieś plany jasno sprecyzowane? Podzielcie się tym z nami na ESK.pl. Na termometrach dziś 22 stopnie w dzień, 14 w nocy. Będzie sporo słońca, które co jakiś czas może schować się za chmurami. W nocy możliwe niewielkie opady deszczu. Jutro spada temperatura do 17 stopni w ciągu dnia, w nocy nie więcej jak 9, 16 stopni w czwartek, w nocy tylko 8. No ale w przyszłym tygodniu 25 stopni. Bałowa, Podwale Przedmiejskie, Elbląska, Toruńska. Uważamy na siebie w Gdańsku. Szerokiej drogi.
11: 8.31 News SK2 Anna Łowocka. Na początek Ukraina. Jedna osoba nie żyje, trzy zostały ranne w wyniku rosyjskiego ostrzału obwodu odeskiego. Uszkodzona została infrastruktura cywilna. Eksplozje było słychać w Charkowie, Chersoniu, Sumach, Mikołajowie i Zaporożu. Synoptycy ostrzegają przed upałami na zachodzie Polski. Nawet 30 stopni termometry pokażą w województwach lubuskim, wielkopolskim, zachodniopomorskim i dolnośląskim. Czuję się jak 50 lat temu, zapewnia Donald Trump. Amerykański prezydent przejdzie dzisiaj coroczne badanie lekarskie. Biały Dom zapewnia, że prawie 80-letni polityk jest w znakomitej formie, co nie przekonuje jego krytyków.

0: Daj wybrzmieć do końca, daj, bo ten już mi macha, że trzeba się odzywać.
1: No i już wybrzmiało, a ty zagadałeś.
0: Nie zagadałem, bo to przez ciebie, to ty tak tutaj mnie machasz, tutaj gadaj, gadaj, gadaj.
1: No bo gadaj. Po to jest radio, żeby gadać, po to jest radio, żeby też wspominać niektóre rzeczy, a my lubimy akurat w Radio SK2 wspominać.
0: Wspominki są najlepsze. Dzisiaj wspominki z którego roku?
1: 2004, mój drogi.
0: 22 lata temu. Kącik odkurzający, odświeżamy stare newsy z tego dnia, ale nie z tego roku.

0: 25 maja 2004 roku polska agencja prasowa pisała tak. Sale Rady Ministrów w gmachu australijskiego parlamentu zalały setki litrów wody z instalacji przeciwpożarowej. Kosztowne dywany i skórzane fotele zostały doszczętnie zniszczone. W eleganckim wcześniej pomieszczeniu można było brodzić w wodzie. Straty oszacowano na 700 tysięcy dolarów australijskich, czyli blisko pół miliona dolarów amerykańskich. Remont potrwa do pierwszych dni czerwca, a za wszystko, co ciekawe, odpowiedzialna jest australijska agencja wywiadowcza.
1: Czyli szpiedzy.
0: Szpiedzy.
1: To słaba ta australijska agencja wywiadowcza, jak mają jakiś przeciek. SK2.

0: mieszkanie w Warszawie.
1: Grecka wyspa Makri. Nie mylić z markami pod Warszawą. Makri. Położona na Morzu Jońskim w archipelagu Echidentes. Zostanie wystawiona... Wiedziałem, że się zaśmiejesz. Zostanie wystawione na aukcji 13 listopada tegoż też roku z ceną wywoławczą, uwaga, zaledwie 247 tysięcy euro, czyli nieco ponad 1 000 000 złotych.
0: Tak, wyspa nie jest zamieszkana w archipelagu Echinades i posiada jedynie niewielki dom, zbiornik na wodę oraz kaplicę. Cena wywoławcza 1 000 000 złotych może zachęcić.
1: 1 000 000 złotych to jest prawie tyle, co za przeciętne mieszkanie deweloperskie w Warszawie,
0: tylko
1: powiem wam.
0: Tylko jest pewien problem, bo taką wyspę niezamieszkaną trzeba skolonizować, a u nas jest problem z przyrostem naturalnym. No ciężko jest.
1: No, więc chyba lepiej to mieszkanie w hipotekę na 30 lat, na spółkę z kotem i będzie dobrze. SK

Mieć albo być, to jest pytanie od grupy Mysłowic na 12 minut przed 9. W Radiu SK2 teraz promocja. Kolejna prywatna wyspa do kupienia jest w Grecji, a jest taniej, lekko taniej, niewiele, ale taniej niż

0: Wszystko dobrze, wszystko dobrze.
1: Się skończyło.
0: 5 minut do godziny 9, nie kończy się nic, dopiero się zaczyna dzień mamy, pamiętajcie o tym. Drogie dzieci szczególnie, chcielibyśmy powiedzieć, to w ten dzień trzeba o swoich mamach pamiętać.
1: Kiedyś ktoś mądry powiedział, że za każdym dzieckiem siedzi matka.
0: Ale mówi się, że za każdym dzieckiem stoi matka.
1: Nie!
2: Matka siedzi z tyłu, tak powiedział!

0: Reklama. Widzisz ten rozwój? To fundusze europejskie na Pomorzu.
1: Teraz także ty możesz z nich skorzystać. I to jak?
0: Funduszowy maj to miesiąc pełen darmowych atrakcji.
1: Bierz udział w spływach, rajdach, koncertach i warsztatach.
0: Zwiedzaj niedostępne na co dzień miejsca i baw się na piknikach.
1: Sprawdź kalendarz wydarzeń w twojej okolicy.
0: Wejdź na funduszowymaj.pl i znajdź atrakcje dla siebie.
1: Zaprasza
2: Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego.
0: Materiał dofinansowany z Unii Europejskiej.
3: Są rzeczy, które po prostu muszą występować w duecie. Kawa i dobra książka. Czy słońce i plaża.
4: Tak samo w moim domu. Najlepszy duet to markiza zewnętrzna, która ogranicza nagrzewanie, i roleta wewnętrzna, która zaciemnia poddasze.
3: Niektóre rzeczy po prostu lepiej działają razem. Kup zestaw markizy i rolety na okno dachowe Velux i zaoszczędź 10%. Dowiedz się więcej na velux.pl.
5: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olliot to 34 miliardy złotych inwestowane w twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olliot to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Wybierz w Play pakiet światłowodu z telewizją 50% taniej przez rok już od 50 zł miesięcznie po rabatach. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności dla każdej umowy. Dodatkowo za router 5 zł miesięcznie, bo w Play płacisz mniej.
6: Play.
0: I po reklamie.
8: Dzisiaj Europejski Dzień Sąsiada, więc najpierw odwiedzamy mamy, bo dzisiaj też Dzień Matki, a potem możemy wpaść do sąsiada na chwilę. 22 stopnie dzisiaj w dzień, 14 w nocy, będzie sporo słońca. W nocy natomiast możliwy niewielki deszcz. Jutro 17 stopni w dzień, 9 stopni w nocy, będzie słonecznie, poczujemy silniejszy wiatr nad samym morzem. W czwartek jeszcze chłodniej, bo 16 stopni. Od piątku temperatura wzrasta i w przyszłym tygodniu 25 stopni. Żołnierzy wyklętych słowackiego nowatorów spacerowa potokowa Hawla uważamy w Gdańsku.
9: Jest 9. News SK2 Anna Łobocka. Wykolejony pociąg wciąż blokuje tory. To po śmiertelnym wypadku w Garbatce w Wielkopolsce. Wczoraj po południu na niestrzeżonym przejeździe tir uderzył w jadący szynobus. Kierowca auta zginął na miejscu. Dla służb to były intensywne godziny, mówi Andrzej Borowiak z wielkopolskiej policji.
10: Zakończyliśmy przede wszystkim szczegółowe oględziny pociągu oraz ciężarówki biorącej udział w tym wypadku. Cały ten teren został przekazany Państwowej Komisji Badania Wypadków Kolejowych, która teraz będzie zajmować się tą sprawą.
9: Utrudnienia na kolejowej trasie Poznań-Piła mogą potrwać nawet 3 dni. Stanisław Kracik albo Piotr Kempf. Jak nieoficjalnie dowiedzieli się nasi reporterzy, jeden z nich ma zostać komisarzem Krakowa po odwołaniu prezydenta Aleksandra Miszalskiego.

0: O czym więcej Aleksander Ruszkowski.
1: Stanisław Kracik jest wiceprezydentem Krakowa, jednym z czterech w tej kadencji. Piotr Kemp to polityk PSL-u, dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krakowie. Według naszych nieoficjalnych informacji decyzję, kto zostanie komisarzem Krakowa do czasu wyboru nowego prezydenta, już dziś ma podjąć premier Donald Tusk. Na razie Krakowem rządzi sekretarz miasta Antoni Fryczek, a wybory muszą się odbyć w ciągu 90 dni od odwołania prezydenta Aleksandra Miszalskiego.
0: Opiekują się, przytulają i pocieszają, a dziś mają swoje święto. W Dniu Mamy sprawdziliśmy, czego życzą swoim mamom najmłodsi zielonogórzanie.
2: Czego życzysz swojej mamie z okazji Dnia Mamy?
3: Wszystkiego najlepszego z okazji Dnia Mamy. I dużego zdrowia i miłości, słodkości, uśmiechu.
4: Zdrowia, dużo uśmiechu, trochę czasu dla siebie.
5: Wyjazdu.
2: Dlaczego?
5: Żeby miała odpoczynek. Żeby miała najlepszy dzień.
0: Życzenia dla mam zebrała Ola Kanoniak.
6: No to ja też polecam do tego wyjazdu All Inclusive'a pożyczyć mamie, no halo.
7: SK2 News, Trójmiasto.
8: Maciek Marcinowicz. Mieszkańcy pięciu miejscowości w gminie Puck nadal nie mają dostępu do wody zdatnej do picia. Po wykryciu bakterii coli sanepid wydał decyzję o zakazie spożywania wody. Wczoraj pobrano kolejne próbki. Wyniki badań będą znane w środę po południu lub w czwartek rano. Minister Sportu i Turystyki wręczył w Gdańsku decyzję o dofinansowaniu budowy i modernizacji boisk piłkarskich w województwie pomorskim. Resort przeznaczył na ten cel 18 milionów złotych. Program obejmuje budowę nowych boisk w Chojnicach, Wejherowie i Człuchowie. Modernizację przejdą natomiast obiekty w Kobylnicy, Pruszczu Gdańskim i boisko Gdańsk.
6: Tu Radio SK2, minęła 9:00, przed nami 10 najlepszych polskich hitów w godzinie i to bez reklam. Będzie Krzysztof Zalewski, będzie Bledka, a na początek piosenka o tym, czego każda mama nasłucha się w swoim życiu, aż po prostu, no potąd. Zespół T-Love w Radio SK2, przed nami Kasia Grodzka, dzień dobry.

0: Pędzimy pod wiatr z Grzegorzem Chrzyżym na antenie Radia SK 2 na 21 minut po godzinie 9. Za to wiatr zwycięstwa dało się poczuć na festiwalu w Cannes. Nasz człowiek, czyli Paweł Pawlikowski, zdobył nagrodę za reżyserię swojego najnowszego filmu pod tytułem Ojczyzna. Co ciekawe, Polak dostał nagrodę ex aequo z hiszpańskimi twórcami, no ale okazało się, że zabrakło statuetek i pan Pawlikowski musiał pytać ze sceny, gdzie podziało się jego trofeum. I ja myślę, że to jest naprawdę bardzo idealnie sytuacja pasująca do ducha naszej ojczyzny, do Polski. Człowiek jedzie na elegancki światowy festiwal, a czuje się jak w polskim urzędzie, gdzie zabrakło druków, no i trzeba szukać i pytać.
1: SK2.

0: Nasi słuchacze usłyszą najpewniej ten hit w piątek podczas olsztyńskiej kortowiady, na którą zgarnęli u nas podwójne karnety. Całkiem spora reprezentacja Radia SK2 tam będzie, bo sporo tych karnetów rozdaliśmy. Zespół Warius Manx i Kasia Stankiewicz zagrają tam właśnie w piątek. A kortowiada rusza już jutro, za to u nas jeszcze przed 10:00 zagrają Dawid Podsiadło i Hania Kuzimowicz.
1: SK2. Autopromocja.
2: SK2 prezentuje
3: 63. Krajowy Festiwal Piosenki Polskiej w Opolu.
2: Największe święto polskiej muzyki.

0: SK2. Zakochaj się w polskiej muzyce.
1: Autopromocja.
2: Reklama. Widzisz ten rozwój? To fundusze europejskie na Pomorzu.
3: Teraz także ty możesz z nich skorzystać. I to jak?
2: Funduszowy maj to miesiąc pełen darmowych atrakcji.
3: Bierz udział w spływach, rajdach, koncertach i warsztatach.
2: Zwiedzaj niedostępne na co dzień miejsca i baw się na piknikach.
3: Sprawdź kalendarz wydarzeń w twojej okolicy.
2: Wejdź na funduszowymaj.pl i znajdź atrakcje dla siebie.
3: Zapraszam.
4: Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego.
2: Materiał dofinansowany z Unii Europejskiej.
5: Tak się robi dzień mamy. To jej należy się korona.
6: A już od poniedziałku w Kauflandzie bukiet 13 pięknych róż, różne kolory, tylko 5,99. A pyszne praliny Lindt. Kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. 6 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
7: Gaz do dechy i na 10 urodziny City Motors. Już 6 czerwca od 10 do 16 tort, burgery, frytki, lemoniada, lody, wystawa aut, dmuchaniec i animatorki dla dzieci, warsztaty z bezpieczeństwa w ruchu drogowym, zabawy, DJ i muzyka, stanowisko DKMS oraz gra miejska z użyciem naszych pojazdów. Zwycięzca z najlepszą fotografią w social mediach spędzi weekend z Volkswagenem T-Roc. Świętuj z nami. City Motors, Gdańsk, Uczniowska 36.
8: Przyjdź na dni otwarte Mazda Experience Days od 25 do 30 maja i poznaj nową Mazdę CX-5. Zobacz perfekcyjne dzieło japońskich mistrzów rzemiosła. Odkryj harmonijne połączenie bezpieczeństwa i funkcjonalności, które zachwyci całą twoją rodzinę. Mazda Experience Days 25-30 maja. Odwiedź salon Mazda BMG Goworowski w Słupsku, Gdańsku i Gdyni.
9: Black Eyed Peas, bracia Kacperczyk, Trips, Alien Mighties i inni na Warsaw Music Festival. 17 czerwca, Stadion Legii Warszawa.
10: Bo to nie jest mam talent, nie jesteśmy w programie. Mała, tu się nie kłamie, tu się czuję lub wie.
9: Kup bilety na wszystkie dni dostępne na stronie.

0: gonna be. To będzie ostatnia reklama.
1: Projekt inicjatyw aktorskich. Niezawodny. Tribute to Niemen, Zaucha, Wodecki. Koncert. Największe przeboje mistrzów estrady z towarzyszeniem muzycznego bendu na żywo. Aktorskie spojrzenie na legendy polskiej estrady. Niezawodny. Scena kameralna. Bilety muzyczne .org.
2: I po reklamie.

0: Ciekawe, czy ten kawałek wykonają wspólnie na stadionie przy Bułgarskiej. Sanach i Kasia Kowalska, Kiedy umrę kochanie, gramy wam w Radiu SK A2. Stadionowy koncert w Sanach w Poznaniu już w ten piątek. Zostały jeszcze jakieś takie ostatnie bilety, tutaj widzę na płytę, jakieś takie sektory VIP, ale ogólnie stadion został wyprzedany i tego właśnie życzymy każdemu artyście, który marzy o podbiciu polskich stadionów.
1: Reklama.
2: Game over.
3: O nie! Dla ludzi ery Blika to jeszcze nie koniec gry, bo gra o 100 tysięcy w Blikomanii trwa do 3 czerwca. Zarejestruj się szybko na blikomania.pl i graj o nagrody!
4: Blik.
5: Widzisz ten rozwój? To fundusze europejskie na Pomorzu.
6: Teraz także ty możesz z nich skorzystać. I to jak?
5: Funduszowy maj to miesiąc pełen darmowych atrakcji.
6: Bierz udział w spływach, rajdach, koncertach i warsztatach.
5: Zwiedzaj niedostępne na co dzień miejsca i baw się na piknikach.
6: Sprawdź kalendarz wydarzeń w twojej okolicy.
5: Wejdź na funduszowymaj.pl i znajdź atrakcje dla siebie.
6: Zapraszam.
7: Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego.
5: Materiał dofinansowany z Unii Europejskiej.
8: Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką. Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach. Także jako e-book i audiobook.
9: Warsaw Music Festival. Już w czerwcu Black Eyed Peas, Armin Van Buuren, Art Bad, Steve Angelo, John Summit, Benny Benassi, Kacperczyk, RG, Trips, Korolowa i inni na Warsaw Music Festival. 13, 17 i 20 czerwca na Miejskim Stadionie Legii Warszawa. Bilety na stronie warsawmusicfestival.com. Polecam WP.pl, New Age Media i Radio SK.
10: Odśwież ogród fantastycznymi ofertami z Jysk. Już teraz rabat do 50% na wybrane.

0: artykuły ogrodowe. Oferta ważna od 20 maja do 7 czerwca. Jest Scandinavian Sleeping and Living.
1: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość nowalijek na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Pomidory kiściowe Lucem. Cena przed obniżką 12,99. Teraz tylko 4,99 za kilogram. Brzoskwinie Lucem. Cena przed obniżką 19,99. Teraz 11,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl. To się opłaca.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Od dziś w Super Ekspresie startuje poradnik Finanse Seniora. Podpowiadamy, jak wybrać najlepszą lokatę, które obligacje warto kupić, gdzie bezpiecznie trzymać oszczędności i jak nie dać się oszukać. Poradnik Finanse Seniora. Od dziś w Super Ekspresie.
5: I po reklamie.
6: Dzisiaj w Trójmieście dużo słońca, ale po południu możemy mieć delikatny wzrost zachmurzenia, z tym, że w ciągu dnia bez opadów, ale w nocy takie opady są możliwe, występujące lokalnie i będą raczej niewielkie. 22 stopnie w ciągu dnia, 14 stopni w nocy. Bardzo dużym utrudnieniem dzisiaj będzie zdecydowanie silniejszy wiatr w porywach do 50 km na godzinę, natomiast nad samym morzem będzie wiało jeszcze mocniej. Ten silny wiatr także jutro. I jutro temperatura w Trójmieście spada do 17 stopni w ciągu dnia. W ciągu dnia słońca nie zabraknie.
7: Jest 10. News SK2. Anna Łowocka. Trwa dogaszenie pożaru szeregowców w Przedsławiu zachodniopomorskim. Ogień pojawił się w nocy na poddaszu budynku.
8: Myślę, że wszyscy powinni cieszyć się, że nie doszło tak naprawdę do tragedii. Nadal emocjonalnie jestem związany z tym miejscem i mój przyjaciel zadzwonił. Brzmiało z przejęciem, że po prostu zwyczajnie budynki się palą.
9: Się zajmuję ogrodem. Z tą myślą dzisiaj pojechałem rano, żeby podlać. No i się okazało, że straż podlała. Takie nieszczęście.
10: Pożar prawdopodobnie od fotowoltaiki, ale to nie jest jeszcze potwierdzone. 6 rodzin. Praktycznie nie mają do czego wrócić, bo wszystko zostało zalane wodą albo spalone.
7: 3 mieszkania z 5 nie nadają się do zamieszkania. Na razie nie wiadomo, co było przyczyną pożaru. Atak maczetą w Siedlcach. Jeden z podejrzanych usłyszał już zarzuty i trafił do aresztu. Drugiego wciąż szuka policja. Do zdarzenia doszło na spokojnym osiedlu Rozkosz, mówi Ewelina Radomyjska z siedleckiej komendy.
11: 40-letni mężczyzna został zaatakowany przez dwóch mężczyzn. Ze wstępnych ustaleń wynika, że do ataku użyto narzędzia przypominającego maczetę. Poszkodowany z obrażeniami ciała został przewieziony do szpitala.
7: Na razie policja zatrzymała jednego z domniemanych sprawców ataku.
11: 32-latek usłyszał zarzuty, a decyzją sądu został tymczasowo aresztowany na okres 3 miesięcy. Trwają czynności mające na celu zatrzymanie drugiego sprawcy tego zdarzenia.
7: To już kolejne takie zdarzenie w Siedlcach. Do podobnego ataku doszło w marcu. Podejrzani o ten atak są w areszcie. To kolejna zadyma i szkodzenie wizerunkowi miasta, tak prezydent Rzeszowa Konrad Fiołek reaguje na zapowiedź jednego z radnych. Jacek Strojny chce referendum w sprawie odwołania prezydenta.
12: Prawdziwych powodów do referendum w Rzeszowie oczywiście nie ma, więc chodzi tu tylko i wyłącznie o ogromne ego pana Strojnego. Szkoda tracić czasu na zadymy. Rzeszów musi korzystać z szansy, która się pojawia. Pracować powinniśmy wszyscy wspólnie na rzecz jego rozwoju, a nie rozrabiać.
7: Jacek Strojny, który był kontrkandydatem Konrada Fiołka w ostatnich wyborach na prezydenta Rzeszowa, zarzuca mu m.in. niejasności wokół kluczowych inwestycji miejskich.
13: SK2 News. Trójmiasto.
6: Maciek Marcinowicz. 11 milionów złotych otrzymała Gdynia z Ministerstwa Sportu i Turystyki na budowę nowego Olimpijskiego Centrum Żeglarskiego. Cała inwestycja jest warta 40 milionów złotych.
14: Kompleks będzie się składał z 3 budynków, hangary, łącznie będzie ich 4, z częścią konferencyjną.

0: otrzymała Gdynia z Ministerstwa Sportu i Turystyki na budowę nowego Olimpijskiego Centrum Żeglarskiego. Cała inwestycja jest warta 40 milionów złotych.
1: Kompleks będzie się składał z trzech budynków, hangary, łącznie będzie ich cztery, z częścią konferencyjną.

0: 3 maja w Gdańsku. Zakończył się remont sieci trakcyjnej w rejonie skrzyżowania ulic Nowe Ogrody, Chucisko i 3 maja, który został ukończony tydzień wcześniej niż planowano.
1: 2 minuty po godzinie 10:00, tutaj Radio SK 2, 100% polskich hitów gramy Wam jako jedyni w eterze. Usłyszymy Natalię Kukulską, zespół Hurt, uruchomimy też nasz muzyczny wehikuł czasu. Jest na co czekać. Kasia Grodzka, dzień dobry, gramy.
2: No to gramy.

Ktoś by pomyślał, że to zapomniany utwór od Lady Punk, ale jednak podczas Ursynaliów w sobotę w Warszawie Małą Wojnę usłyszeliśmy ze sceny, naprawdę pięknie wykonane. Panowie ewidentnie są w formie, no i potwierdza to też statuetka Złotego Fryderyka, którą wczoraj zespół odebrał za te 45 lat działalności na polskiej scenie muzycznej. No po prostu im się należało, cytując klasyczkę. A przed nami za to młoda krew, która swoje sukcesy już jak najbardziej ma, ale jeszcze na pewno nieraz nas ten młodzieniec zaskoczy. Oskar Sims już teraz w Radiu SK2.

jestem szczery. Czasem zwyczajnie kłamię. Jestem próżny, pazerny. Dbam tylko o swoje, cztery litery. Bywam małostkowy, cyniczny i bezduszny. Osądzam bez litości, bez serca i miłości.

0: czasu.
1: Tu Radio SK2 to nasz cykl, w którym podróżujemy sobie w czasie. A skoro o podróżach mówimy, to chyba najlepsze i najzdrowsze, nie da się ukryć, są te, które odbywamy na własnych nogach. A jak naszym celem jest pora roku, w której rządzi słońce, plaża i wakacje, to już w ogóle sama totalna przyjemność. O tym właśnie zespół Baim i piechotą do lata w Radio SK2.

0: Na antenie radia SK2 wcześniej było piechotą do lata, a tutaj Kuba i Kuba, stygnie lato. Gramy wam w radiu SK2, to już podium gorącej polskiej dwudziestki, miejsce numer 2. No właśnie, a jeżeli chcecie, żeby wasze głosy nie stygły i się nie marnowały, to polecam wejść na sk2.pl i zagłosować na swoich ulubionych wykonawców. O tym, kto dostał się do ostatecznego notowania gorącej polskiej dwudziestki, dowiemy się jak zawsze w piątek po 18.
1: SK2.
2: Autopromocja.
1: Poranek w radiu SK2. Zaczynasz dzień z najlepszymi polskimi hitami. Najważniejsze wiadomości co pół godziny.
3: Informacje o pogodzie i korkach w naszym mieście.
1: No i oni.
3: Wajda i Jarząbek.
4: W ogrodach Zamku Królewskiego odbędzie się impreza plenerowa, a sceneria wzorowana będzie na dworze soplicowskim.
5: Tak jak myślałem. Jest impreza, to musi być i pan Tadeusz.
1: Poranek SK2. Startujemy codziennie po 6.
2: Autopromocja.
1: Reklama.
6: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2700 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Gdańsk, Morski Park Handlowy, ulica Przewicka 10A.
7: Nadchodzi Kortowiada 2026, powered by Alior Bank. Festiwal, który otwiera muzyczne lato na Warmii i Mazurach. 3 sceny, ponad 30 artystów i kilkanaście wydarzeń towarzyszących. W line-upie m.in. Guzior, Jan Rapowanie, Kacperczyk, Kizo, Maryla Rodowicz, Michał Szczygieł, Problem, Tymek, Wilki i Żabson. Karnety i bilety jednodniowe kupisz na stronie bilety.kortowiada.pl. Widzimy się od 28 do 30 maja w Olsztynie.
8: Hej Ikea! Super znów Cię odwiedzić! Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik! A na koniec wege klopsiki. Mniam!
9: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
10: Castorama!
11: Teoria
10: i praktyka.
11: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
10: Ale w praktyce zaraz będzie taka okazja! Setki produktów nawet do 80% taniej! Ruszaj do Castoramy!

0: już od środy.
1: Akcja trwa od 27 maja do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
2: Widzisz ten rozwój? To fundusze europejskie na Pomorzu.
3: Teraz także ty możesz z nich skorzystać. I to jak?
2: Funduszowy maj to miesiąc pełen darmowych atrakcji.
3: Bierz udział w spływach, rajdach, koncertach i warsztatach.
2: Zwiedzaj niedostępne na co dzień miejsca i baw się na piknikach.
3: Sprawdź kalendarz wydarzeń w twojej okolicy.
2: Wejdź na funduszowymaj.pl i znajdź atrakcje dla siebie.
3: Zaprasza
4: Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego.
2: Materiał dofinansowany z Unii Europejskiej.
5: Gaz do dechy i na 10 urodziny City Motors. Już 6 czerwca od 10 do 16 tort, burgery, frytki, lemoniada, lody, wystawa aut, dmuchaniec i animatorki dla dzieci. Warsztaty z bezpieczeństwa w ruchu drogowym, zabawy, DJ i muzyka, stanowisko DKMS oraz gra miejska z użyciem naszych pojazdów. Zwycięzca z najlepszą fotografią w social mediach spędzi weekend z Volkswagenem T-Roc. Świętuj z nami! City Motors, Gdańsk, Uczniowska 36.
6: Przyjdź na dni otwarte Mazda Experience Days od 25 do 30 maja i poznaj nową Mazdę CX-5. Zobacz perfekcyjne dzieło japońskich mistrzów rzemiosła. Odkryj harmonijne połączenie bezpieczeństwa i funkcjonalności, które zachwyci całą twoją rodzinę. Mazda Experience Days 25-30 maja. Odwiedź salon Mazda BMG Goworowski w Słupsku, Gdańsku i Gdyni.
7: Wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej. Zwłaszcza jak dbasz o niego z Muratorem. W nowym wydaniu podpowiemy, jak zwiększyć wydajność klimatyzacji oraz skuteczność ręcznego nawadniania ogrodu. Rozwiejemy też wątpliwości wobec przepisów dotyczących budowy tarasu oraz odpowiemy na pytanie, czy fotowoltaika jeszcze się opłaca. Za jakość naszych porad Murator jest nominowany w rankingu Budowlana Marka Roku 2026, wyróżniającym dostawców wysokiej jakości produktów i usług z branży budowlanej. Przekonaj się sam z nowym numerem, który już czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Yeah. Biedronka bierze kaucję na siebie.
10: Tak jest! Od 25 do

0: Ta piosenka kojarzy mi się z tym, żeby uważać z ogniem w lasach, no bo suszę mamy, jak wiadomo, wszystko jest bardzo łatwopalne. Natomiast łatwopalni od Maryli Rodowicz mają oczywiście głębszy sens. Tekst Jacka Cygana jest o przemijaniu. Tutaj Radio SK2, zbliża się godzina 11, za chwilę newsy.
1: Reklama. My, pracownicy Agaty, gościmy dziś znanego psychologa mebli.
2: Meble kuchenne Kubik, z uwagi na to, że wpasowują się nawet w najtrudniejsze wnętrza, są uważane za układne, bezkonfliktowe i spolegliwe.
1: To dobre cechy charakteru.
2: Raczej konstrukcji wewnętrznej.
3: A teraz, kupując w Agacie meble kuchenne Kubik pod wymiar, otrzymasz wow! Zwrot VAT! Tak! Zwrot VAT na kartę podarunkową. Zyskaj aż do 2000 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Czy wiesz, że od stycznia minimalna składka zdrowotna wzrosła o 37%? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym wcześniej. Przenieś księgowość do Infaktu i sprawdź, ile możesz zyskać. Cały proces bierzemy na siebie. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
6: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
7: Widzisz ten rozwój? To fundusze europejskie na Pomorzu.
8: Teraz także ty możesz z nich skorzystać. I to jak?
7: Funduszowy maj to miesiąc pełen darmowych atrakcji.
8: Bierz udział w spływach, rajdach, koncertach i warsztatach.
7: Zwiedzaj niedostępne na co dzień miejsca i baw się na piknikach.
8: Sprawdź kalendarz wydarzeń w twojej okolicy.
7: Wejdź na funduszowymaj.pl i znajdź atrakcje dla siebie.
8: Zapraszam.
9: Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego.
7: Materiał dofinansowany z Unii Europejskiej.
10: Już dziś w KFC czeka na Ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
11: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także Ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olioc to 34 miliardy złotych inwestowane w Twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olioc to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z programu ochrony ludności i obrony cywilnej na lata 2025-2026.
12: Kastorama!
13: Teoria
12: i praktyka.
13: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
12: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Kastoramy. W Kastoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą Ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Kastorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Kastorama. Regulamin w sklepach i na kastorama.pl.
14: Ola! W tym tygodniu w Lidlu będzie kolorowo i wyraziście. Spróbuj placków, przekąsek i wielu wie innych, bo to tydzień w stylu latino. Już dziś wszystkie placki tortilla El Tequito, drugi tańszy produkt, 50% taniej. I wszystkie sosy marki El Tequito i Latin American Style, drugi tańszy produkt, 50% taniej.
15: Lidl, to się opłaca.
16: Wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej. Zwłaszcza jak dbasz o niego z Muratorem. W nowym wydaniu podpowiemy, jak zwiększyć wydajność klimatyzacji oraz skuteczność ręcznego nawadniania ogrodu. Rozwiejemy też wątpliwości wobec przepisów dotyczących budowy tarasu oraz odpowiemy na pytanie, czy fotowoltaika jeszcze się opłaca. Za jakość naszych porad Murator jest nominowany w rankingu Budowlana Marka Roku 2026, wyróżniającym dostawców wysokiej jakości produktów i usług z branży budowlanej. Przekonaj się sam z nowym numerem, który już czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: Burmistrz Nowego Stawu oraz Nowostawskie Centrum Kultury i Biblioteki zapraszają na największy na Pomorzu zlot aut ciężarowych. Truck Show Nowy Staw w dniach od 5 do 7 czerwca. W programie Mistrzostwa Polski Strongman, pokazy aut ciężarowych, szereg atrakcji oraz koncerty gwiazd. Brokis, Kubańczyk, Michał Wiśniewski, Blanka, Skolin, Guzior i inni. Bilety do nabycia w serwisach kupbilecik.pl oraz biletyna.pl. Na wydarzenie zapraszają sponsorzy.

0: Autos, Hydromark, Krzychtrans, Gospodarstwo Rolne Baranowski, MAN oraz partnerzy wydarzenia. Samorząd Województwa Pomorskiego oraz starosta powiatu malborskiego.
1: I po reklamie.
2: W Trójmieście dzisiaj dużym utrudnieniem. Silny wiatr na obwodnicy Trójmiasta. Trzeba na siebie uważać i mocniej trzymać kierownicę. 22 stopnie w ciągu dnia, 14 stopni w nocy. Przez większą część dnia będziemy mieli sporo słońca nad Trójmiastem. Po południu możliwy delikatny wzrost zachmurzenia. W nocy natomiast i nad ranem lokalnie mogą występować niewielkie opady deszczu. Jutro spadek temperatury do 17 stopni w ciągu dnia, w nocy nie więcej jak 9. Będzie słonecznie, deszczu nie będzie. Silny wiatr w dalszym ciągu będzie nam dokuczał. A w czwartek będzie jeszcze chłodniej.
3: Jest 11 News SK2, Anna Łobocka. Potwierdzają się nasze nieoficjalne informacje. To Stanisław Kracik zostanie komisarzem Krakowa. Dotychczasowy wiceprezydent miasta potwierdził ten fakt w rozmowie z naszym reporterem. Oficjalną rekomendację Kracika przygotowuje już wojewoda małopolski Krzysztof Jan Klęczar.
4: W mojej opinii, ja znam ponad 20 lat pana prezydenta Kracika. Ma on pełne kompetencje, wiedzę i doświadczenie, a także zestaw cech osobowościowych, które sprawią, że w sposób sprawny, skuteczny i taki spokojny będzie w stanie administrować miastem Kraków w tym trudnym czasie do wyłonienia kolejnego prezydenta.
3: Oficjalne informacje na temat tego, kto będzie osobą pełniącą obowiązki prezydenta w Krakowie, mają zostać podane jutro. Nożownik z Gdyni wciąż nieuchwytny. W nocy z soboty na niedzielę zaatakował dwie osoby na bulwarze nadmorskim. Mamy już część dowodów, mówi nam Marek Kobiałko z policji w Gdyni.
5: Zabezpieczyli ślady mogące mieć znaczenie dla prowadzonego postępowania oraz monitoring z okolicy miejsca zdarzenia. Na miejsce wezwano również zespół ratownictwa medycznego, który przetransportował pokrzywdzonych do szpitala w Gdyni.
3: Zaatakowane osoby mają powierzchowne obrażenia niezagrażające życiu. Przełom w sprawie niedźwiedzi w Bieszczadach. Pierwsze zwierzęta mają już obroże. Szczegóły Julia Ranosz.
6: Od 20 maja Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Rzeszowie odłowiła już 8 niedźwiedzi na terenie gminy Solina, Baligród, Bukowsko i Zagórz. 7 z nich zostało zaobrożowanych i są już monitorowane. 2 młode osobniki, rodzeństwo, przewieziono w rejon polsko-słowackiej granicy. Jak przekazał nam poseł PSL Adam Dziedzic, rzeszowski RDOŚ dysponuje środkami na zaobrażowanie około 20-30 drapieżników.
3: To reakcja na coraz odważniejsze zapuszczanie się drapieżników bliżej domów. Niedźwiedzie odwiedzają nie tylko małe wsie w sąsiedztwie lasów, ale też miasteczka, na przykład Polańczyk nad Soliną. W reportażu Coraz bliżej siebie nasz reporter Mateusz Chłystun rozmawia z mieszkańcami i lokalnymi władzami o tej sytuacji, a cały reportaż znajdziecie na sk.pl i se.pl.
1: SK2 News, Trójmiasto.
2: Maciek Marcinowicz. W dworze Artusa odbyła się gala konkursu Sybilla, honorującego najważniejsze przedsięwzięcia muzealne w Polsce. Nagrodę za najlepszą inwestycję otrzymało Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni za adaptację okrętu podwodnego Sokół do funkcji muzealnej. Czołówka polskiego rapu. Na jednej scenie m.in. Problem, Bambi, Guzior, Kizio czy Żabson, a do tego ogromne miasteczko festiwalowe. To wszystko na Delfinaliach w Gdyni.
7: 2 dni koncertowe, masa atrakcji, nie tylko dla studentów, ale dla wszystkich uczestników.
2: Mówi Tomasz Chęciński, współorganizator Delfinaliów. Po bilety piszcie na trójmiasto@sk.pl.
8: Jak wiadomo, miśki w górach są miłe do momentu, aż trzeba zapłacić za zdjęcie. Wtedy już robi się nieładnie, więc lepiej unikać takich sytuacji. Tutaj Radio SK2, a naszą misją albo misją jest granie wam najlepszych polskich hitów. Zespół Loka na początek 11. Kasia Grodzka, dzień dobry.

0: 34 stopnie dziś, jutro i w czwartek po 36. Taka oto pogoda w Avignon, o którym pan Skawa śpiewa, zespół Kombi w Radiu SK2. U nas za to nieco chłodniej, ale też gorąco, słuchajcie. Synoptycy wydali ostrzeżenia pierwszego stopnia przed upałami, bo na zachodzie i południowym zachodzie Polski termometry mogą dziś dobić do okrągłych 30 stopni. No wygląda na to, że prawdziwe lato wpadło do nas totalnie, bez pukania i od razu odpaliło piec na pełną moc. Pamiętajcie, że jak za oknem jest 30 stopni, to biurowa klimatyzacja bez głosowania awansuje na pracownika miesiąca.
1: SK.

0: Do Krakowa zabrał nas zespół Manam. Krakowski Splin. Tak wam gramy w Radiu SK2. Za to naukowcy lubią zabierać nas do dawnych, naprawdę bardzo dawnych czasów. Takie 3 miliony lat wstecz, bo odkryli, dlaczego T-Rex miał takie krótkie przednie łapy. To wina ewolucji, bo cała jej para poszła w rozwijanie wielkiej szczęki i gigantycznej głowy, co w zupełności wystarczało mu do polowania. No swoją drogą, dzięki temu nikt nigdy nie mógł mu zarzucić, że pcha się gdzieś z łapami.
1: SK2. Reklama.
2: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
3: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
4: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
5: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 lat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Wszystko, czego dziś chcę.
8: To hit okazje na dzień mamy z kartą Moje Intermarché. Jak Mercy, tylko 13,99 kupując dwa opakowania. A we wtorek Raffaello 150 gramów, drugie gratis.
9: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
10: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
11: No wiem.
10: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
11: Ej, to już przesada.
10: No co, tego poziomu nie da się przebić.
12: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
13: Czy wiesz, że od stycznia minimalna składka zdrowotna wzrosła o 37%? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym wcześniej. Przenieś księgowość do Infaktu już dziś. Cały proces bierzemy na siebie. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
14: Widzisz ten rozwój? To fundusze europejskie na Pomorzu.
15: Teraz także ty możesz z nich skorzystać. I to jak?
14: Funduszowy maj to miesiąc pełen darmowych atrakcji.
15: Bierz udział w spływach, rajdach, koncertach i warsztatach.
14: Zwiedzaj niedostępne na co dzień miejsca i baw się na piknikach.
15: Sprawdź kalendarz wydarzeń w twojej okolicy.
14: Wejdź na funduszowymaj.pl i znajdź atrakcje dla siebie.
15: Zapraszam.
16: Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego.
14: Materiał dofinansowany z Unii Europejskiej.
17: Gaz do dechy i na 10 urodziny City Motors. Już 6 czerwca od 10 do 16 tort, burgery, frytki, lemoniada, lody, wystawa aut, dmuchaniec i animatorki dla dzieci, warsztaty z bezpieczeństwa w ruchu drogowym, zabawy, DJ i muzyka, stanowisko DKMS oraz gra miejska z użyciem naszych pojazdów. Zwycięzca z najlepszą fotografią w social mediach spędzi weekend z Volkswagenem T-Roc. Świętuj z nami. City Motors, Gdańsk, Uczniowska 36.
18: Przyjdź na dni otwarte Mazda Experience Days od 25 do 30 maja i odkryj harmonijne połączenie bezpieczeństwa i funkcjonalności, które zachwyci całą twoją rodzinę. Mazda Experience Days 25-30 maja. Odwiedź salon Mazda BMG Goworowski w Słupsku, Gdańsku i Gdyni.
19: To będzie ostatnia reklama.
20: Masz taras z betonu? Popękany, poplamiony, wyblakły już po jednym lecie? Pora na coś, co przetrwa pokolenia. Granit naturalny. Polskie i zagraniczne granity w jednym miejscu. W ofercie kostka granitowa na podjazd, płyty na taras i schody. Trwałość, klasa i naturalne piękno. Zamawiaj online na granitnaturalny.pl z dostawą na adres twojej inwestycji. Granitnaturalny.pl. Granit, który zostaje na lata.
21: I po reklamie.

0: 8 i 9 czerwca w Warszawie dwa finałowe koncerty wieńczące wiosenną trasę Kaśki Sochackiej, ale czasu na odpoczynek mało, bo w lipcu startuje kolejna trasa, czyli lato w amfiteatrach. Artystka odwiedzi m.in. Opole, Kielce czy też malutki Ustroń, proszę bardzo. To będzie naprawdę pracowite lato dla Kaśki Sochackiej. Madison, gramy wam w Radiu SK2 tuż przed godziną 12. Za chwilę newsy.
1: Reklama.
2: Kto zwalcza ból? Kto?
3: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
4: Hej Ikea! Super znów Cię odwiedzić! Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik! A na koniec wege klopsiki. Mniam!
5: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
6: Tylko w ten wtorek świeżaki zapraszają Was do Biedronki. Po 50% zwrotu na kartę Moja Biedronka.
7: Kup 3 różne warzywa i 3 różne owoce na jednym paragonie z kartą Moja Biedronka i odzyskaj 50% ich wartości do wykorzystania przez cały czerwiec. Limit 1 zwrot o maksymalnej wartości 40 zł na kartę. Środki wykorzystaj od 1 do 30 czerwca. Obowiązują wyłączenia wskazane w standardowych warunkach akcji promocyjnych dostępnych w sklepie oraz na biedronka.pl. Wartość zwrotu może się różnić w zależności od cen obowiązujących w danym sklepie. Biedronka.
8: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Mamy. Teraz do 25% na zestawy Lego Botanicals. A w ramach targów książki 2+1 na wybrane tytuły. Do tego 50% na drugi tańszy produkt z kolekcji Dzień Mamy z aplikacją. Empik.
9: Widzisz ten rozwój? To fundusze europejskie na Pomorzu.
10: Teraz także Ty możesz z nich skorzystać. I to jak?
9: Funduszowy maj to miesiąc pełen darmowych atrakcji.
10: Bierz udział w spływach, rajdach, koncertach i warsztatach.
9: Zwiedzaj niedostępne na co dzień miejsca i baw się na piknikach.
10: Sprawdź kalendarz wydarzeń w Twojej okolicy.
9: Wejdź na funduszowymaj.pl i znajdź atrakcje dla siebie.
10: Zapraszam.
11: Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego.
9: Materiał dofinansowany z Unii Europejskiej.
12: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
13: Od dziś w Superekspresie startuje poradnik Finanse Seniora. Podpowiadamy, jak wybrać najlepszą lokatę, które obligacje warto kupić, gdzie bezpiecznie trzymać oszczędności i jak nie dać się oszukać. Poradnik Finanse Seniora. Od dziś w Superekspresie.
14: Uwaga! W Pepco z okazji Dnia Dziecka super promocja! 2+1 gratis na zabawki. Już teraz kupując 3 zabawki zapłacisz tylko za 2. Skorzystaj jeszcze dziś. Szczegóły i wykluczenia w regulaminie na pepco.pl. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Projekt inicjatyw aktorskich. Niezawodny. Tribute to Niemen Zaucha. Wodecki. Koncert. Największe przeboje mistrzów estrady z towarzyszeniem muzycznego bendu na żywo. Aktorskie spojrzenie na legendy polskiej estrady. Niezawodne. Scena kameralna. Bilety muzyczne org.
17: I po reklamie.
18: W Trójmieście dzisiaj zobaczymy 22 stopnie w ciągu dnia, w nocy 14. Zobaczymy sporo słońca do południa. Po południu możliwy delikatny wzrost zachmurzenia, z tym, że w dzień padać nie będzie. W nocy możliwe niewielkie opady deszczu, ale raczej na Kaszubach niż w samym Trójmieście. W dalszym ciągu silny wiatr, szczególnie nad samym morzem. Prędkość wiatru może przekraczać 55 km na godzinę. Na obwodnicy Trójmiasta mocniej trzymamy kierownicę.

0: Jutro mamy spadek temperatury do 17 stopni w ciągu dnia, w nocy nie więcej jak 9, w ciągu dnia słońca nie zabraknie. W czwartek będzie jeszcze chłodniej.
1: Jest 12. News Eski 2, Jakub Konieczkowicz. Jedna osoba zginęła, a dwóch ratowników medycznych trafiło do szpitala. To po zdarzeniu osobówki z karetką pogotowia na obwodnicy Przemyśla. Pojazdy zdarzyły się na skrzyżowaniu Alei Solidarności z ulicą Zadwórzańską, a karetka wojewódzkiej stacji pogotowia ratunkowego jechała na sygnałach do wezwania. W tym samym czasie 83-letni kierowca Forda skręcał w ulicę Zdwudrzańską i doprowadził do zderzenia pojazdów. Ambulans uderzył jeszcze w latarnię i przewrócił się na bok.
2: W tym zdarzeniu zginął kierujący samochodem osobowym. Dwóch ratowników trafiło do szpitala na badania. Kierujący karetką pogotowia był trzeźwy. Odcinek w miejscu zdarzenia jest nieprzejezdny.
1: Mówi Karolina Kowalik z Komendy Miejskiej Policji w Przemyślu. W pobliżu miejsca zdarzenia mogą tworzyć się korki. Droga Krajowa 77 została zamknięta, a policjanci kierują ruchy na objazdę. Nie wiadomo, jak długo potrwają utrudnienia. Czarny, gęsty dym nad Przementem w Wielkopolsce. Jest apel do mieszkańców, by nie otwierali okien. Płonęła hala magazynowa, w której miały znajdować się m.in. opony. Jedna osoba została poszkodowana. Szybko trafiła pod opiekę lekarzy. Jej życiu nic nie zagraża. Jak powiedział nam Martin Halasz z Wielkopolskiej Straży Pożarnej, największy ogień udało się już ugasić.
3: Na miejscu pracuje jednak wciąż około 15 zastępów Straży Pożarnej, tak by przelać pogorzelisko, teren objęty pożarem, doprowadzić do całkowitego ugaszenia tego pożaru. W hali doszło do rozstrzelenia zbiornika z przepracowanym olejem silnikowym.
1: Okoliczności pożaru będą wyjaśniać śledczy. Na zachodzie Polski upały, nawet 30 stopni Celsjusza. IMGW wydało ostrzeżenia pierwszego stopnia, obowiązują głównie w Lubuskim oraz części zachodniopomorskiego i dolnośląskiego. W pozostałej części kraju również upalnie, poza północnym wschodem Polski. Najzimniej dziś na Suwalszczyźnie, tam 20 stopni i możliwe opady. Jutro jednak wysokie temperatury mają ustąpić.
4: SK2 News. Trójmiasto.
0: Maciek Marcinowicz. Ministerstwo Sportu przeznaczy dofinansowanie na budowę pełnowymiarowych boisk w województwie pomorskim.
5: Wsparcie dla tych 7 inwestycji kwotą blisko 18 milionów złotych.
0: Mówi Jakub Rutnicki, minister sportu. Boiska powstaną m.in. w Wejherowie, Człuchowie i Chojnicach. Lechia Gdańsk nie rezygnuje. Na oficjalnej stronie klubu pojawił się komunikat, w którym nie uznaje ona decyzji o degradacji z Ekstraklasy do pierwszej ligi. Głównym argumentem klubu jest kara 5 ujemnych punktów nałożonych przez PZPN na starcie sezonu za zaległości finansowe, która według Lechi miała kluczowy wpływ na sytuację w tabeli.
6: Mamy południe, przed nami kolejna dziesiątka najlepszych polskich hitów, a także mini muzyczna podróż w czasie na nas czeka. Będzie też wkrętka Kamila Nosera. Warto zostać z Radiem SK2. Kasia Grodzka, dzień dobry. Kleo na muzyczny początek tej godziny.

0: Ten utwór też z latem może się kojarzyć jak najbardziej. Urszula, Dmuchawce, Latawce, Wiatr, gramy wam w Radiu SK2. On nie lata, ale za to wkręca. Kamil Nosel w Radiu SK2, czas na jego wkrętkę.
1: Nosel wkręca. Nosel wkręca.
2: Halo.
3: Czy ja się dotelefonowałam do pani Sandry z wylotu, tak? Proszę pani, do Egiptu 16.
2: Słucham.
3: Wytłoczona Iwana po tej stronie, proszę pani. I teraz tak, widzę, że hotel zmienił wam, jeśli chodzi o pożywienie, to będzie w resorcie obok, bo wy jesteście w Red, a w Blue będzie stołówka. Będzie pani miała możliwości, proszę pani, dojazdu?
2: No dobrze, ale to jak my się właśnie mamy tam dostać?
3: To już mówię. Są podstawione meleksy, proszę pani. No i tutaj, proszę pani, meleksem to się najszybciej robi.
2: To nie będzie tam jakiegoś problemu z tym?
3: Znaczy, jedyny
2: tam...
3: problem jest taki, że jeżeli, proszę pani, tam więcej osób też się zdecyduje na te dojazdy, no to wtedy, proszę pani, mogą podstawiać meleksy bez akumulatorów. Trzeba będzie mieć we własnym zakresie. Tu wchodzi, proszę pani, albo akumulator, albo powerbank.
2: Nie, no wie pani, to jest po prostu jakaś kpina. My się dowiadujemy dopiero przed wylotem. Takie informacje, dlatego to
3: jest... A gdzie jest jakiś problem? W czym tutaj kłopot? To może coś wyjaśnię?
2: Wie pani, co może w tym, że po prostu ustalaliśmy inaczej, a teraz po prostu wychodzą jakieś inne rzeczy i to...
3: Nie. Problem by był, gdybyście musieli, proszę pani, we własnym zakresie dojechać. A to nie musicie we własnym, ponieważ hotel jest zobligowany, żeby podstawić meleksy dla was.
2: Ale proszę panią, ja nawet nie mam wyobrażenia, jaka to jest odległość. Ja tam jadę pierwszy raz, więc wie pani co, ja naprawdę, nie wiem, mam coś decydować, gdzie ja nawet nie wiem tak naprawdę,
3: to może
2: gdzie
3: inaczej.
2: Ja się będę znajdowała.
3: To może inaczej zapytam. Weźmie pani ze sobą powerbank albo jakiś akumulator, żeby mieć do tego meleksa?
2: No ale wie pani co, w ogóle mnie to po prostu bawi, że ja mam takie rzeczy zabierać ze sobą. To chyba nie jest w mojej tutaj jakby kompetencji, żeby ja się mam zabezpieczać na wyjazd z biurem podróży.
3: Proszę pani, przepraszam, ale wybaczy pani, ale
2: ja
3: meleksa pani z Polski nie weźmie. Dlatego
2: no,
3: prościej jest...
2: Ja mam meleksa obsługiwać, przepraszam bardzo. Czy ja jadę na wakacje, czy na jakimś jestem meleksem i z jakimiś akumulatorami? Proszę pani.
3: Albo powerbankiem. A zapytam, pani ma prawo jazdy?
2: Proszę pani, może mam, może nie. A czy to ma znaczenie w tej dyskusji?
3: Jakby
2: bo
3: pani
2: ja
3: miała,
2: nie rozumiem.
3: Jakby pani miała, to powiem pani tak. Jazda na meleksie to jest coś w pograniczu rower, proszę pani, i zwykły samochód.
2: Rozumiem, ale ja tutaj nie liczyłam na to, że ja będę jeździła jakimiś meleksami, jadąc...
3: Przepraszam, bo się pani uniosła, to ja może do szefa panią przełączę. Panie Dawidzie?
4: Kwiatuszku, zostałaś wkręcona w Radio SK.
2: Minia, weź bo... Jezusie! Boże drogi! Nie, no ja cię zabiję!
1: Nosel wkręca.

razem w Wehikule Czasu zagram wam utwór zespołu, który sam w swoim portfolio ma singla o nazwie Wehikuł Czasu, ale my przenosimy się na 8 lat przed jego wydaniem, czyli do roku 81. Wtedy zespół Jam, bo oczywiście o nim mowa, zaczął nagrywać single radiowe i wtedy też na małym winylu zmieściły się dwa utwory, znana wszystkim Whisky, a także Puff, który usłyszymy już teraz w Radiu SK2.

0: właśnie, takie kwiatki dla wszystkich mam, gramy w ich święto. Flora i Maciej Musiałowski. Choć wiadomo, że każdy lubi co innego. Jedna mama woli dostać kawę, bo na przykład jest kawoszką, inna coś słodkiego, a jeszcze inna słoik śledzi, bo kwiaty zwiędną, a śledzie sobie zje. Prawda? Takie praktyczne podejście do spraw też trzeba docenić. Wszystkiego najlepszego.
1: SK2.
2: Autopromocja.
3: Paprykarz ze Szczecina.
4: Szklanki z Krosna.
3: Pierogi, no wiadomo, najlepsze u babci.
5: Dobre, bo polskie.
4: Tak jak wszystkie piosenki w SK2.
5: U nas usłyszysz wyłącznie polskie numery. Te starsze i te nowsze.
3: SK2. Najlepsze polskie hity.
5: Najlepsze, bo polskie.
2: Autopromocja.
3: Reklama.
6: Raj dla rowerzystów. 8000 produktów na powierzchni 2700 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Gdańsk, Morski Park Handlowy, ulica Przewidzka 10A.
7: Czy wiesz, że od stycznia minimalna składka zdrowotna wzrosła o 37%? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym wcześniej. Przenieś księgowość do Infaktu i sprawdź, ile możesz zyskać. Cały proces bierzemy na siebie. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
8: Widzisz ten rozwój? To fundusze europejskie na Pomorzu.
9: Teraz także ty możesz z nich skorzystać.

0: To jak?
1: Funduszowy maj to miesiąc pełen darmowych atrakcji.
0: Bierz udział w spływach, rajdach, koncertach i warsztatach.
1: Zwiedzaj niedostępne na co dzień miejsca i baw się na piknikach.
0: Sprawdź kalendarz wydarzeń w Twojej okolicy.
1: Wejdź na funduszowymaj.pl i znajdź atrakcje dla siebie.
0: Zapraszam.
2: Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego.
1: Materiał dofinansowany z Unii Europejskiej.
3: Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką. Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach. Także jako e-book i audiobook.
4: Gaz do dechy i na 10 urodziny City Motors. Już 6 czerwca od 10 do 16 tort, burgery, frytki, lemoniada, lody, wystawa aut, dmuchaniec i animatorki dla dzieci. Warsztaty z bezpieczeństwa w ruchu drogowym, zabawy, DJ i muzyka, stanowisko DKMS oraz gra miejska z użyciem naszych pojazdów. Zwycięzca z najlepszą fotografią w social mediach spędzi weekend z Volkswagenem T-Roc. Świętuj z nami. City Motors, Gdańsk, Uczniowska 36.
5: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
6: Przyjdź na dni otwarte Mazda Experience Days od 25 do 30 maja i poznaj nową Mazdę CX-5. Zobacz perfekcyjne dzieło japońskich mistrzów rzemiosła. Odkryj harmonijne połączenie bezpieczeństwa i funkcjonalności, które zachwyci całą Twoją rodzinę. Mazda Experience Days, 25-30 maja. Odwiedź salon Mazda BMG Goworowski w Słupsku, Gdańsku i Gdyni.
7: Skoczysz do Carrefoura?
8: Pewnie, mają świeżą promkę. Szynka wieprzowa bez kości 50% taniej. 8,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 27 maja. Cena przed obniżką 17,99.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: 3, 17, 41.
11: Co tak liczysz?
10: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 12 milionów w kumulacji.
11: O, ja też umiem liczyć.
12: 8, 11.
13: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 12 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
14: I po reklamie.

że teraz zespół Big Day mógłby nagrać aktualizację tego właśnie kawałka Dzień gorącej wiosny, bo dzisiaj miejscami w kraju nawet 30 stopni na termometrach, więc nie powiem trzymajcie się ciepło, bardziej powiem, żeby dla każdego po prostu starczyło tego cienia.

0: Tu Radio SK 2, zbliża się 13. Za chwilę newsy.
1: Reklama. Widzisz ten rozwój? To fundusze europejskie na Pomorzu.
2: Teraz także ty możesz z nich skorzystać. I to jak?
1: Funduszowy maj to miesiąc pełen darmowych atrakcji.
2: Bierz udział w spływach, rajdach, koncertach i warsztatach.
1: Zwiedzaj niedostępne na co dzień miejsca i baw się na piknikach.
2: Sprawdź kalendarz wydarzeń w twojej okolicy.
1: Wejdź na funduszowymaj.pl i znajdź atrakcje dla siebie.
2: Zapraszam.
3: Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego.
1: Materiał dofinansowany z Unii Europejskiej.
4: Kaufland jest fresh, fresh w Kauflandzie. Od poniedziałku truskawki opakowanie 500 gramów tylko 5,99 z Kaufland Card Extra. 4 opakowania na osobę. A soczyste nektarynki, koszyk 500 gramów, 7,99. Tak, soczyste nektarynki, koszyk 500 gramów, 7,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.

Kubki opakowanie 500 gramów, tylko 5,99 z Kaufland Card Extra. 4 opakowania na osobę. A soczyste nektarynki, koszyk 500 gramów, 7,99. Tak, soczyste nektarynki, koszyk 500 gramów, 7,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.

0: ZUS, podatki, czynsz, konto.
1: Czekaj, płacisz za konto firmowe?
0: Ty nie?
1: Mi to płacą w Alior Banku, żebym miał u nich konto i z niego korzystał.
0: Płacą ci? Dużo?
1: 4000 się uzbierało.
0: No żartujesz.
2: Nie żartujemy. Z ikontem biznes z kartą z plusem w Alior Banku możesz zyskać bonusy na prostych zasadach. W promocji nawet do 4000 zł. W tym do 3000 zł zwrotu za płatności kartą lub blikiem. Oraz po 500 zł bonusu na start i po roku. Opłata za prowadzenie rachunku podstawowego wynosi 0 zł. Promocja obowiązuje do 31 października. 2026 roku dla klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Regulamin promocji plusy karty z plusem dla posiadaczy ikonta biznes i informacje o opłatach znajdziesz na aliorbank.pl.
3: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOT to 34 miliardy złotych inwestowane w twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. OLIOT to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z programu ochrony ludności i obrony cywilnej na lata 2025-2026.
4: Warsaw Music Festival. Już w czerwcu Black Eyed Peas, Armin Van Buuren, Artbat, Steve Angelo, John Summit, Benny Benassi, Kacperczyk, RG, Trips, Korolowa i inni na Warsaw Music Festival. 13, 17 i 20 czerwca na miejskim stadionie Legii Warszawa. Bilety na stronie warsawmusicfestival.com. Poleca WP.pl, New Age Media i Radio SK.
5: Wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej. Zwłaszcza jak dbasz o niego z Muratorem. W nowym wydaniu podpowiemy, jak zwiększyć wydajność klimatyzacji oraz skuteczność ręcznego nawadniania ogrodu. Rozwiejemy też wątpliwości wobec przepisów dotyczących budowy tarasu oraz odpowiemy na pytanie, czy fotowoltaika jeszcze się opłaca. Za jakość naszych porad Murator jest nominowany w rankingu Budowlana Marka Roku 2026, wyróżniającym dostawców wysokiej jakości produktów i usług z branży budowlanej. Przekonaj się sam z nowym numerem, który już czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
6: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 520 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
7: 3, 17, 41.
8: Co tak liczysz?
7: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 12 milionów w kumulacji.
8: O, ja też umiem liczyć.
9: 8, 11.
10: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 12 milionów złotych w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Projekt inicjatyw aktorskich. Niezawodny. Tribute to Niemen Zaucha. Wodecki. Koncert. Największe przeboje mistrzów estrady z towarzyszeniem muzycznego bendu na żywo. Aktorskie spojrzenie na legendy polskiej estrady. Niezawodne. Scena kameralna. Bilety muzyczny.org.
13: I po reklamie.
14: Dzień mamy bardzo ciepły i słoneczny. Niebo jest bezchmurne, od czasu do czasu mogą pojawiać się jedynie małe chmurki. Termometry dzisiaj pokazują okolice 25 stopni Celsjusza, a orzeźwienie przyniesie wiatr, który wieje z kierunków zachodnich. Podmuchy są dosyć mocne, bo w porywach mogą osiągać prędkość do 55 km na godzinę. Środa również zapowiada się pogodna, ale z małym zachmurzeniem i dalej będzie wiał wiatr. Temperatura nieco spadnie, bo jutro na termometrach zobaczymy do 16 stopni. Taka pogoda według synoptyków utrzyma się już do końca tygodnia.
15: Jest 13. Newsdesk i 2. Jakub Konieczkowicz. To już oficjalne. Stanisław Kracik będzie komisarzem w Krakowie. Decyzję w tej sprawie ogłosił przed chwilą premier Donald Tusk. A przypomnijmy, w niedzielę mieszkańcy stolicy Małopolski zdecydowali o odwołaniu dotychczasowego prezydenta Aleksandra Miszalskiego.
16: Późnym latem odbędą się wybory na nowego prezydenta. Do tego czasu rolę komisarza będzie pełnił Stanisław Kracik, kiedyś wojewoda wielkopolski, dzisiaj wiceprezydent Krakowa.
15: Mówił premier Donald Tusk. Aleksander Miszalski oficjalnie przestał pełnić funkcję prezydenta dziś po godzinie 11. Wybory na nowego prezydenta muszą się odbyć w ciągu 90 dni. Tragedia na przejeździe kolejowym w Belgii. 4 osoby nie żyją po zderzeniu szkolnego minivana z pociągiem. Do wypadku doszło dziś rano na północy Belgii. Według doniesień tamtejszych mediów zginął kierowca i 3 pasażerów, w tym 2 dzieci. Jak podała spółka zarządzająca belgijską koleją, szlabany na przejeździe były opuszczone i paliła się czerwona sygnalizacja świetlna. Maszynista próbował zatrzymać pociąg, ale nie udało mu się uniknąć zdarzenia. Bułka, Kochalski, Grabara na bramkę. Bednarek, Pyrka, Kędziora w obronie. To część powołanej przez Jana Urbana polskiej kadry na mecze z Ukrainą i Nigerią. Wśród biało-czerwonych nie zabraknie też Roberta Lewandowskiego, a przypomnijmy, po porażce

0: W finale baraży długo dyskutowano nad przyszłością lewego w kadrze. Mecz z Ukrainą już w niedzielę na stadionie we Wrocławiu, spotkanie z Nigerią 3 czerwca na Stadionie Narodowym.
1: SK2 News. Trójmiasto.
2: Krzysztof Płowecki. Remont sieci trakcyjnej w rejonie skrzyżowania ulic Nowe Ogrody, Hucisko i 3 Maja w Gdańsku zakończy się tydzień wcześniej niż zakładano. Tramwaje wrócą na tory już od poniedziałku 1 czerwca. Remont trakcji tramwajowej oraz wiaduktu w tamtym rejonie kosztował prawie 2 200 000 zł. W piątek 29 maja na dachu Galerii Metropolia odbędzie się wyjątkowe silent disco połączone z live actami. To z okazji 7 urodzin stacji Food Hall. Kulminacją będzie wspólne granie DJ-ów o północy. Jeśli chcecie wybrać się potańczyć na urodzinowym silent disco, to piszcie do nas na trójmiasto@sk.pl po wejściówki.
3: Maj. 26 dzień mamy. Mamy sporo słońca, mamy dużo pewnie do zrobienia teraz. Mamy 13. Mamy też o tej porze coś dla każdej mamy.
4: Bez reklam. Jeden po drugim.
1: Teraz gramy 10 najlepszych polskich hitów.
3: Na początek coś dla mam, bo to dzięki wam wierzymy w lepszy świat. Tak mówią bracia bez C2. Kowalski, witajcie.

0: Boją się ludzi, podchodzą coraz bliżej. Zwierzakami nawet zajęła się policja.
1: Policja ma takie zalecenia, włączają sygnały. No to robi niedźwiedź. Niedźwiedź sobie staje na dwóch łapach, patrzy, co się dzieje, nie? One nie reagują.
0: Ale jak wstają z czworaka na dwie łapy, to chcą udowodnić, że nie są po miodzie pitnym.

Kaśka Kowalska w SC2 i w dziesiątce hitów bez reklam. Antidotum Kaśki Kowalskiej, antidotum, którego szukają mieszkańcy Bieszczad. Jest o tym głośno. Antidotum na niedźwiedzie, które nie boi

0: Papa Dance w SC2. Wow, wow, jaki hitowy Disneyland. I to lepszy taki niż we Francji. A jeśli wybieracie się do Disneylandu i będziecie przejeżdżać autostradą A4, mam bardzo dobre wiadomości. Koniec opłat na A4. Bramki mają zniknąć na A4 pomiędzy Gliwicami i Wrocławiem. SK2. Teraz przed bramkami będą korki, ale strzelać to od szampana.
1: A to promocja. SK2 prezentuje
2: 63. Krajowy Festiwal Piosenki Polskiej w Opolu.
1: Największe święto polskiej muzyki w

0: SK2. Zakochaj się w polskiej muzyce. Autopromocja.
1: Reklama. 3, 17, 40. Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 12 milionów w kumulacji.
2: O, ja też umiem liczyć. 8, 11.
3: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 12 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
4: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2700 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Gdańsk, Morski Park Handlowy, ulica Przywicka 10A.
5: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź rowery na Dzień Dziecka w super cenach. Jak prezenty na Dzień Dziecka, to Allegro. Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
6: Wiadomo, że mamy są najlepsze, a upominki na Dzień Mamy w niskich cenach są w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od poniedziałku do wtorku. Wszystkie bukiety tulipanów. 2+1 gratis. A z kartą Moja Biedronka czekoladki Merci 250 gramów. 12 zł za każde opakowanie przy zakupie 2 opakowań. Limit dzienny 4 opakowania na kartę. Do tego praliny Toffifee 200 gramów. 9,99 za każde opakowanie przy zakupie 2 opakowań. Limit dzienny 4 opakowania na kartę. Biedronka.
7: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 520 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
8: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX.

0: Felix. Każdy zyskuje.
1: Po dniu pełnym wyzwań każdy marzy o ciepłym fotelu, masażu i odrobinie luksusu. Z Bike 7 to możliwe. Duży rodzinny SUV z podgrzewanymi fotelami z funkcją masażu. Z przodu, a nawet na tylnej kanapie. Oczywiście w standardzie. Tylko teraz Bike 7 dostępny od 136 tysięcy złotych. Poznaj pozostałe modele Bike w wyprzedaży rocznika. Zapraszamy do salonu Bike. Auto Padre Szewe, Gdańsk, ulica Kartuska 424. Bike. Wybór staje się prosty.
2: Widzisz ten rozwój? To fundusze europejskie na Pomorzu.
3: Teraz także ty możesz z nich skorzystać. I to jak?
2: Funduszowy maj to miesiąc pełen darmowych atrakcji.
3: Bierz udział w spływach, rajdach, koncertach i warsztatach.
2: Zwiedzaj niedostępne na co dzień miejsca i baw się na piknikach.
3: Sprawdź kalendarz wydarzeń w twojej okolicy.
2: Wejdź na funduszowymaj.pl i znajdź atrakcje dla siebie.
3: Zapraszam.
4: Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego.
2: Materiał dofinansowany z Unii Europejskiej.
5: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
6: Ola! W tym tygodniu w Lidlu będzie kolorowo i wyraziście. Spróbuj placków, przekąsek i wielu, wielu innych, bo to tydzień w stylu latino. Już dziś wszystkie placki tortilla El Tequito, drugi tańszy produkt, 50% taniej. I wszystkie sosy marki El Tequito i Latin American Style, drugi tańszy produkt, 50% taniej.
7: Lidl, to się opłaca.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
10: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
11: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
12: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 lat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
13: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
14: I po reklamie.

0: Tarka zawiało Visupro w SC2 i tego Wam życzę, aby każdy szef dzisiaj Wam powiedział, że robota zrobiona jest z Supro. Za chwilę godzina 14, więc pierwsza zmiana kończy, a druga po newsach w SC2 zacznie z Agnieszką Chylińską całą zabawę.
1: Reklama.
2: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za Wami setki kilometrów i nie jedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Service. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
3: Uwaga! W Pepco z okazji Dnia Dziecka super promocja! 2 plus 1 gratis na zabawki. Już teraz kupując 3 zabawki zapłacisz tylko za 2. Skorzystaj jeszcze dziś. Szczegóły i wykluczenia w regulaminie na pepco.pl. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
4: Masz zakupy bez matematyki, tutajsze są koszyki, tańsze koszyki.
5: Teraz w koszykach Auchan polskie truskawki 500 gramów w supercenie, tylko 8,99 za opakowanie.
4: Sprawdź to sam, check it out.
5: A na dzień mamy bukiet tulipanów 7 sztuk, drugi 50% taniej, tylko 11,24 za bukiet przy zakupie dwóch. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 14,99. Promocja do 27 maja. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
6: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
7: Od poniedziałku do środy mocny, mocny start. Od poniedziałku do środy w Kauflandzie napój jogurtowy Actimel 12 buteleczek 14,99 z Kaufland Card Extra. A woda źródlana Żywiec Zdrój 1,5 litra 8,59 za sześciopak przy zakupie dwóch. 4 sześciopaki na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
8: Wybierz swobodę płatności. Aktywuj Allegro Pay i zgarnij 3 kupony po 30 zł. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
9: Dyskontowe asy w Netto. Teraz filet z piersi kurczaka, sztuka mięsa megapaka. Tylko 15,99 za 1 kg. Aż 38% taniej. A kawa Dallmayr Classic ziarnista i mielona. Jedynie 29,99 za 500 gramów. Netto. Patent na tanie zakupy.
10: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
11: No wiem.
10: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
11: Ej, to już przesada.
10: No co, tego poziomu nie da się przebić.
12: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
13: Castorama!
14: Teoria
13: i praktyka.
14: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
13: Ale w praktyce zaraz będzie taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Ruszaj do Castoramy już od środy. Akcja trwa od 27 maja do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
15: Widzisz ten rozwój? To fundusze europejskie na Pomorzu.
16: Teraz także ty możesz z nich skorzystać. I to jak?
15: Funduszowy maj to miesiąc pełen darmowych atrakcji.
16: Bierz udział w spływach, rajdach, koncertach i warsztatach.
15: Zwiedzaj niedostępne na co dzień miejsca i baw się na piknikach.
16: Sprawdź kalendarz wydarzeń w twojej okolicy.
15: Wejdź na funduszowymaj.pl i znajdź atrakcje dla siebie.
16: Zapraszam.
17: Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego.
15: Materiał dofinansowany z Unii Europejskiej.
18: Teraz w Play telewizor Samsung QLED Q7 F2 55 cali aż 50% taniej w pakiecie światłowodu i telewizji z HBO Max na rok w prezencie. Najniższa cena z 30 dni to 2199 zł, teraz 1099, bo w Play płacisz mniej.
19: Play. To będzie ostatnia reklama.
20: Próbowałaś już różnych sposobów radzenia sobie z nadwagą lub otyłością? Czujesz jednak, że twoje ciało nadal nie nadąża za tobą? Nadchodzi moment, w którym twoje życie może stać się lżejsze. Poczuj się znowu wolna. Przejmij kontrolę. Dbaj o prawidłową masę ciała w swoim rytmie. Odzyskaj lepszy.

0: jakość życia. Wejdź na ootyłości.pl i umów się na wizytę u lekarza. Organizatorem kampanii jest Novo Nordisk Pharma, spółka z OO. I po reklamie.
1: Niebo jest bezchmurne. Od czasu do czasu mogą pojawiać się jedynie małe chmurki, ale tylko chwilowo. Termometry wskazują dzisiaj okolice 25 stopni Celsjusza, a orzeźwienie przynosi wiatr, który wieje z kierunków zachodnich. Podmuchy są dosyć mocne, bo w porywach mogą osiągać prędkości do 55 km na godzinę. Środa również zapowiada się pogodna, ale z małym zachmurzeniem i dalej będzie wiał wiatr. Temperatura nieco spadnie, bo jutro na termometrach zobaczymy do 16 stopni. No i taka pogoda według synoptyków utrzyma się już do końca tygodnia.
2: Jest 14. News Eski 2. Jakub Konieczkowicz zamordował 26-latkę, po czym uprowadził ich córkę. Dziś ma zapaść prawomocny wyrok w głośnej sprawie Norwega Ingebrigta G. Chodzi o sprawę z 2022 roku. Do morderstwa doszło w Oświęcimiu. W pierwszej instancji mężczyznę skazano na dożywocie. Więcej wie nasz reporter Aleksander Ruszkowski.
3: Ingebrigt G., obywatel Norwegii, miał zabić swoją 26-letnią partnerkę i porwać ich córkę Mię. Obrona domaga się uniewinnienia mężczyzny w zakresie uprowadzenia dziecka, uchylenia wyroku w części dotyczącej zabójstwa i ponownego rozpatrzenia sprawy. Sprawa jest prowadzona z wyłączeniem jawności, to ze względu na dobro dziecka.
2: Ingebrigt G. będzie mógł ubiegać się o odbycie kary w swojej ojczyźnie. W Norwegii jednak nie obowiązuje dożywocie. Jeśli wyrok sądu pierwszej instancji zostanie podtrzymany, mężczyzna spędziłby w więzieniu maksymalnie 21 lat. Już 12 milionów Polaków korzysta z mObywatela. Dziennie do aplikacji loguje się około 1,5 miliona z nas.
4: Polacy nie tylko polubili, ale zakochali się w aplikacji mObywatel, która stała się częścią codziennego życia, usprawnia je i daje szansę, że możemy dzisiaj bez wychodzenia z domu załatwić masę spraw.
2: Mówi minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski. W mObywatelu można obecnie skorzystać z 47 usług, w tym online'owej rejestracji narodzin dziecka, mStłuczki, czy złożenia wniosku o nowy dowód osobisty. A 12 milionów użytkowników oznacza, że mObywatel jest najpopularniejszą tego typu aplikacją w Europie. Troje dzieci z Opola zrobiło swoim mamom największy prezent. Przyszły na świat akurat dziś. Na opolskiej porodówce Dzień Matki jest właściwie codziennie, ale dziś jeszcze bardziej radosny i wzruszający.
5: No jest to niesamowite, powiem szczerze, miła niespodzianka.
6: Bardzo piękny prezent mam.
7: Miał być tydzień później, więc fajnie, że się udało jeszcze na ten dzień.
2: A Opolskie Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii wszystkim mamom na oddziale wręczyło prezenty. Nie zabrakło także czegoś na słodko.
0: SK2 News. Trójmiasto.
1: Krzysztof Płowecki. Schronisko Promyk w Gdańsku poszukuje osób gotowych zaoferować zwierzętom domy tymczasowe. To dla nich szansa na adaptację w warunkach domowych przed znalezieniem stałego opiekuna.
8: Gwarantujemy karmę, którą ten zwierzak je, ale też udostępniamy kojec czy zabawki.
1: Mówi Emilia Salach, dyrektor Promyka. Regulamin i ankieta zgłoszeniowa dostępne są na stronie schroniska. Z okazji urodzin stacji Food Hall The Kitchen organizuje warsztaty zrobienia tortów. Napiszcie po wejściówki na trójmiasto@sk.pl, jeśli macie ochotę nauczyć się tworzyć słodkości od zera.
9: Ale fajnie, jak ktoś urodził się w Dzień Mamy. No lepszego prezentu po prostu już nie trzeba i to każdego roku. Ale oprócz tego, że dzisiaj w kalendarzu Dzień Mamy, to też są przecież ci, którzy się imieninują. Ewelina, Paulina, Filip, Angelika, Angelika, jak kto woli. Im dzisiaj składamy życzenia, ciekawe czy mamy pamiętały.
10: Bez reklam. Jeden po drugim.
0: Teraz gramy 10 najlepszych polskich hitów.
9: A może dzisiaj obiadek u mamy w SC2 wydłużamy porę lunchową. Jest 14, 3,5 minuty po w ofercie same smakołyki, klasyki, dżem, Magda Fem i takie na powroty do domu. Agnieszka Chylińska-Kowalski, witajcie.

0: Po prostu coraz więcej ludzi przychodzi do gabinetów ze zdjęciem siebie, tylko to zdjęcie jest poprawione przez sztuczną inteligencję. Ale po co od razu operacja plastyczna? Wystarczy krem z dobrym filtrem.
1: SK2

0: Magda Fam, jej kąsające gitary i niech nigdzie nie odchodzi, bo teraz w SK2 lecimy. A gdzie dokładnie?
1: SK2, wehikuł czasu.
0: Do 1991 roku. To jest rok, kiedy uruchomiono na świecie pierwszą stronę internetową www, a w kinach premiera miała miejsce filmu Terminator 2 i Milczenie Owiec także, a świat nie milczał, bo w 1991 przecież odbyły się w Polsce pierwsze wolne wybory. I o tej wolności usłyszymy w jednej z najważniejszych ballad w historii polskiego rocka, na wydanym w 1991 kultowym albumie Detox grupy Jam znajdziemy ten numer.
1: SK2, wehikuł czasu.
0: Sen o wiktorii. Sen o zwycięstwie. W SK2.

0: Tak jest, numer, który puka do waszych telefonów, abyście na niego głosowali. W gorącej polskiej dwudziestce nie ma miejsca jak dom w SC2. Dom, tak jak u was, tak jest to jego ulubione miejsce. Mroza, w którym może się ogrzać, a za chwilę wrócimy do temperatury pokojowej z Rafałem Brzozowskim w SC2.
1: SK2.
2: Autopromocja.
1: Poranek w Radiu SK2. Zaczynasz dzień z najlepszymi polskimi hitami. Najważniejsze wiadomości co pół godziny.
3: Informacje o pogodzie i korkach w naszym mieście.
1: No i oni.
3: Wajda i Jarząby.
4: W ogrodach Zamku Królewskiego odbędzie się impreza plenerowa, a sceneria wzorowana będzie na dworze soplicowskim.
5: Tak jak myślałem. Jest impreza, to musi być i pan Tadeusz.
1: Poranek SK2. Startujemy codziennie po 6.
2: Autopromocja.
1: Reklama.
6: Od dziś w Superekspresie startuje poradnik Finanse Seniora. Podpowiadamy, jak wybrać najlepszą lokatę, które obligacje warto kupić, gdzie bezpiecznie trzymać oszczędności i jak nie dać się oszukać. Poradnik Finanse Seniora. Od dziś w Superekspresie.
7: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na dzień mamy. Teraz do 25% na zestawy Lego Botanicals. A w ramach targów książki 2 plus 1 na wybrane tytuły. Do tego 50% na drugi tańszy produkt z kolekcji Dzień Mamy z aplikacją. Empik.
8: Jak dobrze znam moją mamę. Wystarczyło jedno spojrzenie i wiedziałam, co jej podarować.
9: Jak prezent dla ukochanej mamy, to Allegro. Odkryj szeroki wybór dermokosmetyków do twarzy idealnych na prezent. Jak tam?

0: to Allegro.
1: Nadchodzi Kortowiada 2026, powered by Alior Bank. Festiwal, który otwiera muzyczne lato na Warmii i Mazurach. 3 sceny, ponad 30 artystów i kilkanaście wydarzeń towarzyszących. W line-upie m.in. Guzior, Jan Rapowanie, Kacperczyk, Kizo, Maryla Rodowicz, Michał Szczygieł, Problem, Tymek, Wilki i Żabson. Karnety i bilety jednodniowe kupisz na stronie bilety.kortowiada.pl. Widzimy się od 28 do 30 maja w Olsztynie.
2: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
3: Sprawdź mieszkania gotowe do odbioru od dewelopera Szymichowski na osiedlu Pruszcz Park w Pruszczu Gdańskim i miej miasto w zasięgu ręki. Skorzystaj z wyjątkowej oferty i zamieszkaj w otoczeniu zieleni w prężnie rozwijającej się okolicy. Ciesz się słonecznym ogródkiem lub przestronnymi balkonami. Korzystaj z udogodnień i terenów rekreacyjnych w sąsiedztwie. Kup i zamieszkaj na swoim od razu. Pruszcz Park. Szymichowski.pl.
4: Widzisz ten rozwój? To fundusze europejskie na Pomorzu.
5: Teraz także ty możesz z nich skorzystać. I to jak?
4: Funduszowy maj to miesiąc pełen darmowych atrakcji.
5: Bierz udział w spływach, rajdach, koncertach i warsztatach.
4: Zwiedzaj niedostępne na co dzień miejsca i baw się na piknikach.
5: Sprawdź kalendarz wydarzeń w twojej okolicy.
4: Wejdź na funduszowymaj.pl i znajdź atrakcje dla siebie.
5: Zapraszam.
6: Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego.
4: Materiał dofinansowany z Unii Europejskiej.
7: Gaz do dechy i na 10 urodziny City Motors. Już 6 czerwca od 10 do 16 tort, burgery, frytki, lemoniada, lody, wystawa aut, dmuchaniec i animatorki dla dzieci. Warsztaty z bezpieczeństwa w ruchu drogowym, zabawy, DJ i muzyka, stanowisko DKMS oraz gra miejska z użyciem naszych pojazdów. Zwycięzca z najlepszą fotografią w social mediach spędzi weekend z Volkswagenem T-Roc. Świętuj z nami! City Motors, Gdańsk, Uczniowska 36.
8: Przyjdź na dni otwarte Mazda Experience Days od 25 do 30 maja i poznaj nową Mazdę CX-5. Zobacz perfekcyjne dzieło japońskich mistrzów rzemiosła. Odkryj harmonijne połączenie bezpieczeństwa i funkcjonalności, które zachwyci całą twoją rodzinę. Mazda Experience Days 25-30 maja. Odwiedź salon Mazda BMG Goworowski w Słupsku, Gdańsku i Gdyni.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Dla tych, które pokazują nam, czym jest miłość. Dla wszystkich mam. To, co najlepsze. Znajdź w Lidlu wyjątkowy prezent z okazji Dnia Mamy. Już dziś. Bukiet 11 róż. Cena przed obniżką 9,99. Teraz tylko 6,99 przy zakupie dwóch. Raffaello 150 gramów. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Ptasie mleczko Weber 340 gramów. Jedno opakowanie plus jedno gratis.
11: Lidl, to się opłaca.
12: I po reklamie.

0: Westedwa Perfekty z kawałkiem The Police, Every Breath You Take, czyli każdy oddech twój. Jeszcze Perfekt z Grzegorzem Markowskim, a teraz już gra Łukasz Drapała, który m.in. z tą grupą wystąpi 29 maja. W Lubsku panowie będą koncertować. A za chwilę 15 i w SC2 najważniejsze newsy.
1: Reklama.
2: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 520 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
3: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu mięsne specjały. Polędwiczka z piersi polskiego kurczaka. 400 gramów. Tylko 7,99 przy zakupie dwóch sztuk. Cena sprzed obniżki 11,99. Produkt objęty limitem. Alitos. Grecka oliwa z oliwek extra virgin. 500 ml. Teraz tylko 2,99 za co drugą sztukę. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni. 29,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: Czy wiesz, że od stycznia minimalna składka zdrowotna wzrosła o 37%? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym wcześniej. Przenieś księgowość do Infaktu już dziś. Cały proces bierzemy na siebie. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
5: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX.

0: przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą? Nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
1: Widzisz ten rozwój? To fundusze europejskie na Pomorzu.
2: Teraz także ty możesz z nich skorzystać. I to jak?
1: Funduszowy maj to miesiąc pełen darmowych atrakcji.
2: Bierz udział w spływach, rajdach, koncertach i warsztatach.
1: Zwiedzaj niedostępne na co dzień miejsca i baw się na piknikach.
2: Sprawdź kalendarz wydarzeń w twojej okolicy.
1: Wejdź na funduszowymaj.pl i znajdź atrakcje dla siebie.
2: Zapraszam.
3: Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego.
1: Materiał dofinansowany z Unii Europejskiej.
4: Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką. Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach. Także jako e-book i audiobook.
5: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bike 5. Rodzinny SUV. Teraz w kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Bike. Wybór staje się prosty.
6: Castorama.
7: Teoria
8: i praktyka.
7: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
8: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
9: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie, po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
10: Lidl, to się opłaca.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Burmistrz Nowego Stawu oraz Nowostawskie Centrum Kultury i Biblioteki zapraszają na największy na Pomorzu zlot aut ciężarowych. Truck Show Nowy Staw w dniach od 5 do 7 czerwca. W programie Mistrzostwa Polski Strongman, pokazy aut ciężarowych, szereg atrakcji oraz koncerty gwiazd. Brokis, Kubańczyk, Michał Wiśniewski, Blanka, Skolim, Guzior i inni. Bilety do nabycia w serwisach kupbilecik.pl oraz biletyna.pl. Na wydarzenie zapraszają sponsorzy Autos, Hydromark, Krzychtrans, Gospodarstwo Rolne Baranowski, MAN oraz partnerzy wydarzenia. Samorząd Województwa Pomorskiego oraz starosta powiatu małborskiego.
13: I po reklamie.
14: Już mamy taką godzinę, że niestety centra miast

0: największych trans. Gospodarstwo Rolne Baranowski, MAN oraz partnerzy wydarzenia. Samorząd Województwa Pomorskiego oraz starosta powiatu malborskiego.
1: I po reklamie.
2: Już mamy taką godzinę, że niestety centra miast

0: Stanisław Kracik, powołany przez premiera na komisarza miasta, jak mówi, czuje się rzemieślnikiem, który ma dobrze wykonać robotę, a przez 3 miesiące swoich rządów chce, by Kraków nie wpadł w stagnację.
1: Jeżeli przyjmowałbym takie założenie, to bym się tego zadania nie podjął. Myślę, że uda nam się Państwa pozytywnie zaskoczyć tymi zmianami, o których zdążyłem z panią dyrektor, z panem sekretarzem podyskutować.
0: Stanisław Kracik będzie pełnił funkcję komisarza przez 90 dni do czasu wyboru nowego prezydenta miasta. Jednocześnie poinformował, że nie planuje brać udziału w sierpniowych wyborach. Belgijskie służby ustalają przyczyny tragicznego zderzenia szkolnego minivana z pociągiem. Doszło do niego na północy kraju. Zginęły 4 osoby, 2 uczniów, opiekun i kierowca. Z tymi informacjami nasz reporter Michał Skolimowski. Co wiadomo o okolicznościach tego wypadku?
2: Wiadomo, że minivan wcześniej poruszał się drogą równoległą do torów i to z niej zjechał na przejazd, mimo opuszczonych rogatek i czerwonych świateł. To wszystko potwierdzają nagrania z kamer monitoringu. Pociąg zbliżał się do stacji oddalonej o jakiś kilometr, nie jechał więc z pełną prędkością, ale mimo to siła uderzenia była ogromna. 4 osoby zginęły, 5 uczniów zostało też poważnie rannych. Minivan należał do szkoły specjalnej.
0: Kondolencje po tragedii złożyły już belgijskie władze, a także m.in. szefowie Komisji Europejskiej i Parlamentu Europejskiego. Jeszcze w czerwcu odbędzie się pierwsza edycja warszawskich targów obronnych. Wydarzenie zgromadzi producentów broni i sprzętu wojskowego, a odwiedzający będą mogli zobaczyć z bliska na przykład czołg Abrams czy kołowy transporter opancerzony Rosomak. Będą też panele dyskusyjne m.in. na temat wyzwań stojących przed polskim przemysłem obronnym. Pierwsze warszawskie targi obronne 19 i 20 czerwca w Expo 21.
3: SK2 News. Trójmiasto.
4: Krzysztof Płowecki. Mieszkańcy 5 miejscowości w gminie Puck w dalszym ciągu bez wody zdatnej do picia. W Leśniewie, Domatowie, Wielkiej Piaśnicy, Dąbrowie i Domatówku wprowadzono zakaz spożywania wody z sieci. W wodzie wykryto bakterie z grupy coli. Gmina Puck cały czas dystrybuuje wodę butelkowaną oraz zabezpiecza dostawy z beczkomatów, cysterny i mauzerów. 11 milionów złotych. Tyle otrzymała Gdynia z Ministerstwa Sportu i Turystyki na budowę nowego Olimpijskiego Centrum Żeglarskiego.
5: Kompleks będzie się składał z 3 budynków, hangary, łącznie będzie ich 4.
4: Mówi Paweł Brutel, dyrektor Gdańskiego Centrum Sportu. Zakończenie inwestycji w przyszłym roku.
6: Wtorek w pięknym, pełnym słońcu o 15:02 w sumie minuty już po. Trochę też wieje, ale to dobrze, bo łapiemy wiatr w żagle i razem pędzimy przez to popołudnie. Czy stoicie właśnie w korku, siedzicie w robocie, na kanapie w domu, albo tam wracacie lub czekacie na obiad, który miał być 5 minut temu, a już godzinę go nie ma. To mam dla Was to, co najlepsze i to już teraz.
3: Najlepsze polskie hity. SK2.
6: Same muzyczne petardy, największe polskie klasyki i hity, które znacie lepiej niż własny pin do karty. Sylwia Grzeszczak na Dzień Dobry w SK2.

Igor Herbut, Zalia i Vito Bambino, gwiazdy tegorocznego męskiego grania w ST2. Nareszcie. A teraz o wicepremierze, który wyglądał jak gwiazda, ale Hollywood. Szef MON, piszą dzisiejsze gazety. Władysław Kosiniak-Kamysz powitał ostatnio amerykańskie myśliwce F-35, ale na odbiór maszyn ubrał się jak Tom Cruise z filmu Top Gun. No, ja tutaj widzę te zdjęcie, no, identycznie, jak sklonowani dosłownie. Ta sama fryzura, zaczes, okulary. To tylko potwierdza, że politycy to są nieźli aktorzy.

Czekaj no, już ja cię urządzę. Powtarzasz to, to wszystko co robię. Już mam cię dość tych oczu pustych. Poczekaj za

Sandra Razer w ST2. Lepiej niż teraz, 15.30. Szybki przegląd najważniejszych informacji w ST2. Konkrety ma dla Was Jakub Konieczkowicz. Żołnierka trafiła do szpitala po pożarze wojskowego busa. Do niebezpiecznej sytuacji doszło w zachodniopomorskim. Pojazd spłonął całkowicie. W środku były dwie żołnierki. Jedna z nich trafiła do szpitala, drugiej nic się nie stało. Przyczyny wybuchu ognia są ustalane. Są zarzuty dla myśliwego. Według śledczych miał przywłaszczyć prawie 2 miliony złotych. To w 2024 roku miał defraudować pieniądze z konta koła łowieckiego w Szczecinie. W tym czasie był skarbnikiem. Postawiono mu też zarzuty ukrycia dokumentacji finansowej oraz posiadania broni palnej bez pozwolenia. Grozi mu do 10 lat za kratami. Za oddanie i pracę zostali odznaczeni. Strażacy, którzy gasili ogromny pożar Puszczy Solskiej na Lubelszczyźnie, zostali dziś docenieni. Medale i awanse podczas odprawy otrzymało łącznie około 600 strażaków. A przypomnę, pożar Puszczy Solskiej wybuchł 5 maja i objął ponad 1100 hektarów lasu.

0: Czuł się powiew lata w ST2 Ewelina Lisowska i Prosta Sprawa. Letnie trendy także w modzie. Wkrótce zaleją ulice najmodniejsze buty na lato 2026 roku. Tutaj czytam. Polskie i zagraniczne gwiazdy będą zakładać na swoje stópki, uwaga, klapki premium tak zwane, baleriny tego lata i sportowe sandały.
1: SK2.
0: Tylko jak sportowe sandały, to pamiętajcie o skarpetach, bo będą otarcia kurza stopa.
1: Reklama.
2: Projekt inicjatyw aktorskich. Niezawodny. Tribute to Niemen, Zaucha, Wodecki. Koncert. Największe przeboje mistrzów estrady z towarzyszeniem muzycznego bendu na żywo. Aktorskie spojrzenie na legendy polskiej estrady. Niezawodny. Scena kameralna, bilety muzyczne .org.
3: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu arbuz teraz aż 44% taniej. To tylko 4,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 8,99. A Jakobs kawa ziarnista, różne rodzaje, kilogram. Teraz tylko 54,99 przy zakupie dwóch sztuk. Cena sprzed obniżki 89,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2700 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Gdańsk, Morski Park Handlowy, ulica Przywicka 10A.
5: Mówią na mnie teci i mam jedną zasadę. Jem tylko to, co naprawdę dobre. Mięsko premium, warzywka, owoce, maxi smak w miniformie.
6: Dolina Noteci Premium. Wielki smak dla małych ras. Sprawdź na dolinanoteci.pl.
7: Widzisz ten rozwój? To fundusze europejskie na Pomorzu.
8: Teraz także ty możesz z nich skorzystać. I to jak?
7: Funduszowy maj to miesiąc pełen darmowych atrakcji.
8: Bierz udział w spływach, rajdach, koncertach i warsztatach.
7: Zwiedzaj niedostępne na co dzień miejsca i baw się na piknikach.
8: Sprawdź kalendarz wydarzeń w twojej okolicy.
7: Wejdź na funduszowymaj.pl i znajdź atrakcje dla siebie.
8: Zapraszam.
9: Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego.
7: Materiał dofinansowany z Unii Europejskiej.
10: Już dziś w KFC czeka na Ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
11: Gaz do dechy i na 10 urodziny City Motors. Już 6 czerwca od 10 do 16 tort, burgery, frytki, lemoniada, lody, wystawa aut, dmuchaniec i animatorki dla dzieci. Warsztaty z bezpieczeństwa w ruchu drogowym, zabawy, DJ i muzyka, stanowisko DKMS oraz gra miejska z użyciem naszych pojazdów. Zwycięzca z najlepszą fotografią w social mediach spędzi weekend z Volkswagenem T-Roc. Świętuj z nami. City Motors, Gdańsk, Uczniowska 36.
12: Przyjdź na dni otwarte Mazda Experience Days od 25 do 30 maja i poznaj nową Mazdę CX-5. Zobacz perfekcyjne dzieło japońskich mistrzów rzemiosła. Odkryj harmonijne połączenie bezpieczeństwa i funkcjonalności, które zachwyci całą Twoją rodzinę. Mazda Experience Days 25-30 maja. Odwiedź salon Mazda BMG Goworowski w Słupsku, Gdańsku i Gdyni.
13: Wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej. Zwłaszcza jak dbasz o niego z Muratorem. W nowym wydaniu podpowiemy, jak zwiększyć wydajność klimatyzacji oraz skuteczność ręcznego nawadniania ogrodu. Rozwiejemy też wątpliwości wobec przepisów dotyczących budowy tarasu oraz odpowiemy na pytanie, czy fotowoltaika jeszcze się opłaca. Za jakość naszych porad Murator jest nominowany w rankingu Budowlana Marka Roku 2026, wyróżniającym dostawców wysokiej jakości produktów.

0: widzisz w twarz.
1: Beste dwa grają tylko najlepsze polskie hity. A co gra w newsach? O 16:00 Jakub Konieczkowicz między innymi powie, kiedy zostanie przywrócony ruch pociągów po wczorajszym wypadku na Mazowszu.
2: Reklama. Wiesz co, jesteś naprawdę super.
3: No wiem.
2: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
3: Ej, to już przesada.
2: No co, tego poziomu nie da się przebić.
4: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
5: Wszystko, czego dziś chcę.
6: To hit okazje na Dzień Mamy z kartą Moje Intermarché. Jak Mercy, tylko 13,99 kupując dwa opakowania. A we wtorek Raffaello 150 gramów, drugie gratis.
7: Intermarché, wszystko, czego dziś chcę.
8: Widzisz ten rozwój? To fundusze europejskie na Pomorzu.
9: Teraz także ty możesz z nich skorzystać. I to jak?
8: Funduszowy maj to miesiąc pełen darmowych atrakcji.
9: Bierz udział w spływach, rajdach, koncertach i warsztatach.
8: Zwiedzaj niedostępne na co dzień miejsca i baw się na piknikach.
9: Sprawdź kalendarz wydarzeń w twojej okolicy.
8: Wejdź na funduszowymaj.pl i znajdź atrakcje dla siebie.
9: Zapraszam.
10: Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego.
8: Materiał dofinansowany z Unii Europejskiej.
11: Już dziś w KFC czeka na Ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
12: Warsaw Music Festival. Już w czerwcu Black Eyed Peas, Armin Van Buuren, Artbat, Steve Angelo, John Summit, Benny Benassi, Kacperczyk, RG, Trips, Korolowa i inni na Warsaw Music Festival. 13, 17 i 20 czerwca na miejskim stadionie Legii Warszawa. Bilety na stronie warsawmusicfestival.com. Poleca WP.pl, New Age Media i Radio SK.
13: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za Wami setki kilometrów i niejedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 590.

0: 340 gramów. Jedno opakowanie plus jedno gratis.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Uwaga, w Pepco z okazji Dnia Dziecka super promocja, 2 plus 1 gratis na zabawki. Już teraz kupując 3 zabawki zapłacisz tylko za 2. Skorzystaj jeszcze dziś. Szczegóły i wykluczenia w regulaminie na pepco.pl. Pepco, pokochaj niskie ceny.
3: Tak dla Ciebie gramy soczyste kawałki, ale też klasyki.
4: I urodzinowe hity cenowe. Takie jak kawa rozpuszczalna Jacobs Cronat Gold 200 gramów w supercenie 24,95.
3: Sprawdź to sam, czeki dał, odkusi ceną każdy dział.
4: Czy łopatka wieprzowa bez kości marki Auchan tylko 7,89 za kilogram. Promocja do 27 maja. Auchan, co zaplanuje, to kupuje. Także online.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
7: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
8: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
9: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 lat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
10: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
11: I po reklamie.
12: Uzbrajamy się w cierpliwości na gdańskich drogach. O tej porze na korki trafimy na Przewickiej, Jabłoniowej, Niepołomickiej, Adamowicza, Armii Krajowej i na Kartuskiej. Oprócz tego ciasno jest na Elbląskiej, Jana Skol na trakcie Świętego Wojciecha i na trasie Sucharskiego. Niższy bieg wrzucamy też na Budowlanych Innowatorów, a także we Wrzeszczu na Alei Grunwaldzkiej, Kościuszki, Wyspiańskiego i na Żołnierzy Wyklętych. Wolniej o kilka minut pojedziemy też na Spacerowej w Oliwie, a spory ruch jest teraz także na Czarnym Dworze, Obrońców Wybrzeża i na Lecha Kaczyńskiego. A już teraz posłuchajmy najważniejszych wiadomości Radia SK.
13: Jest 16. News Eski 2, Jakub Konieczkowicz. Nie dożywocie, a 25 lat więzienia za zabójstwo w Oświęcimiu. Sąd apelacyjny w Krakowie obniżył karę dla Ingebrigta G., oskarżonego o zabójstwo 26-latki i porwanie ich córki. Musi też zapłacić po 200 tysięcy złotych dziecku i ojcu zamordowanej kobiety. Rozprawa ponownie była niejawna, a wyrok dla Norwega jest już prawomocny. Najwcześniej w czwartek uda się przewrócić ruch pociągów na trasie Poznań-Piła po śmiertelnym wypadku w Garbatce koło Obornik. Wczoraj na niestrzeżonym przejeździe tir dosłownie wbił się w jadący szynobus. Kierowca ciężarówki zginął. Pasażerom pomimo wykolejenia składu nie stało się nic poważnego. Na miejscu trwa podnoszenie drugiego członu wykolejonego pociągu. Ma się zakończyć jeszcze dziś.
14: Po usunięciu składu będzie sprawdzane torowisko, w jakim zakresie ono jest uszkodzone. Na pewno została uszkodzona też sieć trakcyjna. W optymistycznym wariancie będzie to czwartek, natomiast na ten moment ciężko jednoznacznie to doprecyzować.
13: Mówił nam Dariusz Kaszyński ze spółki Koleje Wielkopolskie. Przypomnę, do tragicznego zdarzenia doszło wczoraj po południu. Przyczyny ustala Państwowa Komisja Badania Wypadków Kolejowych. 3 czerwca wchodzą w życie nowe przepisy dla użytkowników hulajnóg, także tych elektrycznych oraz rowerów. Najważniejszą zmianą będzie obowiązek jazdy w kasku dla dzieci i młodzieży do 16 roku życia, bo teraz najmłodsi użytkownicy zbyt często o nich zapominają.
15: Nie zawsze, ale staram się jak najczęściej, żeby był.
16: Nigdy prawie, ale mam zamiar zacząć zakładać, ale nie mogę go znaleźć nigdzie w domu.
17: Ja tylko na skateparku zakładam.
18: Nie, no ja umiem jeździć i nie boję się, że się wywalę.
13: A policja przypomina, że brak kasku może skutkować mandatem do 100 zł dla rodzica lub opiekuna.
19: SK2 News. Trójmiasto.
12: Krzysztof Płowecki. 5 czerwca na Polsat Plus Arenie w Gdańsku reprezentacja Polski kobiet zmierzy się z Francją w kwalifikacjach do Mistrzostw Świata FIFA 2027. Piłkarskie emocje rozpoczną się jednak wcześniej, bo od godziny 15 wokół stadionu odbędzie się festiwal piłkarski dla dziewczyn. Ministerstwo Sportu przeznaczy dofinansowanie na budowę pełnowymiarowych boisk w województwie pomorskim. Jedno z nich powstanie na terenie Gadani w Gdańsku.
20: To jest wsparcie dla tych 7 inwestycji kwotą blisko 18 milionów złotych.
12: Mówi Jakub Rutnicki, minister sportu. Boiska powstaną także m.in. w Wejherowie, Człuchowie i Chojnicach.
21: Wiosna i to piękna, pełną gębą. Po co martwić się o tej porze myciem naczyń, jak jest po godzinie 16, skoro można umyć samochód i to przy najlepszych polskich hitach.

0: 12 minut po 16, Lady Punk i stacja Warszawa. W stacji SK2, najbardziej polskiej, jest też Arturo Jarząbek, który powie wam prawdę, jak mama.
1: Jarząbek, prawdę ci powie.
2: Dzień Matki w Polsce przypada 26 maja i tutaj nic się nie zmienia, bez

0: względu na to, jaki to jest dzień tygodnia. I choć dzisiaj kojarzą się głównie z kwiatami, laurkami i telefonem do mamy, to historia tego święta jest dużo ciekawsza. W Polsce początki Dnia Matki sięgają lat 20. ubiegłego wieku. Po I wojnie światowej pomysł przywędrował do nas z zachodu, a dużą rolę odegrał wtedy Polski Czerwony Krzyż. Początkowo nie było jednak konkretnej daty. Święto organizowano raczej jako akcję społeczną i wychowawczą. Dopiero z czasem 26 maja na stałe wpisał się do kalendarza. Co ciekawe, Polska należy do mniejszości krajów, które mają własną datę Dnia Matki, bo w większości państw, m.in. w USA, Niemczech, Japonii czy w Kanadzie, święto obchodzone jest w drugą niedzielę maja. Są też bardziej nietypowe terminy. W Norwegii na przykład świętuje się w lutym, a w Argentynie w październiku. Natomiast w Indonezji dopiero w grudniu. Sama idea Dnia Matki ma jednak dużo starsze korzenie. Już w starożytnej Grecji i Rzymie oddawano cześć boginiom matkom. Współczesna forma święta narodziła się natomiast w Stanach Zjednoczonych dzięki Annie Jarvis, która chciała upamiętnić swoją mamę i doprowadziła do ustanowienia oficjalnego Święta Matek. I to właśnie dzięki niej święto mamy.
1: Jarząbek, prawdę ci powie w Radiu SK2.

0: Jest piękniej, nie narzekamy, Kaja. SC2, za chwilę kombi i Black and White. A to w jakich kolorach kręci się świat? W newsach SK2, 16.31, Jakub Konieczkowicz.
1: Został pobity i wywieziony za miasto przez znajomych z pracy. To w Lubinie na Dolnym Śląsku 22-letni obywatel Tadżykistanu został pozbawiony wolności przez 3 mężczyzn z Uzbekistanu. Ci grozili mu nożem, następnie wywieźli go i pobili. Obywateli Uzbekistanu udało się zatrzymać jeszcze tego samego dnia. Usłyszeli już zarzuty. Grozi im do 5 lat więzienia. Liczba ofiar epidemii Ebola w centralnej Afryce wzrosła i wynosi co najmniej 220 osób. Liczba zakażonych szacowana jest na ponad 850 osób. Walkę z epidemią ma komplikować rzadki szczep wirusa, odporny na poprzednie szczepionki. Opracowanie nowej, zdaniem Światowej Organizacji Zdrowia, może potrwać od 6 do 9 miesięcy. To już trzeci taki budynek w Polsce. Przy Instytucie Pomnik Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie otwarto nowy dom Ronalda McDonalda. Rodzice i bliscy małych pacjentów mogą tam bezpłatnie mieszkać podczas leczenia. Budynek ma 20 rodzinnych pokoi. Pierwsze rodziny zamieszkają w nim już za parę tygodni.

0: zawsze będzie.
1: Bracia Sikorscy w SC2, młodość. A młodemu różne pomysły do głowy przychodzą w niedzielę, i to w tę najbliższą. Czytam, że estoński kaskader Jean Rosé zrobi sobie półkilometrowy spacer w Warszawie. Ale nie w parku, jak człowiek, tylko na linie rozpiętej między Pałacem Kultury a Warsaw Tower ma ten śmiałek spacerować na wysokości 40 piętra.
2: Jest wysoko, nie? No jest wysoko.
3: Autopromocja.
4: Kiełbasa? Krakowska.
5: Śliwka? Znałęczowa.

0: Rogal Świętomarciński z Poznania.
1: Na zakupach wybierasz to, co polskie.
2: A radio?
1: W SK2 gramy wyłącznie polskie numery. Te nowsze i te starsze.
0: SK2. Najlepsze polskie hity.
1: Najlepsze, bo polskie.
3: Autopromocja.
1: Reklama.
4: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi A5. Wyjątkową limuzynę w ofercie Business Edition. Dostępną w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
5: Mówią na mnie tyci i mam jedną zasadę. Jem tylko to, co naprawdę dobre. Mięsko premium, warzywka, owoce, maxi smak w miniformie. Dolina Noteci Premium. Wielki smak dla małych ras. Sprawdź na dolinanoteci.pl.
6: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2700 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Gdańsk, Morski Park Handlowy, ulica Przywicka 10A.
7: Widzisz ten rozwój? To fundusze europejskie na Pomorzu.
8: Teraz także ty możesz z nich skorzystać. I to jak?
7: Funduszowy maj to miesiąc pełen darmowych atrakcji.
8: Bierz udział w spływach, rajdach, koncertach i warsztatach.
7: Zwiedzaj niedostępne na co dzień miejsca i baw się na piknikach.
8: Sprawdź kalendarz wydarzeń w twojej okolicy.
7: Wejdź na funduszowymaj.pl i znajdź atrakcje dla siebie.
8: Zapraszam.
9: Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego.
7: Materiał dofinansowany z Unii Europejskiej.
10: Gaz do dechy i na 10 urodziny City Motors. Już 6 czerwca od 10 do 16 tort, burgery, frytki, lemoniada, lody, wystawa aut, dmuchaniec i animatorki dla dzieci. Warsztaty z bezpieczeństwa w ruchu drogowym, zabawy, DJ i muzyka, stanowisko DKMS oraz gra miejska z użyciem naszych pojazdów. Zwycięzca z najlepszą fotografią w social mediach spędzi weekend z Volkswagenem T-Roc. Świętuj z nami. City Motors, Gdańsk, Uczniowska 36.
11: Przyjdź na dni otwarte Mazda Experience Days od 25 do 30 maja i poznaj nową Mazdę CX-5. Zobacz perfekcyjne dzieło japońskich mistrzów rzemiosła. Odkryj harmonijne połączenie bezpieczeństwa i funkcjonalności, które zachwyci całą twoją rodzinę. Mazda Experience Days 25-30 maja. Odwiedź salon Mazda BMG Goworowski w Słupsku, Gdańsku i Gdyni.
12: Chcesz 5 dyszek? Od 28 do 30 maja zrób zakupy w Carrefourze za minimum 199 zł z aktywnym kuponem w apce Mój Carrefour i odbierz 50 zł w ebonie na następne zakupy od 1 do 6 czerwca. Szczegóły na carrefour.pl.
3: To będzie ostatnia reklama.
13: Od dziś w Super Ekspresie startuje poradnik Finanse Seniora. Podpowiadamy, jak wybrać najlepszą lokatę, które obligacje warto kupić, gdzie bezpiecznie trzymać oszczędności i jak nie dać się oszukać. Poradnik Finanse Seniora. Od dziś w Super Ekspresie.
1: I po reklamie.

0: Sylwestr, dwa budka suflera i kiedyś takie powiedzenie było, cały czas jest. Palec pod budkę, bo za minutkę budka zamknięta, nie ma klienta, ale spokojnie, dzisiaj to klientów było dużo. Zwłaszcza w budkach z kwiatami, nie brakowało ich i nie brakuje, no bo w końcu jest dzień mamy, a od mamy z obiadku wraca Łukasz Zduńczyk najedzony i będzie wam serwował same najlepsze smakołyki muzyczne i tylko polskie po godzinie 17. Kowalski, baw się dobrze.
1: Reklama. Widzisz ten rozwój? To fundusze europejskie na Pomorzu.
2: Teraz także ty możesz z nich skorzystać. I to jak?
1: Funduszowy maj to miesiąc pełen darmowych atrakcji.
2: Bierz udział w spływach, rajdach, koncertach i warsztatach.
1: Zwiedzaj niedostępne na co dzień miejsca i baw się na piknikach.
2: Sprawdź kalendarz wydarzeń w twojej okolicy.
1: Wejdź na funduszowymaj.pl i znajdź atrakcje dla siebie.
2: Zapraszam.
3: Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego.
1: Materiał dofinansowany z Unii Europejskiej.
4: Tak się robi dzień mamy. To jej należy się korona.
5: A już od poniedziałku w Kauflandzie bukiet 13 pięknych róż, różne kolory, tylko 5,99. A pyszne praliny Lindt. Kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. 6 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: A co tam w Carrefourze?
7: Odlotowy dzień dziecka. Klocki Lego z linii Kreator Botanicals City

0: Champions i Disney aż 20% taniej z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 30 maja. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
1: ZUS, podatki, czynsz, konto.
2: Czekaj, płacisz za konto firmowe?
1: Ty nie?
2: Mi to płacą w Alior Banku, żebym miał u nich konto i z niego korzystał.
1: Płacą ci? Dużo?
2: 4000 się uzbierało.
1: No żartujesz.
3: Nie żartujemy. Z iKontem Biznes z kartą z plusem w Alior Banku możesz zyskać bonusy na prostych zasadach. W promocji nawet do 4000 zł, w tym do 3000 zł zwrotu za płatności kartą lub blikiem oraz po 500 zł bonusu na start i po roku. Opłata za prowadzenie rachunku podstawowego wynosi 0 zł. Promocja obowiązuje do 31 października. 2026 roku dla klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Regulamin promocji plusy karty z plusem dla posiadaczy ikonta biznes i informacje o opłatach znajdziesz na aliorbank.pl.
4: Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na Ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
5: Volkswagen.
6: Warsaw Music Festival. Już w czerwcu Black Eyed Peas, Armin van Buuren, Artbat, Steve Angelo, John Summit, Benny Benassi, Kacperczyk, RG, Trips, Korolowa i inni na Warsaw Music Festival. 13, 17 i 20 czerwca na Miejskim Stadionie Legii Warszawa. Bilety na stronie warsawmusicfestival.com. Poleca WP.pl, New Age Media i Radio SK.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Yeah. Biedronka bierze kaucję na siebie. Tak jest. Od 25.

0: codziennie z Biedronką.
1: I po reklamie.
2: Dzień mamy bardzo ciepły i słoneczny. Niebo jest bezchmurne, od czasu do czasu mogą pojawiać się jedynie małe chmurki. Termometry dzisiaj pokazują okolice 25 stopni Celsjusza, a orzeźwienie przyniesie wiatr, który wieje z kierunków zachodnich. Podmuchy są dosyć mocne, bo w porywach mogą osiągać prędkość do 55 km na godzinę. Środa również zapowiada się pogodna, ale z małym zachmurzeniem i dalej będzie wiał wiatr. Temperatura nieco spadnie, bo jutro na termometrach zobaczymy do 16 stopni. Taka pogoda według synoptyków utrzyma się już do końca tygodnia.
3: Jest 17. Newsy Eski 2, Jakub Konieczkowicz. 25 lat więzienia zamiast dożywocia. Taki prawomocny już wyrok usłyszał Ingebrigt G., oskarżony o zabójstwo 26-latki i porwanie ich córki.
4: Sąd uznał, że ten stopień winy związany z kwestiami związanymi ze stanem psychicznym oskarżonego powoduje, że nie jest możliwe wymierzenie kary dożywotniego pozbawienia wolności.
3: Tłumaczy rzecznik Sądu Apelacyjnego w Krakowie Tomasz Szymański. W apelacji obrona domagała się uniewinnienia od zarzutu uprowadzenia dziecka, a w części wyroku dotyczącej zabójstwa o uchylenie wyroku i ponowne rozpatrzenie sprawy. Przypomnijmy, do morderstwa 26-latki doszło w Oświęcimiu w 2022 roku. Mężczyznę zatrzymano z dzieckiem na autostradzie w Kopenhadze. Nie będzie żadnej cenzury, mówi rzecznik rządu Adam Szłapka w sprawie Sławosza Uznańskiego-Wiśniewskiego. O zakaz wypowiedzi publicznych dla polskiego astronauty apelowała prezes Polskiej Agencji Kosmicznej, a pismo trafiło także do części ministrów.
5: Ta sprawa musi zostać w całości wyjaśniona między zainteresowanymi stronami. Nikt tutaj żadnej cenzury z całą pewnością nie będzie wprowadzał.
3: Mówił rzecznik rządu Adam Szłapka. Polsa zarzuca Uznańskiemu-Wiśniewskiemu m.in. kwestionowanie zaangażowania agencji w realizację programu IRIS 2. Astronauta z kolei twierdzi, że żądanie zakazu wypowiedzi to m.in. próba cenzury. Tworzą komiksy, nagrywają filmy, a także rapują tematami przewodnimi emerytura, renta i urlop macierzyński. Dzieci z Sosnowca w ramach realizowanego w szkołach podstawowych projektu mają lekcje na temat funkcjonowania Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

0: idą w las.
1: Klaudia Masalerz, jestem nauczycielem muzyki. Właśnie ta forma piosenki sprawia, że jest to naprawdę przystępne.
2: A w projekcie ZUS w Sosnowcu uczestniczy ponad 20 szkół podstawowych.
3: SK2 News. Trójmiasto.
4: Krzysztof Płowecki. Jutro w godzinach porannych w związku z kolejnym etapem robót przy przebudowie mostu w ciągu ulicy Elżbietańskiej zostanie zamknięte skrzyżowanie ulic Garncarskiej i Na Piaskach w bezpośrednim pobliżu remontowanej przeprawy. Utrudnienia potrwają do końca tygodnia.

Krzysztof Płowecki. Jutro w godzinach porannych w związku z kolejnym etapem robót przy przebudowie mostu w ciągu ulicy Elżbietańskiej zostanie zamknięte skrzyżowanie ulic Garncarskiej i Na Piaskach w bezpośrednim pobliżu remontowanej przeprawy. Utrudnienia potrwają do końca tygodnia.

0: Dobrego porodu. Ten w Gdańsku już 13 czerwca.
1: Przez cały dzień wykonujemy bezpłatne KTG. Będzie również strefa masażu.
0: Mówi Anna Bartkowska, organizatorka festiwalu.
2: I już prawie 3 po 17, czyli już można wyjść z pracy i aż by się prosiło zapytać: mamo, co dzisiaj na obiad? Nie dziś, niech mamy sobie dzisiaj odpoczywają, wszystkiego najlepszego życzymy. I dla mam ja oczywiście zagram, bo jo cię kocham. Depres na pewno się pojawi w tej godzinie. Łukasz Zduńczyk, polecam się.

0: Video w Radiu SK2. Gramy najlepsze polskie hity, a król polskiego stołu już niedługo może zyskać odpowiedni tytuł. Polski rosół, słuchajcie, może zostać specjalnie uhonorowany. Taki pomysł w Warszawie się pojawił, konkretnie w Muzeum Pałaców w Wilanowie, żeby wpisać rosół na Krajową Listę Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego. Znaczy wiecie co, no moim zdaniem na tej liście to przede wszystkim powinien się znaleźć schabowy z mizerią, a rosół powinien być na liście leków refundowanych.
1: SK2.
0: No bo podobno sprawdza się na te różne tam dolegliwości żołądkowe, zwłaszcza w niedzielę po sobocie. Tak słyszałem. A my gramy dalej. Teraz prawdziwy klasyk. Sen o Warszawie, od Wilków w SC2.

0: Artur Gadowski w Radiu SK2. Przy nim to można huknąć, przy nim to można ryknąć w samochodzie w korku. Wtedy trochę spokojniejsi wracamy do domu. Chyba tak to działa. To są najlepsze polskie hity. Za 26 minut będzie godzina 18. No i wielki szacun dla Szwedów, słuchajcie. Bo Szwecja jako pierwszy kraj w Europie, uwaga, został uznany jako kraj wolny od dymu tytoniowego. Bo odsetek dorosłych osób palących, które codziennie palą papierosy, spadł poniżej 5%. No to jest naprawdę niezły wynik, tylko ja się zastanawiam, czy to była taka zwykła ankieta, czy Szwedzi się do tego badania przyłożyli, prawda? Mam nadzieję, że przynajmniej tym Szwedom kazali huchnąć, albo sprawdzili, jak kto często wychodzi na przerwę w pracy.
1: SK2.
2: Autopromocja. SK2 prezentuje
1: 63. Krajowy Festiwal Piosenki Polskiej w Opolu.
2: Największe święto polskiej muzyki. Właśnie

0: SK2. Zakochaj się w polskiej muzyce. Autopromocja. Reklama.
1: Nadchodzi Kortowiada 2026, powered by Alior Bank. Festiwal, który otwiera muzyczne lato na Warmii i Mazurach. 3 sceny, ponad 30 artystów i kilkanaście wydarzeń towarzyszących. W line-upie m.in. Guzior, Jan Rapowanie, Kacperczyk, Kizo, Maryla Rodowicz, Michał Szczygieł, Problem, Tymek, Wilki i Żabson. Karnety i bilety jednodniowe kupisz na stronie bilety.kortowiada.pl. Widzimy się od 28 do 30 maja w Olsztynie.
2: Silva to nowoczesne osiedle w Straszynie, gdzie komfort łączy się z naturą. Kameralna zabudowa, przestronne tarasy i balkony, cichobieżne windy, mieszkania z ogródkami, jak i wiele innych udogodnień sprawią, że życie tu stanie się przyjemniejsze. Nowy etap inwestycji już w sprzedaży. Skorzystaj z promocyjnych cen lub elastycznego harmonogramu wpłat. 30% teraz i 70% dopiero przed odbiorem. W ofercie również lokale usługowe. Osiedle Silva.

0: Więcej na szymichowski.pl. Widzisz ten rozwój? To fundusze europejskie na Pomorzu.
1: Teraz także ty możesz z nich skorzystać. I to jak?
0: Funduszowy maj to miesiąc pełen darmowych atrakcji.
1: Bierz udział w spływach, rajdach, koncertach i warsztatach.
0: Zwiedzaj niedostępne na co dzień miejsca i baw się na piknikach.
1: Sprawdź kalendarz wydarzeń w twojej okolicy.
0: Wejdź na funduszowymaj.pl i znajdź atrakcje dla siebie.
1: Zapraszam.
2: Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego.
0: Materiał dofinansowany z Unii Europejskiej.
3: Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką. Michała Żmud-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
4: Gaz do dechy i na 10 urodziny City Motors. Już 6 czerwca od 10 do 16 tort, burgery, fryty.

0: się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
1: Gaz do dechy i na 10 urodziny City Motors. Już 6 czerwca od 10 do 16 tort, burgery, frytki. 10 urodziny City Motors. Już 6 czerwca od 10 do 16 tort, burgery, frytki.

0: harmonijne połączenie bezpieczeństwa i funkcjonalności, które zachwyci całą Twoją rodzinę. Mazda Experience Days. 25-30 maja. Odwiedź salon Mazda BMG Goworowski w Słupsku, Gdańsku i Gdyni.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Codziennie w mieście czeka na Ciebie wiele zagrożeń. Lepiej być na nie gotowym. Co robić, gdy ktoś Cię śledzi w bloku? Jak się bronić zgodnie z prawem? I co zrobić, żeby uniknąć starcia? Przekonaj się i 20 czerwca weź udział w szkoleniach z samoobrony i udzielania pierwszej pomocy podczas warszawskich targów obronnych. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się Twoje bezpieczeństwo i technologia.
3: I po reklamie.

0: Gramy najlepsze polskie hity i najlepsze polskie duety. Psanach i Dawid Podsiadło w Radiu SK2. Mamy dzień mamy, tak tylko przypominam. Poświętujmy trochę. Czekam na głosówki na Messengerze Radia SK2, w których powiecie coś jak mama. Co może taka typowa polska mama powiedzieć o tej porze na chwilę przed 18 wieczorem? Nagrywajcie głosówki na Messengerze Radia SK2. Powiedzcie w nich coś jak mama.
1: Reklama.
2: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
3: Widzisz ten rozwój? To fundusze europejskie na Pomorzu.
4: Teraz także ty możesz z nich skorzystać. I to jak?
3: Funduszowy maj to miesiąc pełen darmowych atrakcji.
4: Bierz udział w spływach, rajdach, koncertach i warsztatach.
3: Zwiedzaj niedostępne na co dzień miejsca i baw się na piknikach.
4: Sprawdź kalendarz wydarzeń w twojej okolicy.
3: Wejdź na funduszowymaj.pl i znajdź atrakcje dla siebie.
4: Zapraszam.
5: Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego.
3: Materiał dofinansowany z Unii Europejskiej.
6: Które po prostu muszą występować w duecie. Kawa i dobra książka. Czy słońce i plaża.
7: Tak samo w moim domu. Najlepszy duet to markiza zewnętrzna, która ogranicza nagrzewanie, i roleta wewnętrzna, która zaciemnia poddasze.
6: Niektóre rzeczy po prostu lepiej działają razem. Kup zestaw markizy i rolety na okno dachowe Velux i zaoszczędź 10%. Dowiedz się więcej na velux.pl.
8: Warsaw Music Festival. Już w czerwcu Black Eyed Peas, Armin Van Buuren, Artbat, Steve Angelo, John Summit, Benny Benassi, Kacperczyk, RG, Trips, Korolowa i inni na Warsaw Music Festival. 13, 17 i 20 czerwca na miejskim stadionie Legii Warszawa. Bilety na stronie warsawmusicfestival.com. Polecam WP.pl, New Age Media i Radio SK.
9: Wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej. Zwłaszcza jak dbasz o niego z Muratorem. W nowym wydaniu podpowiemy, jak zwiększyć wydajność klimatyzacji oraz skuteczność ręcznego nawadniania ogrodu. Rozwiejemy też wątpliwości wobec przepisów dotyczących budowy tarasu oraz odpowiemy na pytanie, czy fotowoltaika jeszcze się opłaca. Za jakość naszych porad Murator jest nominowany w rankingu Budowlana Marka Roku 2026, wyróżniającym dostawców wysokiej jakości produktów i usług z branży budowlanej. Przekonaj się sam z nowym numerem, który już czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
10: Masz taras z betonu? Popękany, poplamiony, wyblakły już po jednym lecie? Pora na coś, co przetrwa pokolenia. Granit naturalny. Polskie i zagraniczne granity w jednym miejscu. W ofercie kostka granitowa na podjazd, płyt

Miliony wyblakły już po jednym lecie? Pora na coś, co przetrwa pokolenia. Granit naturalny. Polskie i zagraniczne granity w jednym miejscu. W ofercie kostka granitowa na podjazd, płyty na taras i schody. Trwałość, klasa i naturalne piękno. Zamawiaj online na granitnaturalny.pl z dostawą na adres Twojej inwestycji. Płyty na taras i schody. Trwałość, klasa i naturalne piękno. Zamawiaj online na granitnaturalny.pl z dostawą na adres Twojej inwestycji.

0: Weź udział w szkoleniach z pierwszej pomocy i samoobrony podczas warszawskich targów obronnych. Już 20 czerwca w hali Expo 21 dowiesz się, co zrobić, zanim przyjedzie karetka, kiedy liczy się każda sekunda. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się Twoje bezpieczeństwo i technologia.
1: I po reklamie.
2: Jest 18. News ESK 2, Jakub Konieczkowicz. Uwaga kierowcy, wypadek na A1 pod Radomskiem w kierunku Gdańska. Doszło tam do zderzenia samochodu osobowego z tirem. Kierowca osobówki trafił do szpitala. Na miejscu wypadku są utrudnienia. Sprawa jest pilnie wyjaśniana, zaznacza Marcin Kierwiński, szef MSWiA. To w sprawie fałszywego alarmu, przez które ostatnio siłowo służby weszły do mieszkania należącego do matki prezydenta.
3: Bardzo intensywne śledztwo policji, CBZ. Pionów śledczych. Myślę, że bardzo szybko wrócimy do Państwa z informacjami.
2: Śledztwo w tej sprawie wszczęła też gdańska prokuratura. Z dotychczasowych ustaleń wynika, że nieustalona osoba za pośrednictwem aplikacji Alarm 112 zgłosiła rzekomy pożar oraz zagrożenie życia dziecka. Na pewno jeszcze w tym roku, po 23 latach, ma wrócić obowiązkowa apteczka w samochodach osobowych. Ministerstwo Infrastruktury pracuje nad odpowiednimi przepisami. Te, jak zapewnia resort, mają być wprowadzane stopniowo, by uniknąć nagłego wzrostu zapotrzebowania na apteczki.
4: Minuta po godzinie 18:00 i teraz bardzo ważne pytanie, czy są jeszcze jakieś otwarte kwiaciarnie, w których są jeszcze jakieś ładne kwiaty? Świętujemy razem Dzień Mamy, a wy na Messengerze Radia SK2 podrzucacie teksty, które polska mama mogłaby o tej porze wypowiedzieć. No i Bartek daje znać, że on zazwyczaj o tej porze słyszał pytanie, czy już wyciągnął to mięso z lodówki, jak prosiła mama. Wy też dawajcie znać głosówkami na Messengerze Radia SK2, co o tej porze powiedziałaby polska mama.
5: Najlepsze polskie hity.
4: Łukasz Zduńczyk, polecam się.

A my, a mamy się nie mylą, Ryszard Rynkowski z takim klasykiem na antenie Radia SK2, gramy najlepsze polskie hity, no i świętujemy Dzień Mamy, a wy podrzucacie teksty mam, które mogły paść o tej porze w głosówkach na Messengerze Radia.

0: SK2, co zazwyczaj wieczorem mówi polska mama. Tak o tej porze po godzinie 18, jak już wróci z pracy i Ola mówi, że kiedyś to słyszała od mamy, a teraz sama to mówi, bo jest mamą. Pierwsze słowa po powrocie z pracy, ale tu jest syf, tylko ja w tym domu sprzątam. No to jest prawdziwy klasyk, prawda? Bo jeżeli było czysto, jak mama wracała z pracy, to coś się wtedy wydarzyło. To był znak, że przed przyjazdem mamy coś tam się działo w tym domu, prawda? Wy też dorzucajcie teksty, które można usłyszeć od polskich mam wieczorem. Czekam na głosówki na Messengerze Radia SK2. A jeżeli kiedyś mama coś mówiła, a teraz wy tak mówicie, jakiś tekst przejęliście od mamy, też możecie podrzucić w głosówce. A ja gram Oskara Cymsa.
1: SK2.

0: Z SK2 to się można wyciszyć po ciężkim wtorku. Ich troje to są najlepsze polskie hity. Ale z nami można też odbyć prawdziwą podróż w czasie. I teraz przeskakujemy do 88 roku.
1: SK2, wehikuł czasu.
0: Z nami można powspominać, przypominają się stare czasy. I teraz zagram wam hit, po którym chłopiec stał się gwiazdą. To był rok 88, festiwal w Opolu. I wtedy na scenie pojawił się wówczas 15-letni Krzysztof Antkowiak, który wykonał hit Zakazany owoc i dostał za to wyróżnienie i nagrodę publiczności na festiwalu w Opolu. A teraz my ten hit przypominamy. Krzysztof Antkowiak i Zakazany owoc w Radiu SK2.

0: Ten numer może podbić wakacyjne playlisty w tym roku. Gorąca nowość na antenie Radia SK2, prosto z propozycji do gorącej polskiej dwudziestki. Gips w duecie z Igo, a ja mam nowe informacje w sprawie Roberta Lewandowskiego, słuchajcie. Bo jak wiecie, odszedł z Barcelony, ale jeszcze nie znalazł nowego klubu, ale podobno dostaje oferty. Teraz Amerykanie go kuszą. Zespół Chicago Fire jest nim zainteresowany, ale na razie nie wiadomo, czy Lewandowski się zdecyduje, żeby tam przejść i wyemigrować za ocean. No wiadomo, no Lewy musi najpierw z żoną przegadać, prawda? Bo tam za oceanem to raczej zamiast tańczyć baciatę z Hiszpanami, to oni wolą w bejsbola pograć.
1: SK2. Autopromocja. Poranek w Radiu SK2. Zaczynasz dzień z najlepszymi polskimi hitami. Najważniejsze wiadomości co pół godziny.
2: Informacje o pogodzie i korkach w naszym mieście.
1: No i oni.
2: Wajda i Jarząbek.
3: W ogrodach Zamku Królewskiego odbędzie się impreza plenerowa, a sceneria wzorowana będzie na dworze soplicowskim.
4: Tak jak myślałem. Jest impreza, to musi być i pan Tadeusz.
1: Poranek SK2. Startujemy codziennie po 6.
5: Autopromocja.
1: Reklama. Hej, tu Ikea. Zapunktujemy?

0: Szczegóły na ikea.pl. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
1: Hej Ikea! Super znów Cię odwiedzić! Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik! A na koniec wege klopsiki. Mniam!
2: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
3: Widzisz ten rozwój? To fundusze europejskie na Pomorzu.
4: Teraz także Ty możesz z nich skorzystać. I to jak?
3: Funduszowy maj to miesiąc pełen darmowych atrakcji.
4: Bierz udział w spływach, rajdach, koncertach i warsztatach.
3: Zwiedzaj niedostępne na co dzień miejsca i baw się na piknikach.
4: Sprawdź kalendarz wydarzeń w Twojej okolicy.
3: Wejdź na funduszowymaj.pl i znajdź atrakcje dla siebie.
4: Zapraszam.
5: Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego.
3: Materiał dofinansowany z Unii Europejskiej.
6: Gaz do dechy i na 10 urodziny City Motors. Już 6 czerwca od 10 do 16 tort, burgery, frytki, lemoniada, lody, wystawa aut, dmuchaniec i animatorki dla dzieci. Warsztaty z bezpieczeństwa w ruchu drogowym, zabawy, DJ i muzyka, stanowisko DKMS oraz gra miejska z użyciem naszych pojazdów. Zwycięzca z najlepszą fotografią w social mediach spędzi weekend z Volkswagenem T-Roc. Świętuj z nami! City Motors, Gdańsk, Uczniowska 36.
7: Przyjdź na dni otwarte Mazda Experience Days od 25 do 30 maja i poznaj nową Mazdę CX-5. Zobacz perfekcyjne dzieło japońskich mistrzów rzemiosła. Odkryj harmonijne połączenie bezpieczeństwa i funkcjonalności, które zachwyci całą Twoją rodzinę. Mazda Experience Days, 25-30 maja. Odwiedź salon Mazda BMG Goworowski w Słupsku, Gdańsku i Gdyni.
8: Wypadki, zagrożenia, katastrofy. To wszystko możecie spotkać w każdej chwili. Zamiast się bać, bądź przygotowany. 20 czerwca weź udział w szkoleniu podczas warszawskich targów obronnych i poznaj narzędzia do radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się Twoje bezpieczeństwo i technologia.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: 3, 17, 41.
11: Co tak liczysz?
10: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 12 milionów w kumulacji.
11: O, ja też umiem liczyć.
12: 8, 11.
13: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 12 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
14: I po reklamie.

0: też.
1: Ale ten numer kołysze. Można przy niej odlecieć. Edyta Bartosiewicz w Radiu SK2. No ale dobra, tego muzycznego smutku nam wystarczy. Chłopaki nie płaczą. O tym T-Love po 19 zaśpiewa.
2: Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku.
3: Widzisz ten rozwój? To fundusze europejskie na Pomorzu.
4: Teraz także ty możesz z nich skorzystać. I to jak?
3: Funduszowy maj to miesiąc pełen darmowych atrakcji.
4: Bierz udział w spływach, rajdach, koncertach i warsztatach.
3: Zwiedzaj niedostępne na co dzień miejsca i baw się na piknikach.
4: Sprawdź kalendarz wydarzeń w twojej okolicy.
3: Wejdź na funduszowymaj.pl i znajdź atrakcje dla siebie.
4: Zapraszam.
5: Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego.
3: Materiał dofinansowany z Unii Europejskiej.
6: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź szeroki wybór zabawek dla niemowląt w super cenach. Jak Dzień Dziecka, to Allegro.
7: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Teraz w Play telewizor Samsung QLED Q7F2 55 cali aż 50% taniej w pakiecie światłowodu i telewizji z 11 Sports na rok w prezencie. Najniższa cena z 30 dni to 2199 zł, teraz 1099, bo w Play płacisz mniej.
10: Play. 3, 17, 41.
11: Co tak liczysz?
10: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 12 milionów w kumulacji.
11: O, ja też umiem liczyć.
12: 8, 11.
13: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 12 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Codziennie w mieście czeka na ciebie wiele zagrożeń. Lepiej być na nie gotowym. Co robić, gdy ktoś cię śledzi w bloku? Jak się bronić zgodnie z prawem? I co zrobić, żeby uniknąć starcia? Przekonaj

0: 20 czerwca weź udział w szkoleniach z samoobrony i udzielania pierwszej pomocy podczas warszawskich targów obronnych. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się Twoje bezpieczeństwo i technologia.
1: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
2: 5 czerwca w Domu Reprezentacji Polski Kobiet nie zabraknie piłkarskich emocji. Biało-czerwone zmierzą się z Francją w kwalifikacjach do Mistrzostw Świata FIFA 2027. Piłkarskie emocje rozpoczną się jednak znacznie wcześniej. Już od godziny 15 wokół stadionu odbędzie się festiwal piłkarski dla dziewczyn, organizowany w ramach kampanii Dziewczyny, drużyna nie tylko na boisku. To inicjatywa zachęcająca dziewczynki do aktywności fizycznej oraz odkrywania radości płynącej z gry w piłkę nożną. Mecz odbędzie się na Polsat Plus Arenie w Gdańsku 5 czerwca.
3: Punktualnie godzina 19, wracamy do najlepszych polskich hitów. Słodycze ze sklepowych półek znikają w zawrotnym tempie. Kwiaty to już pewnie dawno temu zniknęły. A ja jadę razem z wami na wieczorne spotkanie z mamą. A jeśli mama gdzieś daleko mieszka, to teraz myślę, że jest dobry moment, żeby do mamy zadzwonić. Kamil Kowalski, który był przede mną, pochwalił się, że wysłał mamie kwiaty, bo mama daleko mieszka, ale o kwiatach nie zapomniał. Może to jest dobry pomysł. Łukasz Zduńczyk, polecam się.
1: Najlepsze polskie hity. Polskie hity.
3: No i przede wszystkim odpoczywamy razem po tym wtorku, bo teraz już nic nie trzeba, teraz już można zbierać siły. Kołysząca Sylwia Grzeszczak w Radiu SK2.

a my lubimy jej głos. Bardzo wakacyjna bletka na antenie Radia SK2. Gramy najlepsze polskie hity. Takie numery, które pasują do przepięknej wakacyjnej pogody za oknami. No i słuchajcie, zaczął się ten jeden z najpiękniejszych momentów w roku, czyli sezon na polskie truskawki, uważam za otwarty. Ja się wam pochwalę, dzisiaj po raz pierwszy w tym sezonie zjadłem polskie truskawy. Były przepiękne, zrobiło mi to dzień, sprawiło mi to niesamowitą przyjemność. Zwłaszcza, że nie ja za te truskawki płaciłem, tylko moja mama. Czekam na głosówki na Messengerze Radia SK2. Co wam dzisiaj zrobiło dzień? Co zrobiliście przyjemnego? Jaka przyjemność was spotkała? Czekam na głosówki na Messengerze Radia SK2. I ja przyjemnie gram. Honorata Skarbek już teraz w SC2.

Pewien szaleniec planuje przejść po linie 180 metrów nad ziemią. Znany slackliner, czyli człowiek, który zawodowo chodzi po linie, Jan Rose z Estonii, planuje przejść między dwoma najwyższymi budynkami w Polsce. Właśnie na linie, między Warsaw Tower a Pałacem Kultury, odległość 500 metrów. Na małej linie 180 metrów nad ziemią. Ja dla pana Jana mam tylko jedną radę. Niech on nie mówi o swoich planach żonie i mamie, bo jak się dowiedzą, to mu to raz dwa z głowy wybiją.

0: nową polską muzykę. To Maciek Skiba w Radiu SK2. Nowość prosto z propozycji do gorącej polskiej dwudziestki. Jeśli wam się ten numer podoba, no to wpadajcie na sk2.pl i głosujcie na Maćka. Klikajcie tam plusiki. Na szczycie ostatniego notowania waszej listy hitów hymn męskiego grania. I to drugi tydzień z rzędu. Jeśli chcecie, by ekipa Zalia, Vito Bambino i Igor Herbut na szczycie zostali, no to też głosujcie na sk2.pl. A może powinni ustąpić miejsca. To wszystko w waszych rękach. Nowe notowanie gorącej polskiej dwudziestki jak zawsze w każdy piątek po godzinie 18:00. A za niecałe dwa tygodnie specjalna gorąca polska dwudziestka, bo będziemy w stolicy polskiej piosenki na festiwalu w Opolu.
1: SK2. Reklama.
2: Masz zakupy bez matematyki, tu tańsze są koszyki,
3: tańsze koszyki.
1: Teraz w koszykach Auchan polskie truskawki 500 gramów w supercenie, tylko 8,99 za opakowanie.
2: Sprawdź to sam, czeki dał.
1: A na dzień mamy bukiet tulipanów 7 sztuk, drugi 50% taniej. Tylko 11,24 za bukiet przy zakupie dwóch. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 14,99. Promocja do 27 maja. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
4: Widzisz ten rozwój? To fundusze europejskie na Pomorzu.
5: Teraz także ty możesz z nich skorzystać. I to jak?
4: Funduszowy maj to miesiąc pełen darmowych atrakcji.
5: Bierz udział w spływach, rajdach, koncertach i warsztatach.
4: Zwiedzaj niedostępne na co dzień miejsca i baw się na piknikach.
5: Sprawdź kalendarz wydarzeń w twojej okolicy.
4: Wejdź na funduszowymaj.pl i znajdź atrakcje dla siebie.
5: Zapraszam.
6: Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego.
4: Materiał dofinansowany z Unii Europejskiej.
7: Gaz do dechy i na 10 urodziny City Motors. Już 6 czerwca od 10 do 16 tort, burgery, frytki, lemoniada, lody, wystawa aut, dmuchaniec i animatorki dla dzieci. Warsztaty z bezpieczeństwa w ruchu drogowym, zabawy, DJ i muzyka, stanowisko DKMS oraz gra miejska z użyciem naszych pojazdów. Zwycięzca z najlepszą fotografią w social mediach spędzi weekend z Volkswagenem T-Roc. Świętuj z nami! City Motors, Gdańsk, Uczniowska 36.
8: Przyjdź na dni otwarte Mazda Experience Days od 25 do 30 maja i poznaj nową Mazdę CX-5. Zobacz perfekcyjne dzieło japońskich mistrzów rzemiosła. Odkryj harmonijne połączenie bezpieczeństwa i funkcjonalności, które zachwyci całą twoją rodzinę. Mazda Experience Days 25-30 maja. Odwiedź salon Mazda BMG Goworowski w Słupsku, Gdańsku i Gdyni.
9: Tak dla ciebie gramy soczyste kawałki, ale też klasyki.
10: I urodzinowe hity cenowe, takie jak kawa rozpuszczalna Jacobs Cronat Gold 200 gramów w supercenie 24,95.
2: Sprawdź to sam, czy ideał odkusi ceną każdy dział.
10: Czy łopatka wieprzowa bez kości marki Auchan, tylko 7,89 za kilogram. Promocja do 27 maja. Auchan, co zaplanuję, to kupuję. Także online.
11: 3, 17, 41.
12: Co tak liczysz?
11: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 12 milionów w kumulacji.
12: O, ja też umiem liczyć.
13: 8, 11.
14: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 12 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: 3 do 5 minut. Masz tylko tyle czasu, żeby uratować czyjeś życie. Bądź na to gotowy i naucz się, jak udzielać pierwszej pomocy. Weź udział w szkoleniach z pierwszej pomocy i samoobrony podczas warszawskich targów obronnych. Już 20 czerwca w hali Expo 21. Dowiesz się, co zrobić, zanim przyjedzie karetka, kiedy liczy się każda sekunda. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się twoje bezpieczeństwo i technologia.
1: I po reklamie.

0: Oskar Cyms i Carla Fernandez w Radiu SK2. Oskar Cyms ostatnio przez przypadek mikrofonem uderzył się w ząb i sobie ten ząb na koncercie wybił. Miejmy nadzieję, że dziura już została uzupełniona. I za chwilę gramy dalej, zostańcie ze mną, bo po 20 gram wasz ulubiony hit, czyli męskie granie prosto ze szczytu gorącej polskiej dwudziestki.
1: Reklama. Widzisz ten rozwój? To fundusze europejskie na Pomorzu.
2: Teraz także ty możesz z nich skorzystać. I to jak?
1: Funduszowy maj to miesiąc pełen darmowych atrakcji.
2: Bierz udział w spływach, rajdach, koncertach i warsztatach.
1: Zwiedzaj niedostępne na co dzień miejsca i baw się na piknikach.
2: Sprawdź kalendarz wydarzeń w twojej okolicy.
1: Wejdź na funduszowymaj.pl i znajdź atrakcje dla siebie.
2: Zaprasza
3: Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego.
1: Materiał dofinansowany z Unii Europejskiej.
4: Dyskontowe asy w Netto. Teraz filet z piersi kurczaka, sztuka mięsa, mega paka. Tylko 15,99 za 1 kg. Aż 38% taniej. A kawa Dallmayr Classic ziarnista i mielona. Jedynie 29,99 za 500 gramów. Netto. Patent na tanie zakupy.
5: Po dniu pełnym wyzwań każdy marzy o ciepłym fotelu, masażu i odrobinie luksusu. Z Bike 7 to możliwe. Duży rodzinny SUV z podgrzewanymi fotelami z funkcją masażu. Z przodu, a nawet na tylnej kanapie. Oczywiście w standardzie. Tylko teraz Bike 7 dostępny od 136 tysięcy złotych. Poznaj pozostałe modele Bike w wyprzedaży rocznika. Zapraszamy do salonu Bike. Autopad Reszewe, Gdańsk, ulica Kartuska 424. Bike. Wybór staje się prosty.
6: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOT to 34 miliardy złotych inwestowane w twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. OLIOT to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
7: Warsaw Music Festival. Już w czerwcu Black Eyed Peas, Armin Van Buuren, Artbat, Steve Angelo, John Summit, Benny Benassi, Kacperczyk, RG, Trips, Korolowa i inni na Warsaw Music Festival. 13, 17 i 20 czerwca na Miejskim Stadionie Legii Warszawa. Bilety na stronie warsawmusicfestival.com. Poleca WP.pl, New Age Media i Radio SK.
8: Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką. Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach. Także jako e-book i audiobook.
9: 3, 17, 41.
10: Co tak liczysz?
9: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 12 milionów w kumulacji.
10: O, ja też umiem liczyć.
11: 8, 11.
12: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 12 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Wypadki, zagrożenia, katastrofy. To wszystko możecie spotkać w każdej chwili. Zamiast się bać, bądź przygotowany. 20 czerwca weź udział w szkoleniu podczas warszawskich targów obronnych i poznaj narzędzia do radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się twoje bezpieczeństwo i technologia.
15: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
16: Tenis stołowy na Molo w Sopocie to plenerowe wydarzenie sportowo-rekreacyjne organizowane przez Pomorski Związek Tenisa Stołowego we współpracy z Mosirem Sopot w ramach projektu Dzień Rodziny. Inicjatywa realizowana od kilku lat łączy promocję tenisa stołowego z otwartą formułą aktywności.

0: Mieszkańców i turystów. W programie znajdują się m.in. gry przy stołach, animacje oraz spotkania z zawodnikami i trenerami pomorskich klubów. Wydarzenie skierowane jest zarówno do osób grających regularnie, jak i tych, które chcą spróbować swoich sił w tej dyscyplinie. Wydarzenie już 7 czerwca na Molo w Sopocie, a udział jest darmowy.
1: I już mamy punktualnie godzinę 20. Mam nadzieję, że wszystkie polskie mamy teraz odpoczywają, mają czas dla siebie, że dzieci głowy nie zawracają, że dom jest posprzątany, że jest wszystko w jak najlepszym porządku. A ja dla wszystkich mam zagram. Powiem wam, że moja mama na przykład bardzo uwielbia zespół Kombi od wielu lat i ja na pewno Kombi zagram w tej godzinie. Łukasz Zduńczyk, polecam się.
2: Najlepsze polskie hity. SK2.
1: A teraz numer, który brzmi trochę jak kołysanka. To Smolasty. Tak, żeby dzieci szybciej zasypiały i żeby mamy miały wolne.

Ona też dzisiaj świętuje. To mama Alana w Radiu SK2, Edyta Górniak. Podobno są w bardzo dobrych relacjach z Alanem. Ostatnio syn pomagał jej tworzyć piosenkę. A przed nami Daria Zawiałow, która chyba jeszcze mamą nie jest, a wczoraj wystąpiła wspólnie z Arturem Rojkiem na gali rozdania Fryderyków. A teraz nie daje nam ziewać i zabiera nas w podróż polonezem do kina. Szerokości wszystkim życzymy. To jest SK2.

0: nie. Ta przygoda dopiero przed nami. Lato się zbliża. Sami w Radiu SK2 gramy najlepsze polskie hity, a teraz robimy podróż w czasie, bo w Radiu SK2 gramy najpiękniejsze klasyki polskiej muzy.
1: SK2. Wehikuł czasu.
0: Gramy piosenki, które znają i śpiewają pokolenia. I teraz, zdaniem niektórych, największy polski hit wszechczasów. Niektórzy mówią, że to pierwszy w historii polski protest song. Czesław Niemen, Dziwny jest ten świat. To jest hymn zbuntowanej młodzieży lat 60. I niektórzy twierdzą, że ta piosenka to jest manifest polityczny. A to nie jest prawda, słuchajcie. O tym opowiedziała w mediach społecznościowych córka Czesława Niemena, Natalia Niemen. Skąd wziął się pomysł na tę piosenkę?
2: Była jedna relacja z jedną osobą, która uśmiechała się do mojego taty, poklepywała go po ramieniu, a za tymi plecami jego wbijała w te plecy przysłowiowy nóż.
0: No to posłuchajmy. Jednego z największych polskich hitów wszechczasów. Czesław Niemen, Dziwny jest ten świat, już teraz.

0: czujecie to? My już nie czekamy na wakacje. My już teraz zaczynamy lato. Teraz jesteśmy na jakiejś rajskiej wyspie pod Palemką nad morzem. Kleo w Radiu SK2. Gramy wam najlepsze polskie hity. No i bardzo ciekawe wieści z Hiszpanii. Słuchajcie, wszystko wskazuje na to, że być może niebawem będziemy mieli kolejnego polskiego piłkarza w FC Barcelonie. Bardzo ciekawie się zrobiło, słuchajcie. Podobno FC Barcelona, a konkretnie trener Barcy, jest zainteresowany ściągnięciem Jakuba Kiwiora, który teraz gra dla FC Porto. Także trzymamy kciuki, bo jak Lewandowski z Barcelony odszedł, no to Szczęsny nie ma kolegi, nie ma z kim plotkować tam na ławce. Nie ma kogo na grilla zaprosić, no bo weź takiego Hiszpana na grilla zaproś. Paei na grillu nie zrobisz.
1: SK2.
2: Autopromocja.
1: Paprykarz ze Szczecina. Szklanki z Krosna. Pierogi, no wiadomo, najlepsze u babci.
3: Dobre, bo polskie.
1: Tak jak wszystkie piosenki w SK2.
3: U nas usłyszysz wyłącznie polskie numery. Te starsze i te nowsze.
1: SK2. Najlepsze polskie hity.
3: Najlepsze, bo polskie.
2: Autopromocja.
1: Reklama.
4: Dywizjonu 303. Inwestycja w Pruszczu Gdańskim od dewelopera Szymichowski. Nowoczesność połączona z elementami historii. Przeszklone klatki schodowe, cichobieżne windy. Lokalizacja w spokojnym otoczeniu z łatwym dostępem do centrum. Mieszkania w atrakcyjnych cenach, gotowe do odbioru. A teraz dodatkowo promocja dla mieszkań 3 i 4 pokojowych. Miejsce naziemne gratis lub miejsce w hali garażowej za pół ceny. Oferta jest ograniczona czasowo. Sprawdź na szymichowski.pl.
5: Widzisz ten rozwój? To fundusze europejskie na Pomorzu.
6: Teraz także ty możesz z nich skorzystać. I to jak?
5: Funduszowy maj to miesiąc pełen darmowych atrakcji.
6: Bierz udział w spływach, rajdach, koncertach i warsztatach.
5: Zwiedzaj niedostępne na co dzień miejsca i baw się na piknikach.
6: Sprawdź kalendarz wydarzeń w twojej okolicy.
5: Wejdź na funduszowymaj.pl i znajdź atrakcje dla siebie.
6: Zapraszam.
7: Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego.
5: Materiał dofinansowany z Unii Europejskiej.
8: Teraz w Biedronce piwa w supercenie. Od środy do czwartku. Piwo Kasztelan niepasteryzowane w butelce zwrotnej 500 ml. Złoty 99 za każdą sztukę przy zakupie 5 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk na kartę. Rabat nie obejmuje kaucji za butelkę zwrotną. Biedronka.
9: Burmistrz Nowego Stawu oraz Nowostawskie Centrum Kultury i Biblioteki zapraszają na największy na Pomorzu zlot aut ciężarowych. Truck Show Nowy Staw w dniach od 5 do 7 czerwca. W programie Mistrzostwa Polski Strongman, pokazy aut ciężarowych, szereg atrakcji oraz koncerty gwiazd. Broki, Skubańczyk, Michał Wiśniewski, Blanka, Skolin, Buzior i inni. Bilety do nabycia w serwisach kupbilecik.pl oraz biletyna.pl. Na wydarzenie zapraszają sponsorzy Autos, Hydromark, Krzychtrans, Gospodarstwo Rolne Baranowski, MAN oraz partnerzy wydarzenia. Samorząd Województwa Pomorskiego oraz Starosta Powiatu Malborskiego.
10: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 520 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: 3, 17, 40.
13: Co tak liczysz?
12: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 12 milionów w kumulacji.
13: O, ja też umiem liczyć.
14: 8, 11.
15: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 12 milionów złotych w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
1: I po reklamie.

0: To jest Radio SK2 i Ladypunk, który dzisiaj świętuje. Wczoraj ten zespół dostał Złotego Fryderyka na gali rozdania Fryderyków. Zostali nagrodzeni za całokształt twórczości. A my w Radio SK2 gramy właśnie takich najlepszych polskich artystów. Zostańcie z nami.
1: Reklama.
2: A cappuccino też za 7?
3: Też.
2: A flat white?
3: Też.
2: A...
3: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
4: Widzisz ten rozwój? To fundusze europejskie na Pomorzu.
5: Teraz także ty możesz z nich skorzystać. I to jak?
4: Funduszowy maj to miesiąc pełen darmowych atrakcji.
5: Bierz udział w spływach, rajdach, koncertach i warsztatach.
4: Zwiedzaj niedostępne na co dzień miejsca i baw się na piknikach.
5: Sprawdź kalendarz wydarzeń w twojej okolicy.
4: Wejdź na funduszowymaj.pl i znajdź atrakcje dla siebie.
5: Zapraszam.
6: Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego.
4: Materiał dofinansowany z Unii Europejskiej.
7: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olioc to 34 miliardy złotych inwestowane w twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olioc to bezpieczeństwo.

0: marszałek województwa pomorskiego.
1: Materiał dofinansowany z Unii Europejskiej.
2: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olliot to 34 miliardy złotych inwestowane w twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olliot to bezpieczeństwo.

0: oraz Nowostawskie Centrum Kultury i Biblioteki zapraszają na największy na Pomorzu zlot aut ciężarowych. Truck Show Nowy Staw w dniach od 5 do 7 czerwca. W programie Mistrzostwa Polski Strongman, pokazy aut ciężarowych, szereg atrakcji oraz koncerty gwiazd. Brokis, Kubańczyk, Michał Wiśniewski, Blanka, Skolin, Buzior i inni. Bilety do nabycia w serwisach kupbilecik.pl oraz biletyna.pl. Na wydarzenie zapraszają sponsorzy Autos, Hydromark, Krzychtrans, Gospodarstwo Rolne Baranowski, MAN oraz partnerzy wydarzenia. Samorząd Województwa Pomorskiego oraz Starosta Powiatu Malborskiego.
1: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 520 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: 3, 17, 41.
4: Co tak liczysz?
3: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 12 milionów w kumulacji.
4: O, ja też umiem liczyć.
5: 8, 11.
6: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 12 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
7: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
8: Wirtuoz gitary, jedna z najbardziej cenionych osobowości jazzu, zdobywca 20 nagród Grammy. Pat Metheny wystąpi latem w Gdańsku. Trasa Side Eye Free Plus to kontynuacja autorskiego projektu Metheny'ego, w którym gitarzysta zaprasza do zespołu młodych, wybitnie utalentowanych muzyków, aby konfrontować swój dorobek z ich świeżą energią i nowymi perspektywami. Ten dynamiczny, żywy format koncertowy to połączenie klasycznego stylu Metheny'ego z energią nowej generacji muzyków i świeżym spojrzeniem na jego muzyczny świat. Artysta przyjedzie do Gdańska 14 czerwca, no i zagra w Filharmonii Bałtyckiej, a bilety są dostępne.
7: Magazyn lokalny.
9: Czas na magazyn reporterów Dominika Bakura. Przegląd pomorskich porodówek, warsztaty z chustonoszenia i baby zumba. To i znacznie więcej czeka na uczestniczki Festiwalu Dobrego Porodu. Ten w Gdańsku już 13 czerwca. I o szczegółach całego wydarzenia opowiedziała mi Anna Bartkowska, jego organizatorka.
10: To nie jest Dzień Dziecka, to jest coś więcej.
11: To jest Dzień Mamy przede wszystkim. Taki przedłużony Dzień Mamy, można powiedzieć. I właśnie w Gdańsku, w Gdańskiej Galerii Metropolia organizujemy Festiwal Dobrego Porodu, bo właśnie na porodzie się skupiamy, stąd nazwa, ale to jest wydarzenie również dla mam i z maluszkami.
10: Mm-hmm. To jest ten moment, kiedy wy odczarowujecie ten poród?
11: Staramy się przede wszystkim poruszać takie tematy, które mamy nurtują. W tym roku mamy taką nowość. Zaprosiliśmy wszystkie możliwe porodówki i muszę powiedzieć, że chyba tylko jedna z porodówek nie da rady z nami być, a wszystkie pozostałe, czyli przede wszystkim Gdańsk, Gdynia, Wejherowo, Kartuzy, Malbork. Zaprosiliśmy wszystkie te porodówki, które mogą nasze panie interesować. Panie, które dojeżdżają z Trójmiasta lub też małego Trójmiasta Kaszubskiego.
10: Jakie najczęściej pojawiają się pytania? Czy może być partner? Czy można mieć pojedynczą salę? Jakie to są pytania?
11: No właśnie tych pytań jest na tyle dużo i też na porodówkach dużo zmian, ponieważ weszły nowe przepisy teraz 7 maja, więc tym bardziej istotne jest, żeby z każdą porodówką porozmawiać, a będziemy mieli przedstawicieli, głównie to będą położne, które koordynują albo oddziałowe, więc one takich wszystkich szczegółów, szczególików będą mogły udzielić na swoich stoiskach.
10: Mhm, to już kolejny raz ten festiwal. Jak to wyglądało w ubiegłym roku?
11: W ubiegłym roku mieliśmy ponad 400 rejestracji, więc musieliśmy w pewnym momencie już zamknąć te zapisy, ponieważ sala by nie pomieściła tylu zainteresowanych. I rzeczywiście panie nie tylko z Trójmiasta zjeżdżają, ale też z tych okolicznych miejscowości, bo tematyka jest taka, że zaspokoi każdą przyszłą mamę. Mówimy nie tylko o porodówkach, ale skupiamy się też na tematach okołoporodowych, karmienie piersią, nowinki na rynku, no takie perełki, których dajmy na to, na szkołę rodzenia nie uzyskamy takiej informacji. To jest bardziej takie poszerzenie szkoły rodzenia, więc tym bardziej warto być.
10: Zainteresuje mamy, ale też chyba te, które chciałyby mamą być.
11: Oczywiście, to jest przede wszystkim wydarzenie dla kobiet w ciąży i partnerów. Mamy natomiast taką specjalną strefę dla mam z maluszkami, ponieważ panie bardzo lubią te nasze nasze festiwale i widzimy, że też wracają, jak są w stanie zdążyć na dwie edycje w jednej ciąży, to widzimy, że są z nami. Natomiast właśnie po porodzie można też skorzystać z takich warsztatów przeróżnych dla mam, warsztatów takich ruchowych,

0: Naprawdę, zachęcam, żeby zajrzeć na stronę i popatrzeć, ile tego w trakcie jednego dnia się dzieje.
1: No właśnie, ja muszę o to zapytać. Tegoroczny festiwal, co będzie się działo? Opowiedzmy.
0: Przede wszystkim jest olbrzymia strefa targowa. Na tej strefie mamy firmy, które prezentują takie produkty, które naprawdę są potrzebne i mamy się zastanawiają, co tam wybrać, z czego skorzystać, więc jak najbardziej ta strefa targowa rozwiązuje te wszystkie nasze pytania. Mamy też strefę dla kobiet w ciąży i tam są warsztaty.
1: Opowiedzmy.
0: Warsztaty takie, które się po prostu równolegle też tak dzieją, więc przede wszystkim ta strefa konferencyjna to jest takie nasze główne miejsce spotkań. Tu już od 11 zaczynamy właśnie przeglądem trójmiejskich porodówek. Przede wszystkim strefa konferencyjna. To jest nasze główne miejsce, gdzie najwięcej się dzieje, gdzie są przez cały dzień wykłady fantastycznych specjalistów. Zapraszamy fizjoterapeutkę dziecięcą, fizjoterapeutkę uroginekologiczną, specjalistów do spraw karmienia piersią, więc tutaj od rana do wieczora tematy ciągną się bez przerwy. Następnie panie mogą skorzystać z strefy warsztatowej i tutaj mamy te strefy podzielone dla kobiet w ciąży osobno i dla mam z maluszkami. I na przykład takim ciekawym tematem na strefie kobiet w ciąży są niefarmakologiczne metody łagodzenia bólu. Mamy też pierwszą pomoc z ratownikiem medycznym, będzie o chustonoszeniu, bardzo bliskiemu mojemu sercu, więc tych warsztatów troszkę jest, można się już na nie wkrótce zapisywać. Natomiast w strefie baby będziemy mieli zajęcia z fizjoterapeutką dziecięcą, która będzie mówić o pielęgnacji takiej przyjaznej. Będzie też zumbini, takie wesołe zajęcia, bardzo energetyczne, prowadzące. Będą elementy integracji sensorycznej, więc każdy chyba znajdzie coś dla siebie. Co jest jeszcze takie bardzo ważne, przez cały dzień wykonujemy bezpłatne KTG. Czyli mamy, które chcą sprawdzić, co tam się w brzuszku dzieje, posłuchać bicia serduszka. Mogą się pojawić i takie bezpłatne KTG będzie wykonane. Będzie również strefa masażu, więc troszkę takiego relaksu pod okiem fizjoterapeuty. Także dla każdego coś przyjemnego.
1: Mhm. Czy potencjalni tatusiowie też się odnajdą w tych strefach?
0: Jak najbardziej. Tatusiowie teraz się bardzo angażują. Widzimy, że właśnie do szkoły urodzenia w większości przychodzą pary i tak też widzimy na festiwalu Dobrego Porodu, panowie również są zainteresowani. Myślę, że takie męskie tematy to jest właśnie ta pierwsza pomoc, czy ta pielęgnacja niemowlęcia właśnie okiem tego fizjoterapeuty. Także takie tematy męskie jak najbardziej też mamy.
1: Mhm. Przypomnijmy, gdzie i kiedy się spotykamy?
0: Spotykamy się w Gdańskiej Galerii Metropolia na poziomie -1, to jest w Echo sferze i spotykamy się w sobotę 13 czerwca. Początek, rozpoczęcie już o 11.
1: Powiedziałaś o zapisach. Gdzie je znaleźć?
0: Zapisy prowadzimy na stronie Szkoły Rodzenia Supermama, na stronie supermama.edu.pl i pojawiamy się w dniu wydarzenia. My to zawsze mówimy młoda mama, ale ten przekrój jest naprawdę ogromny. Mhm. Są mamy, które mają pierwsze swoje dzieciątko w wieku lat 18. A mamy też panie z pierwszą ciążą, to chciałabym podkreślić, pierwszą ciążą w wieku 40 lat. Także naprawdę są mamy takie bardzo właśnie już dojrzałe i takie młodziutkie.
1: Mhm. A jak to podglądasz w swojej szkole rodzenia? Ten wiek faktycznie wzrósł?
0: Tak, my widzimy, że wzrasta ten wiek, czyli panie tak bardziej podchodzą, ja to mówię może nawet tak bardziej świadomie, że to jest taka decyzja gdzieś tam
1: przemyślana.
0: Bardzo przemyślana. Mamy właśnie takie wnioski, że tutaj te panie są coraz bardziej dojrzałe, zanim zdecydują się na to pierwsze dziecko.
1: Mhm. Ale to, co powiedziałaś, pojawiają się coraz częściej mężczyźni. Oni chcą w tym uczestniczyć. To nie jest już tylko takie miejsce kobiet dla kobiet.
0: Panowie w ogóle bardzo fantastycznie się angażują. To też położne widzą na wizytach patronażowych, bo my obejmujemy opieką również mamusie po porodzie. Panowie uczestniczą w tym życiu. Naprawdę to jest coś niesamowitego, jak to się zmienia na przestrzeni pokoleń.
1: Mm-hmm. No właśnie, bo kiedyś ojcowie

0: tego, jak to się zmienia na przestrzeni pokoleń.
1: Mm-hmm. No właśnie, bo kiedyś ojcowie byli po prostu obok.
0: Tak, a teraz są zainteresowani, szczególnie właśnie w tych zajęciach, tak.

0: Zajęcia szkoły rodzenia to jest cykl 10-tygodniowy, które zajęcia wykraczają poza jeszcze ten obszar, czyli na przykład w gimnastyce dla kobiet w ciąży można uczestniczyć do końca ciąży. I faktycznie doświadczenie jest już na tyle duże, że w tym roku mamy pełnoletność, 18 lat na rynku i myślę, że nasze kursantki są zadowolone z tego, jak się rozwijamy i jakie ulepszenia też wprowadzamy do naszych szkół rodzenia. Także taki podstawowy kurs, odpowiadając na pytanie, to jest 10 tygodni opracowanego programu z położną, przygotowującego do porodu, połogu, połóg jest bardzo ważny, i macierzyństwa.
1: Mm-hmm. No właśnie, ale te standardy, trendy się zmieniają.
0: Myślę, że standardy, bo my bazujemy na standardzie opieki okołoporodowej, to tutaj niewielkie zmiany są, ale generalnie bazujemy cały czas na tym samym programie, no bo jakby ciąża, poród

0: Połóg, zawsze będą takie same, te same procesy zachodzą. Podobnie się mama przygotowuje do tego. Zmiany polegają na tym, że wchodzą nowe zalecenia dotyczące pielęgnacji, czy właśnie nowe możliwości na porodówkach, więc jak najbardziej to wszystko aktualizujemy. To chyba wynika z tego, że mamy bardzo duży zasób możliwości. Możemy sprawdzać w internecie, możemy pytać AI, możemy czytać.
1: Mamy skrolują TikToka.
0: TikTok, Instagram. Gramy tak ogólnie social media i ja widzę, że te panie, które do nas przychodzą, one naprawdę mają dużą wiedzę, one są świetnie przygotowane, tylko brakuje tego usystematyzowania, brakuje takiej informacji, czy na pewno to, co ja obejrzałam na TikToku, to jest rzeczywiście prawda, więc przychodzą, żeby posłuchać wykwalifikowanej położnej, która na co dzień pracuje z mamą i noworodkiem. I w ten sposób właśnie sobie systematyzujemy tą wiedzę.
1: Mhm. Bo kiedyś ta wiedza była przekazywana z pokolenia na pokolenie. Dziś tych domów takich międzypokoleniowych trochę już nie ma. Teraz panie czerpią swoją wiedzę trochę z TikToka, AI, internetu ogólnie rzecz biorąc. I faktycznie tam mogą być trochę mylne obrazy.
0: No, zacznijmy od tego, że nie zawsze ten, kto tego TikToka prowadzi, to jest osoba medyczna, więc są bardzo różne profile. Ja sama bym się zagubiła, gdybym była teraz w pierwszej ciąży. I fajnie jest posłuchać kogoś, kto wie, kto zna. Trochę o tych wielopokoleniowych rodzinach też trochę szkoda, że my już nie możemy sobie poobserwować, jak ten poród wygląda, jak, nie wiem, kuzynka rodzi, tak, czy siostra rodzi. Wszystko musimy przechodzić tak jakby samemu. No, ale to jest, takie mamy czasy.
1: Ale też panie, mam wrażenie, że trochę wstydzą się o tym rozmawiać.
0: Czy panie się wstydzą rozmawiać? No, wydaje mi się, że panie są coraz bardziej otwarte, ale to też zależy przy kim. Jeżeli wiemy, że mamy położną, która się zajmuje stricte kobietą, intymnością, porodami, czyli takimi właśnie trudnymi rzeczami związanymi z kobiecością, to tutaj raczej tego tabu nie ma. Panie naprawdę otwarcie pytają.
1: Mhm. Użyłaś słowo klucz, połóg. To jest moment, kiedy trzeba skupić się na mamie. Oczywiście dziecko jest, ale to mama jest tutaj chyba główną rolą.
0: Tak, ten połóg jest troszeczkę pomijany, tak jakby panie niechętnie słuchają o tym połogu. My robimy mnóstwo takich materiałów dodatkowych, webinarów. Widzimy, że jest mała frekwencja na połogu, a to jest bardzo istotny element tej układanki. I tu faktycznie...
1: Taki trochę pomijany.
0: Pomijany, bo tak mi się wydaje, że a może to mi się nie przytrafi, a tu nie będę miała takich problemów, takich.
1: Jakoś tam będzie.
0: Jakoś tam będzie, a to jest ten moment, kiedy faktycznie cała rodzina powinna się skupić na mamie, więc dać tej mamie czas do regeneracji. No to 6 tygodni to jest absolutne minimum, żeby mama mogła się zregenerować, więc pomoc z każdej strony, myślę, wskazana. Ja nawet widziałam taki trend właśnie na social mediach, że zamiast baby shower dziewczyny się gromadzą i na przykład przygotowują posiłki, które można zamrozić, żeby ta mama nie musiała nic robić w tych pierwszych dniach, tygodniach życia dziecka i to jest no, fantastyczny, myślę, trend.
1: No właśnie, ja widziałam taki trend, krąg kobiet. One się spotykają, przygotowują te wspólne posiłki i też widziałam, że na przykład przygotowują takie listy zadań, czyli ja, ciocia X, wyjdę na pierwszy spacer, ja, ciocia Y, przyjdę do ciebie i ci odkurzę.
0: No to tego nie widziałam, ale to jest fantastyczne. Myślę, że też moglibyśmy trochę z innych kultur czerpać, na przykład w Marokanki. Mają to jakby wpisane w swoją kulturę, że jeżeli się rodzi dziecko, to i sąsiadki, przyjaciółki, cała rodzina po prostu tą mamę obejmują taką opieką, że tam jest faktycznie ugotowane, posprzątane, wszyscy goście są po prostu jakby ta mama...
1: Każdy wie, co ma robić.
0: Każdy wie, co ma robić, tak? I ta mama ma faktycznie się regenerować. Mhm. I widzę tutaj, że w takich skupiskach, gdzie faktycznie jest dużo mieszkań w małym obszarze, te dziewczyny faktycznie się jednoczą, sobie pomagają wzajemnie, no bo to jedna klatka obok klatki, ktoś tam ma w podobnym wieku dzieci. Faktycznie, fantastycznie sobie te dziewczyny wzajemnie pomagają. Także to jest piękne.
1: Uważasz, że szkoła rodzenia to podstawa?
0: Absolutna podstawa. Jak najbardziej. przynajmniej przy tym pierwszym dziecku. Nie wyobrażam sobie nie skorzystać i w zasadzie ogołocić się z tej wiedzy, która naprawdę uspokaja. Czyli już te pierwsze tygodnie

0: miesiące życia z dzieckiem, co z tym dzieckiem może się dziać, jakie tam czerwone lampki powinny nam się zapalić. No tego, ja to bym mogła tu popłynąć, nie? To mówić i mówić, ale mamy tą bazę, że wiemy, czy coś jest w normie.
1: Czyli od tej szkoły nie robimy wagarów.
0: Nie robimy wagarów.
2: Magazyn lokalny.
3: Pora na magazyn reporterów. Iwo Pastuszka. Centrum Gdyni może trafić na prestiżową listę światowego dziedzictwa UNESCO. To efekt wspólnego zgłoszenia dokonanego przez miasto Gdynia oraz Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, obejmującego 88-hektarowy obszar Śródmieścia, na którym znajduje się blisko 500 wyjątkowych modernistycznych budynków. Dziś jest ze mną Oktawia Korzeńska, wiceprezydentka Gdyni, Robert Hirsch, miejski konserwator zabytków oraz Joanna Lewan, kierowniczka referatu współpracy z zagranicą w Urzędzie Miasta Gdyni. Dlaczego lista światowego dziedzictwa UNESCO jest taka wyjątkowa?
4: Bo na liście światowego dziedzictwa dzisiaj jest tylko 17 wpisów z Polski, także jest to bardzo elitarna lista. Lista światowego dziedzictwa kulturalnego i naturalnego, no i bardzo trudno tę listę się dostać. To jest lista, której obiekty figurujące na tej liście naprawdę są obiektami rozpoznawalnymi wtedy na całym świecie, ponieważ są gdzieś przedstawiane w publikacjach, jest cała turystyka związana z listą UNESCO, więc naprawdę jest to coś bardzo prestiżowego. Jeżeli dodamy do tego, że na tej liście znajduje się na przykład Stare Miasto w Krakowie czy Staróbka Warszawska, no to mamy świadomość, jakie kategorii obiektów polskie są na tej liście. Te działania związane z ochroną i w ogóle z tym całym procesem rozpoczęły się około 20 lat temu. Bo jeżeli w 2007 roku Śródmieście zostało wpisane na listę światowego dziedzictwa zostało wpisane do historii zabytków w 2007 roku, w 2015 zostało uznane za pomnik historii, no to zobaczcie Państwo, to jest proces naprawdę, można powiedzieć, ekspresowy, czyli od uznania na arenie, nazwijmy to lokalnej, wojewódzkiej, czyli wpisu do wojewódzkiego rejestru, poprzez uznanie na arenie ogólnopolskiej, czyli uznanie rozporządzenia prezydenta RP za pomnik historii, do kandydowania na listę światową. Także uważamy, że to jest naprawdę ogromny zaszczyt i prawdę mówiąc, niezależnie od tego, jaka będzie decyzja Komitetu Światowego Dziedzictwa, bo to będzie decyzja, którą podejmą specjaliści z całego świata. Specjaliści, którzy dzisiaj stanowią jakby właśnie przedstawicieli różnych krajów. Tam Europa jest w mniejszości, więc miejmy świadomość też, kto będzie o tym decydował, o tym powie pani kierownik Lehmann, więc już w tej chwili osiągnęliśmy naprawdę ogromny sukces i wydaje nam się, że to jest bardzo dużo i pani prezydent powiedziała też o tym, że ten wniosek jest ponadpolityczny. No, nie chcę przywołać innych przykładów, ale to jest naprawdę bardzo ważne, że wniosek rzeczywiście został uznany za godnego reprezentanta naszego kraju, aby ten nasz kraj reprezentować właśnie jako dziedzictwo to najważniejsze. I w czasie tych prac 20 lat temu uznano i wytypowano ten obszar, ponieważ jest to przestrzeń Śródmieścia, która została zagospodarowana w okresie międzywojennym. Czyli krótko mówiąc, do 1939 roku udało się taką część Śródmieścia zrealizować i to jest to dziedzictwo właśnie przedwojenne, które po wojnie było uzupełniane, o tym warto też powiedzieć. Czyli kolejne pokolenia powojenne również kontynuowały zabudowę tego układu urbanistycznego, więc musimy mieć pełną świadomość tego, że pewne rozwiązania właśnie, które w 1926 roku, wtedy powstał pierwszy plan, który wtedy zaproponowano, właściwie są cały czas realizowane do dzisiaj, bo nawet dzisiaj jakby Państwo różnego rodzaju kamienice, no jak mówimy, deweloperskie, one także wpisują się w ten układ Śródmieścia historycznego, więc to wszystko powoduje, że uważamy, że naprawdę dzisiaj mamy czym się pochwalić, że mieście Gdynia jest przykładem takiego nowoczesnego miasta ukształtowanego w latach 20-30 i potem kontynuacja następowała po wojnie, no i do dzisiaj także to miasto jest miastem właśnie takim uniwersalnym i bardzo przyjaznym.
3: Kiedy dowiemy się, czy gdyńskie Śródmieście wejdzie na listę? Na jakim jesteśmy właśnie teraz etapie, jeżeli chodzi o samą kandydaturę?
5: Jeśli chodzi o samą procedurę, to tak jak już powiedziano, decyzja zapadnie na Komitetu Światowego Dziedzictwa, która została zaplanowana na lipiec tego roku, od 6 do 16 lipca. Spodziewamy się, że ta decyzja raczej zapadnie w połowie lipca. Tę decyzję podejmie 21 państw, które w tej chwili tworzy Komitet Światowego Dziedzictwa i tak jak powiedział pan konserwator, są to kraje europejskie, ale tutaj jest dosyć...

0: między innymi Belgię, Włochy, mamy też Ukrainę, Grecję, ale są też kraje z Ameryki Północnej, Meksyk, jest też Argentyna, Azja, Wietnam, Korea Południowa, Japonia, także jest bardzo silna reprezentacja też innych kontynentów, jest też i Afryka, Senegal, Rwanda. I te kraje podejmują decyzję, czy wpisać Gdynię na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Ta decyzja zostanie podjęta po otrzymaniu rekomendacji ze strony organizacji, która pełni rolę takiego ciała doradczego. Dla UNESCO jest to organizacja ICOMOS, International Council on Monuments and Sites, czyli Międzynarodowa Rada Ochrony Zabytków i Miejsc Historycznych, która zajmuje się opiniowaniem wartości dziedzictwa, które pretenduje do wpisu na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Między innymi rada taka deleguje eksperta, który przyjeżdża na miejsce i ocenia wartość tego dziedzictwa, które ma zostać wpisane. My też jesteśmy w takiej wizycie, po takiej misji technicznej w Gdyni. Tak, ekspert ICOMOS przebywał w zeszłym roku, w sierpniu, i po swojej wizycie sporządził raport. Na bazie tego raportu z kolei ICOMOS sporządził cząstkowy raport. Prosił też nas o uzupełnienie pewnych kwestii, przesyłał szczegółowe pytanie, na które odpowiadaliśmy. I teraz czekamy na rekomendacje ICOMOS-u. Ta informacja powinna do nas trafić półtora miesiąca przed sesją Światowego Dziedzictwa Dumy Światowego Komitetu. I wtedy czekamy na posiedzenie, na tę sesję Światowego Komitetu Światowego Dziedzictwa, na którym zapadnie decyzja, czy Gdynia zostanie wpisana, czy nie.
1: To ja jeszcze dodam tylko, że po drodze był jeszcze panel w Paryżu w grudniu, w którym braliśmy udział właśnie z panem konserwatorem i z panią kierownik i z panem ambasadorem przy UNESCO, panem ambasadorem Lewickim. Było to bardzo ważne, dlatego że mogliśmy wtedy bezpośrednio odpowiedzieć na pytania właśnie te, które wynikały z raportu eksperta, który odwiedził nas w zeszłym roku w Gdyni. I te pytania właśnie, one też oczywiście znalazły się, my odpowiadaliśmy na różne właśnie, może nie takie wątpliwości, bardziej doprecyzowania rzeczy, bo wiadomo, że tutaj szczególnie właśnie zespół Biura Miejskiego Konserwatora Zabytków bardzo mocno w tym jest zaangażowany w to tak naprawdę od początku, te działania wspólnie z panią kierownik, więc tutaj wie się wszystko od środka, ale też trzeba o tym właśnie opowiedzieć, jakby szerzej odpowiedzieć na te pytania. Tu jeszcze chcieliśmy pokazać, że mamy z jednej strony nasz wniosek, czyli to jest taka naprawdę słusznych rozmiarów publikacja, może oddam panu, panie konserwatorze. I z drugiej strony to jest ważne, że my też zobowiązujemy się w tych naszych miejskich działaniach, czyli jako samorząd do dalszej troski o nasze dziedzictwo, czyli oczywiście dzisiaj mówimy o tym średnio, o tym wczesnomodernistycznym Śródmieściu, ale co istotne też o tym, żeby działania związane z modernizmem, choćby to działanie, jakim jest to centrum, w którym jesteśmy, czy inne kwestie związane z warsztatami, z działaniami upowszechniającymi nasz modernizm, żeby po prostu też uspójniać to, żeby integrować, żeby te działania były takie bardziej komplementarne. Więc to jest też nasze zobowiązanie jako samorządu. Co jest istotne, kiedy ekspert odwiedził nas w zeszłym roku, dla niego jakby bez wątpienia jakby taką największą wartością w ogóle tych wszystkich działań było to, że modernizm, on jest już częścią takiej tkanki, można powiedzieć, jakiegoś takiej tożsamości gdyńskiej w tej chwili. I widział szereg działań związanych właśnie z modernizmem, z tym, co się dzieje, czy tutaj w centrum gdyńskiego modernizmu, czy w ogóle szereg innych lokalnych działań, które prowadzą różne osoby i związane z naszymi instytucjami miejskimi, ale też związane, którymi mniej formalnie, powiedziałabym, działają w mieście. Więc to też było takim bardzo ważnym, można powiedzieć, aspektem tego spotkania. Co istotne, przy okazji właśnie jakby w duchu upowszechniania tego, co się dzieje, mówienia dzisiaj głośno nie tylko o wniosku, ale znowu o naszym modernizmie gdyńskim, chcielibyśmy zaprosić na spotkania wtorkowe, wtorki z gdyńskim modernizmem. Będą się odbywały w Muzeum Miasta Gdyni w maju, więc będziemy też starali się, chcemy wejść do mieszkańców i mieszkanek z informacją na temat

0: samego wniosku, co to jest, dlaczego to jest ważne, dlaczego bycie na liście Światowego Dziedzictwa UNESCO jest istotne, żeby po prostu też ta wiedza poszła do mieszkanek, mieszkańców, bo tych pytań wiemy, że jest dużo.
1: Czy jednak Gdyńskie Centrum ma taką wyjątkową wartość, by zostało dodane na taką prestiżową listę?
2: Obiekt, który ma na tej liście się znaleźć, jest oceniany przez ekspertów z całego świata, którzy znają się w tym wypadku na modernizmie. To musi być obiekt, który spełnia tak zwany warunek wyjątkowej uniwersalnej wartości, czyli jak to zdefiniowane odstrzennik Universal Value, czyli obiekt, który jest tak naprawdę czymś wyjątkowym w skali całego świata i w związku z tym ta lista obejmuje taki obiekt. W związku z tym nasz wniosek nazywa się, bo może Państwa to zdziwi, Wczesnomodernistyczne Centrum Miasta, czyli wniosek dotyczy Śródmieścia Gdyni oczywiście, ale także pokazuje pewną charakterystyczną urbanistykę naszego miasta, która jest bardzo nowoczesna, ale jednocześnie jest silnie oparta w tradycji. Krótko mówiąc, mamy strukturę zabudowy, taką opartą o zabudowę, ale z pustymi wnętrzami, które są przeznaczone na takie dziedzińce podwórza. Takiego zespołu nie ma na liście Światowego Dziedzictwa do dzisiaj. Musieliśmy wykazać, bo to jest obowiązujący element całej takiej dokumentacji, którą określa się jako nomination dossier. Musieliśmy wykazać, że inne obiekty modernistyczne, których jest już trochę na liście Światowego Dziedzictwa, nie są podobne do Gdyni i Gdynia w tej grupie byłaby wyjątkowa. I potem tylko Państwu, z jakimi obiektami Gdynię porównywaliśmy. To był na przykład Asmara, to była Ljubljana, Kowno, Tel Aviv, Iberia, Berlin, obiekty Bauhausu w Dessau, Brazylia, Chandigarh, Dalian, Le Havre, Mumbai, Rabat, Shanghai, Stalowa Wola i Nowa Huta. Tak więc zobaczcie Państwo, jest ogromny przegląd obiektów z całego świata i tak naprawdę Gdynia spełnia ten warunek, że jest miastem no właśnie takim nowoczesnym, jednak bardzo mocno osadzony w tradycji, jest jedynym miastem, które jest bardzo mocno otwarte na modę. To bardzo silnie podkreślone zostało we wniosku, że mamy tak naprawdę znakomitą oś 10 lutego, Skwer Kościuszki i Aleja Jana Pawła II, czyli Molo Południowe. I to jest jedyne tego typu rozwiązanie w ogóle w Europie i na świecie jest też niewiele takich rozwiązań, że mamy do czynienia tak naprawdę z piersem reprezentacyjnym. Że to nie jest kolejny piers przemysłowy, który został zaadaptowany na cele publiczne, tylko mamy zbudowany przed wojną w celach właśnie tak wielofunkcyjnych, jako rekreacyjny, spacerowy, turystyczny. Mamy znakomite piersy. To jest naprawdę ta przewaga Gdyni nad innymi miejscami. No i przez to otwarcie, które jest i od strony bulwaru, od strony Kamiennej Góry, tak naprawdę Śródmieście, tak jak wiemy, w kierunku morza. Także to będą musieli uznać eksperci.
1: Czy aby może być trudniej, że w porównaniu do innych zabytków, patrząc również na Polskę, Gdynia jest za młoda, żeby stać się zabytkiem?
2: Generalnie jest tak, że ochrona dziedzictwa generalnie związana jest z pewną dyskusją, co jest wartościowe, a co nie, kiedy jakieś obiekty należy obejmować ochroną, bo niestety w tej chwili obiekty teraz młodsze są niszczone i krótko mówiąc, być może nie powstanie, pozostanie z tej epoki niedawnej, nie pozostaną żadne obiekty, bo jak ochrona zabytków za tym nie nadążyła. Natomiast jeżeli chodzi o ten gdyński modernizm, to tutaj możemy powiedzieć, że to są zespoły stuletnie. I to raczej nie jest problem czasu, bardziej chyba jest problem uznania dla architektury, bo tak naprawdę mamy do czynienia z nowoczesną architekturą, która wyznaczyła właściwie kierunki rozwoju budownictwa różnego typu na najbliższe dziesiątki lat. Właśnie cały czas tego korzystamy, więc w pojęciu wielu osób te budynki niewiele się różnią od budynków dzisiaj budowanych, a to dlatego tak naprawdę, że to był wtedy przełom, wtedy to była awangarda, a dzisiaj to jest codzienność. Także tak to można było bardziej raczej mieć. I ciekawe, bo jak wiemy, Gdynia była ofiarą nalotów alianckich od 1943 roku i port był bardzo mocno bombardowany i wiele obiektów, na przykład dworzec morski, zostało mocno zniszczonych. No i okazuje się, że Śródmieście na przykład przetrwało w dobrym stanie, bo nawet obiekty, które uległy spaleniu, ten budynek strawił pożar, ale dzięki temu, że betową konstrukcję znakomicie wytrzymał właśnie tą pożogę wojenną. Okazało się, że stropy ugięły się o kilkanaście centymetrów, te stropy żelbetowe pod wpływem gorącej wysokiej temperatury, ale nadal nadawały się do użytkowania już potem w trakcie odbudowy. No i przede wszystkim trzeba powiedzieć o tym, że modernizm, czy miasto, bo zostało tak zaprojektowane, że są szerokie ulice, trwała konstrukcja budynków, już pod koniec lat 30. nie pozwalano, urzędom budowlanym nie pozwalało budować drewnianych dachów, właśnie po to, żeby te budynki

Smogi obrony przeciwlotniczej i przeciwgazowe. Zresztą do 1930 już w Polsce obowiązywało takie rozporządzenie, bo już spodziewano się konfliktu zbrojnego. No i wtedy wprowadzono takie przepisy, żeby miasta tak naprawdę nie były w taki sposób destruowane jak chociażby Stare Miasto i Główne Miasto w Gdańsku.

0: Magazyn lokalny.
1: Pora na magazyn reporterów. Iwo Pastuszka. Wyspa Sobieszewska stała się miejscem odkrycia, które poruszyło świat miłośników historii i technologii. Podczas poszukiwań zespół fundacji Latebra natrafił na sensacyjne znalezisko. Maszynę szyfrującą Enigma. Ten legendarny artefakt odegrał kluczową rolę w wywiadowczych starciach

0: światowej, a złamanie jej kodu, w czym polscy matematycy odegrali znaczącą rolę, uznaje się za jedno z najważniejszych osiągnięć kryptologii. Idąc z wykrywaczem, usłyszałam dźwięk, jakiego nigdy wcześniej nie słyszałam, wspomina Magda z ekipy poszukiwawczej. To właśnie ona odkryła pierwszy element maszyny w starym okopie. W ciągu kolejnych dni zespół wrócił na miejsce, by wydobyć resztę części Enigmy, przywracając jej historię z zapomnianych warstw Ziemi. Następnie znalezisko przeszło przez weryfikację, czy naprawdę jest maszyną z czasów II wojny światowej. Jak się okazuje, autentyczność znaleziska potwierdził już dr Marcin Westphal, zastępca dyrektora do spraw merytorycznych Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku, który jest dzisiaj wraz ze mną. Niech pan doktor przypomni, czym jest Enigma i dlaczego jest taka wyjątkowa?
1: Enigma to maszyna szyfrująco-deszyfrująca, elektromechaniczna maszyna, która kodowała i rozkodowywała wiadomości, które następnie drogą radiową były przekazywane w różne miejsca, ponieważ nam się Enigma zazwyczaj kojarzy tylko i wyłącznie z II wojną światową, z walką o tajemnice, program brytyjski, program dekryptażu Ultra, natomiast Enigma powstała pod koniec I wojny światowej, jako maszyna do użytku cywilnego. Stosowana była w latach 20. XX wieku w Niemczech do przesyłania wiadomości handlowych, tych, które miały być tajne. Chodziło o to, żeby konkurencja nie była w stanie, handlowa konkurencja, przejrzeć planów innych firm. No więc stosowano do tego Enigmę, szyfrowano te wiadomości. Później dopiero w 28 roku zainteresowała się tym niemiecka marynarka wojenna, no i później inne rodzaje niemieckich sił zbrojnych i wówczas ona weszła na użycie wojsk Republiki Weimarskiej. Jeszcze w międzyczasie była też używana przez niemieckie Ministerstwo Spraw Zagranicznych do kontaktu z placówkami dyplomatycznymi na całym świecie. No i oczywiście potem przychodzi okres II wojny światowej, kiedy ta maszyna jest bardzo powszechnie stosowana, ona została przez wojsko udoskonalona. Niemcy uważali zresztą do końca II wojny światowej, że ten kod Enigmy jest nie do złamania, że nie ma możliwości, aby złamać ten szyfr. No i ta Enigma była stosowana właściwie we wszystkich formacjach zbrojnych III Rzeszy. Ta maszyna w formie najbardziej skomplikowanej i zaawansowanej w niemieckiej marynarce wojennej Kriegsmarine. Pierwsze próby, skuteczne próby odszyfrowania podjęli polscy kryptolodzy. Jeszcze w początku lat 30., jeszcze przed dojściem Adolfa Hitlera do władzy, byli w stanie odszyfrować pierwsze proste depesze szyfrowane Enigmą. Oczywiście zajmowało to jeszcze sporo czasu, była taka technika dość mało zaawansowana, ale już wówczas skuteczna. Te trzy słynne nazwiska, Zygański, Różycki i Rejewski, to są ci polscy matematycy, bardzo młodzi, genialni ludzie, którzy nie stosując żadnych skomplikowanych urządzeń, byli w stanie te pierwsze jeszcze takie te proste komunikaty Enigmy odczytywać. Przekazali tą swoją pracę tuż przed wybuchem II wojny światowej brytyjskim i francuskim służbom specjalnym, które potem kontynuowały to zadanie. Po upadku Francji ten ciężar spadł na Brytyjczyków. Ten słynny ośrodek dekryptażu w Bletchley Park, który funkcjonował pod Londynem. No i wybitny matematyk brytyjski Alan Turing, ten, który był prekursorem z opracowania komputera, pierwszego jeszcze takiego mechanicznego urządzenia, które dokonywało dużej liczby obliczeń, dzięki czemu można było odczytywać kody Enigmy. Tu oczywiście wchodzi w grę ścisła tajemnica, ta Ultra, czyli kryptonim, który nadał temu całemu przedsięwzięciu Winston Churchill. Powiedział, że jest to tak tajne, że jest ultra tajne, stąd kryptonim Ultra. Brytyjczycy też do końca wojny nie ujawniali tego nikomu, że są w stanie odczytywać te szyfrowane Enigmą depesze niemieckie. Dzięki temu mieli dość dobry wgląd w poczynania niemieckich sił zbrojnych. Oczywiście najważniejsza to była ta linia życia łącząca Wielką Brytanię ze Stanami Zjednoczonymi i Kanadą, czyli konwoje, które pływały na tej trasie przez północny Atlantyk. No i wojna U-botów, bo każdy okręt, w tym każdy okręt podwodny niemiecki miał na pokładzie tą Enigmę, no więc szyfrowanie i rozszyfrowanie tych wiadomości było dla Brytyjczyków nie,

0: niezwykle istotne. Oczywiście później dołączyli się też Amerykanie już po wybuchu, po przystąpieniu do II wojny światowej, czyli po grudniu 1941 roku. No i to było tak tajne przedsięwzięcie ze strony alianckiej, że alianci nie wykorzystywali wszystkich wyników dekryptażu, aby Niemcy się nie domyślili, że alianci odczytują te kody Enigmy, że deszyfrują te informacje. No i taki wątek, można powiedzieć, związany ze współczesnością, trochę sensacyjny, to ten, że między innymi w brytyjskiej admiralicji kwestiami pozyskiwania informacji, które umożliwiały odczytywanie kodu Enigmy, zajmował się niejaki Ian Fleming, czyli twórca Agenta 007, i część tych pierwszych odcinków, czy też pierwszych filmów, czy opowiadań o Agencie 007 są oparte wprost na przedsięwzięciach, które planowała brytyjska admiralicja, żeby móc odszyfrować te kody Enigmy, ponieważ chodziło o to, że sama maszyna była bardzo skomplikowana, natomiast jak każde urządzenie, i ona miała słabe punkty. I tymi słabymi punktami to były dzienne kody. Niemcy co dzień mieli inny kod, który umożliwiał rozpoczynanie kodowania tą maszyną. No i bez tego to tylko komputer był w stanie złamać ten kod. No tego komputera jeszcze wówczas nie było. W związku z tym Amerykanie i Anglicy starali się zdobyć te dzienne kody. Ale że te kody miały na swoim stanie właściwie każda niemiecka jednostka wojskowa, każdy okręt i każda jednostka pływająca, no więc oni szykowali ataki nawet na zwykłe jednostki meteorologiczne, które nadawały też tą Enigmą komunikaty o pogodzie. No więc gdzieś tam na obrzeżach bitew morskich, morskiej linii frontu, gdzieś na północnym Atlantyku sobie podróżował jakiś niewielki kuter, który zbierał informacje meteorologiczne i przekazywał je, szyfrując tymi kodami Enigmy. No i Brytyjczycy wykonywali nagły atak na ten kuter tylko po to, żeby zdobyć nawet nie samą maszynę, nie samą Enigmę, bo taką kopię zbudowali już Polacy w latach 30. Zresztą ona była dostępna też na rynku cywilnym, jako maszyna taka używana przez te firmy handlowe, no więc to nie było akurat coś tajnego, natomiast te kody były zasadnicze, no więc ci komandosi brytyjscy atakowali taki kuter, żeby zdobyć właśnie te kody. No i na tej kanwie potem Ian Fleming stworzył swojego agenta 007.
1: W takim razie, jeżeli głównie te maszyny były wykorzystywane przez Niemców, jak to jest, że znaleziono na Wyspie Sobieszewskiej?
0: Tak jak powiedziałem, ta maszyna służyła do łączności właściwie we wszystkich rodzajach niemieckich sił zbrojnych, także w wojskach lądowych. Na terenie Wyspy Sobieszewskiej Niemcy bronili się po wycofaniu się już z Gdańska, czyli po 30 marca 1945 roku. I tam zebrały się, można powiedzieć, niedobitki wojsk, które walczyły w rejonie Trójmiasta. One wycofały się z Gdańska właśnie na wschód, w kierunku Wyspy Sobieszewskiej, Mierzei Wiślanej. I tam broniły się niemalże do samego końca wojny. Część z nich zdołała się wycofać na Hel i później dalej na zachód do Niemiec, a część poddała się tam armii sowieckiej. I tu mamy właśnie ten wątek, moim zdaniem, ponieważ to, co znaleziono, to są tak naprawdę szczątki maszyny szyfrującej Enigma i szczątki radiostacji. Najpierw szyfrowano wiadomość, a potem ten zaszyfrowany kod wysyłano zwykłą radiostacją, drogą radiową, do innego punktu dowodzenia, do dowództwa. No i tutaj te oddziały, które walczyły na Wyspie Sobieszewskiej pod koniec II wojny światowej, dysponowały tego typu łącznością, maszynami szyfrującymi, no i radiostacjami. No i w momencie, kiedy wojska albo musiały się wycofać, albo musiały iść do niewoli, poddać się armii sowieckiej, no to niszczyły ten jeszcze tajny, cenny sprzęt, żeby on nie wpadł w ręce Sowietów. No i tutaj prawdopodobnie tak było, bo te szczątki, które wydobyto, noszą ślady eksplozji, czyli prawdopodobnie założono ładunki wybuchowe, bądź wrzucono granat i zniszczono w ten sposób ten sprzęt do szyfrowania i do nadawania wiadomości, no bo to, co zostało na wyspie właśnie Sobieszewskiej odkopane, no to są fragmenty maszyny szyfrującej, wirników, które służyły do kodowania, lamp elektrycznych, kabli z łącznicy, która była elementem samej maszyny, i klawiszy również, bo tam ta maszyna wyglądała troszeczkę jak maszyna do pisania. Miała klawisze, którymi się wystukiwało poszczególne litery do zaszyfrowania. No więc to wszystko tam znaleziono, ale to są luźne elementy. Natomiast oznaczenie

0: jakie są na tych elementach. Nie, moim zdaniem nie budzą żadnej wątpliwości, że to są części składowe elementy Enigmy. Ta wersja używana przez wojska lądowe miała 6 wirników takich podobnych do kół zębatych, takich rotorów obracających się, i one były oznaczone liczbami rzymskimi od 1 do 6. I to, co zostało odkryte, nosi właśnie takie dokładnie oznaczenia. Lampy są to lampy firmy Osram niemieckie, oznaczone odpowiednimi też oznaczeniami cyfrowymi. Tak więc moim zdaniem nie ma wątpliwości, że to są części maszyny szyfrującej Enigma, i to maszyny tej używanej przez właśnie wojska lądowe, bo ta używana przez Kriegsmarine miała rzymskie oznaczenia od 1 do 8. Tam żadnej siódemki ani ósemki nie znaleziono. Znaleziono od 1 do 6. No więc moim zdaniem to jest, to rozstrzyga o tym, że to jest maszyna używana przez wojska lądowe. Tam broniła się prawie że do końca wojny, przynajmniej elementy części 4 Dywizji Pancernej niemieckiej, i jako jeden z elementów zostały tam znalezione słuchawki, a właściwie takie odbiorniki używane przez stojący element konstrukcyjny laryngofonu, czyli takiego urządzenia używanego przez pancerniaków, nie tylko niemieckich, ale również, który przykładało się do szyi i on zbierał dźwięk wypowiadany przez człowieka wewnątrz czołgu, kiedy pracował w sieni, było bardzo głośno, w związku z tym, żeby oni nie musieli do siebie krzyczeć, to mieli założony ten laryngofon, słuchawki przylegały tutaj do krtani, do gardła, i kiedy ten pancerniak chciał coś powiedzieć, no to wypowiadał te słowa, ten laryngofon zbierał ten dźwięk i przez interkom wewnętrzny, którym oni byli połączeni, przekazywał na słuchawki innego członka załogi. I takie elementy laryngofonu tam zostały znalezione również, i szczątki zwykłej radiostacji urządzenia nadawczo-odbiorczego. To by mogło wskazywać, że być może te elementy znalezione były używane właśnie przez jakieś centrum łączności 4 Dywizji Pancernej, która tam walczyła.
1: A czy w takim razie muzeum ma zamiar przyjąć te szczątki?
0: Nie, to są niewielkie pozostałości, nie było o tym mowy, poza tym to jest związane, można powiedzieć, z historią wojsk lądowych, a nie z marynarką wojenną, także nie było mowy o tym.
1: Media opisują sprawę, jakby była jedyna w swoim rodzaju, odkryciem, wyjątkiem, można powiedzieć. Jak to wygląda z pana doktora perspektywy? Czy można mówić o wyjątkowości tego odkrycia?
0: Sama maszyna szyfrująca Enigma nie jest czymś wyjątkowym. Takie maszyny są w zbiorach różnych polskich muzeów, instytucji, są gdzieś tam znane na świecie, pojawiają się na aukcjach w różnych miejscach, także to nie jest wielki wyjątek, tym bardziej, że tu mamy do czynienia tak naprawdę ze szczątkami tej maszyny szyfrującej. Natomiast ciekawy, bardzo interesujący jest ten kontekst, bo po pierwsze wiemy, gdzie to zostało odkryte, wiemy przypuszczalnie, bo tego też na 100% nie jesteśmy w stanie stwierdzić, że było to używane przez konkretną niemiecką jednostkę, która walczyła tam. Mamy ślady też jakby zniszczenia tego, no więc to pokazuje też pewien dramatyzm tej całej sytuacji. Potwierdza pewne wydarzenia i relacje, które gdzieś tam znamy z różnych źródeł historycznych. Tak więc tu jest duża ciekawostka i też do tej pory, tak jak rozmawialiśmy z odkrywcami tych szczątków Enigmy, wydawałoby się, że ta Wyspa Sobieszewska jest już naprawdę dobrze przebadana, przekopana i że tam nic specjalnego nie znajdziemy. A jednak okazuje się, że Ziemia ciągle kryje jakieś ciekawostki, niespodzianki. No i sam fakt, że udało się to znaleźć, sam fakt, że w tej Ziemi tak długo te elementy przetrwały, jest ciekawy. No i najważniejszy jest ten kontekst historyczny, bo o ile ta sama maszyna szyfrująca jest znana, nie stanowi czegoś wyjątkowego, o tyle tutaj mamy określony przypadek z pewną historią. No to jest ważne i cenne. Natomiast no nie jest to być może ogromna sensacja, no bo tego typu maszyny gdzieś tam są znane, w wielu zbiorach wielu instytucji one się znajdują. No ale niewątpliwie sam kontekst odnalezienia jest ciekawy.
2: Magazyn lokalny.
3: Z tej strony Paweł Lemka, a to jest magazyn lokalny. Dziś zgłębimy temat historii Politechniki Gdańskiej, która zdecydowanie jest jedną z najstarszych uczelni w kraju, a także najstarszą politechniką na terenie obecnej Rzeczypospolitej. Uczelnia została powołana do życia w 1899 roku decyzją cesarza Wilhelma II, o czym za chwilę wspomni też w rozmowie ze mną Piotr Samul, adiunkt w Katedrze Historii, Teorii, Architektury i Konserwacji Zabytków na Wydziale Architektury.

0: architektury Politechniki Gdańskiej.
1: Pierwsze pytanie takie, że tak powiem, klasyczne, jeżeli już o historii rozmawiamy, do jakich czasów powinniśmy się cofnąć, kiedy to pojawiły się pierwsze wzmianki na temat uruchomienia Politechniki Gdańskiej?
2: W końcu XIX wieku mamy do czynienia z taką sytuacją, że oczywiście Pomorze, jak i duża część dzisiejszej Polski, znajduje się w zaborze pruskim. Przy czym akurat Pomorze, nazywane wówczas Prusami Zachodnimi, jest uważane za taki obszar, powiedzmy, niemalże rdzennie niemiecki. No, w wypadku Gdańska nie jest to nic dziwnego, no, przeszło 90% ludności ówczesnej miasta byli narodowości niemieckiej. Natomiast pewnym problemem jest modernizacja w ogóle Niemiec w tym okresie. To znaczy, trzeba sobie zdać sprawę, że ta Europa końca XIX wieku, okres tak zwany Belle Époque, to jest czas, kiedy jest wielka fascynacja technologią, już nie tylko maszynami parowymi, które są od przeszło 100 lat znane, ale generalnie różnymi technologiami. I z tym wiąże się między innymi powstawanie właśnie w Europie politechnik, uczelni technicznych, które są czymś innym niż do starego typu uniwersytety. I tak się składa, że w roku 1898 ostatecznie tutaj kręgi administracyjne, ale też przemysłowców związanych z Gdańskiem wpadają na pomysł, czy przekonują rząd pruski i osobiście cesarza Wilhelma do utworzenia w Gdańsku Politechniki. To było też związane między innymi z tym, że właśnie na początku lat 90. przeniesiono, utworzono z Elbląga wielką stocznię, stocznię Szychała, to co dzisiaj mamy Stocznię Gdańską, to są właśnie zakłady, które powstają tuż przed powstaniem Politechniki i tak naprawdę Politechnika, w której oprócz tych standardowych wydziałów, takich jak architektura, budownictwo, budowa maszyn, chemia, powstaje też oczywiście osobny wydział budowy okrętów i to jest ta specjalność Gdańska i jest to umotywowane oczywiście tą sytuacją gospodarczą, więc decyzja zapada. Projekt jest wykonywany przez radcę budowlanego Egerta już w roku 1899. On przekazuje go do realizacji, natomiast tam później są wprowadzane pewne drobne modyfikacje w trakcie budowy. Budowa trwa między rokiem 1900 a 1904. Głównym prowadzącym jest późniejszy profesor i rektor Politechniki, czyli Albert Karsten. Powstaje to bardzo szybko. Ten rdzeń kampus, czyli Gmach Główny, dzisiejszy budynek chemii, czyli dawny Instytut Chemii, Instytut Elektromaszynowy, Laboratorium Maszynowe, czyli ta wieża z kominem, która jest, to przecież to jest nie tylko sam komin, tylko to jest taka właściwie unikalna koncepcja, w której wieża ciśnień połączona jest z kominem, tak? Więc ta taka niby gotycka, taka jak zamkowa niemalże wieża, no z tym jest związana. Cały obszar kampusu jest zaprojektowany bardzo funkcjonalistycznie, ale generalnie architektura uzyskuje kostium neorenesansu, czy właściwie można powiedzieć neomanieryzmu niderlandzkiego, tak? Ponieważ uznano, że to jest styl architektoniczny najbardziej odpowiadający architekturze Gdańska. No jeżeli spojrzymy na miasto jeszcze, jak wyglądało przed, zresztą nawet dzisiaj po odbudowie, ale przed zniszczeniami II wojny światowej, to rzeczywiście, o ile w wypadku kościołów tym stylem dominującym jest gotyk, o tyle w zakresie właśnie budownictwa świeckiego, mieszkalnego, utylitarnego, to jest właśnie w dużej części renesans niderlandzki.
1: No właśnie, jeszcze cofając się do tych początków, jak to wyglądało w przypadku studentów? Ile ich było? Co cieszyło się wtedy największym zainteresowaniem? Czy faktycznie ta budowa okrętów?
2: Wydziały były mniej więcej podobnych wielkości, natomiast generalnie rzecz biorąc, tych studentów na wszystkich latach było około 2-2,5 tysiąca ludzi, przy czym to też jest charakterystyczne od początku, od powstania Politechnik, poza oczywiście większością pochodzącą z Niemiec, czy generalnie z obszaru całej Rzeszy, była też zawsze grupa studentów polskich. To też wynikało z polityki chociażby władz tak zwanej kongresówki, czy Królestwa Kongresowego. Polacy generalnie, chcąc skończyć studia wyższe, bardzo często musieli podejmować te studia poza granicami kongresówki, czyli albo na przykład w Dorpacie, albo w Petersburgu, jeżeli chodzi o zabór rosyjski w Lwowie, gdzie utworzona była Politechnika w 1877, czy właśnie dla tych ziem polskich najbliższą Politechniką była Politechnika Gdańska. To jest o tyle ciekawe, bo trzeba pamiętać, że w tamtych czasach w ogóle studiowanie miało trochę inny wymiar niż dzisiaj, to znaczy przyjętym modelem było studiowanie przez 4 semestry na jednej uczelni i kończenie dyplomu na innej uczelni, czyli generalnie to, co dzisiaj znamy często pod nazwą Erasmusa, czy podróżowania, tak naprawdę było pewną metodą. Co więcej, to samo dotyczyło kadry akademickiej. Państwo pruskie było bardzo scentralizowane, więc objęcie katedry projektowej na przykład, czy katedry takiej na uczelni, było związane z decyzją ministra oświaty, czyli to była decyzja centralna, ale to się wiązało z tym, że żeby objąć taką katedrę, trzeba było uczyć w różnych kilku uczelniach wcześniej na stanowiskach czy wykładowców, czy tak zwanych privat docentów. I to powodowało, że ten obieg specjalistów

0: specjalistów między różnymi uczelniami miał duże znaczenie i wpływał na wymianę i myśli akademickich. Warto tutaj wspomnieć może jeszcze, że studenci zrzeszali się właśnie w związkach, tak? I teraz zwłaszcza to miało znaczenie w okresie międzywojennym, czyli już trochę później, po I wojnie światowej powstaje Wolne Miasto Gdańsk. Struktura uczelni jest utrzymana w tym czasie, natomiast w ramach Wolnego Miasta Gdańska, natomiast pewnym problemem jest po prostu wymiana kadry akademickiej, bo już tutaj nie mamy ministra oświaty Niemiec, tylko mamy teoretycznie osobny krąg, natomiast wiadomo, że wymiana akademicka i tak jest związana z obszarem właśnie państwa niemieckiego i powstają wtedy domy studenckie zarówno studentów niemieckich, jak i na przykład studentów polskich. Przy Kortach na ulicy Upphagena, to jest właśnie taki budynek Zrzeszenia Studenckiego, czy na przykład na osi ulicy Narutowicza przed kampusem gmach obecnie Konsulatu Generalnego Niemiec, to też jest budynek związany z obsługą tych zrzeszeń studenckich wybudowany przez profesora Otto Klepla właśnie w okresie dwudziestolecia międzywojennego. Na samym terenie kampusu powstaje unikatowy obiekt w tym czasie, to jest Bratniak, ponieważ on powstaje w latach 20. zaprojektowany przez profesora Politechniki Phelpsa, ale jest wzorowany, czy można powiedzieć nawiązuje do architektury zaproponowanej przez Bielefelda w budynku Kasy Chorych na ulicy Wałowej. To jest tak zwany ekspresjonizm niemiecki. To jest taki bardzo krótki okres w sztuce współczesnej, kiedy formą właśnie już wykorzystującym też zdobycze nowej techniki, żelbetu i tak dalej, nadawany jest kostium niby taki ceglany, ale nie historyczny, tylko właśnie szukający form takich bardzo ekspresyjnych, ostrych. I tego typu obiektem właśnie był dzisiejszy Bratniak, czyli po prostu dom Zrzeszenia Studentów Politechniki.
1: Przy tym się może zatrzymam, bo to jest budynek tym doskonale znany chociażby naszym słuchaczom ze względu na to, że z tego co kojarzę, to właśnie tam dzisiaj mieści się Klub Kwadratowa, znany na mapie Trójmiasta. Jego przeznaczenie właśnie to myślę o to klubowe, ta duża sala, to ten dom Zrzeszenia Studentów zawsze było takie samo?
0: Zawsze nie. Kostium z zewnątrz jest utrzymany. Natomiast niestety wnętrza, one na przykład miały sklepienia, które nawiązywały do sklepień takich kryształowych, ale nie gotyckich, tylko takich właśnie ekspresjonistycznych. I aż żal, że takich rzeczy tam kilku takich elementów detalu nie ma. Natomiast generalnie ten główny układ funkcjonalny jak najbardziej tak. To jest właśnie obiekt, który od początku miał służyć temu, żeby tam się studenci spotykali i ta funkcja do dzisiaj jest utrzymana. Na terenie kampusu właściwie do wojny światowej, II wojny światowej, nie mamy obiektów awangardowych, czyli modernistycznych awangardowych. Bo jeżeli spojrzymy czy na Audytorium Maximum, które jest takie bardzo zachowawcze przez takiego gdańskiego architekta Martina Kislinga zaprojektowane, czy jeżeli spojrzymy na rozbudowę budynku elektrotechniki przez profesora Klepla, to one są utrzymane cały czas w cegle z piaskowcem, czyli mimo nowszych form, cały czas wszystko było utrzymywane w duchu tej architektury nadanej na samym początku XX wieku. I to się zmieniło dopiero po II wojnie światowej z różnych względów. To znaczy jednym to były zniszczenia, przede wszystkim zniszczenie centralnej części gmachu głównego. I była przez profesora Minkiewicza z Lwowa, który przyjechał do Gdańska, odbudowywana w latach 1947-1953. Natomiast oprócz tego w tym czasie były przygotowywane inne projekty rozbudowującej się Politechniki, między innymi tzw. gmach Hydro, Wydział Mechaniczny nowy był projektowany i to są budynki, które przynajmniej na etapie projektowania nadano wówczas taki bardzo związany z ówczesną sytuacją polityczną kostium socrealistyczny, to znaczy w sensie funkcjonalnym one oczywiście wiele mają wspólnego z modernizmem, na przykład gmach Mechaniki nawiązuje do znanego nam i cenionego zabytku, który znajduje się w Gdyni, czyli budynku gmachu Szkoły Morskiej. Natomiast generalnie ten kostium socrealistyczny miał być realizowany. On nigdy nie został w pełni zrealizowany, bo trzeba sobie zdawać sprawę, że ten styl trwał niezwykle krótko. On był narzucony poprzez nasze związki ówczesne niestety ze Związkiem Radzieckim, ale tak naprawdę narzucono go w roku 49, a już po roku 56 mamy powrót do modernizmu. Jeżeli spojrzymy na te wielkie budynki, które dzisiaj są różnie oceniane, ale w sensie funkcjonalistycznym one rzeczywiście nie są wcale aż takie złe. Czyli czy gmach B, ten wieżowiec, który tutaj znajduje się przy kampusie, czy na przykład budynek Wydziału, dzisiaj informatyki, tak ETI, natomiast to są budynki, które powstają pod sam koniec lat 60. i one są utrzymane w duchu funkcjonalizmu, czy może takiego lekkiego nawiązywania do tak zwanego stylu międzynarodowego. Więc tutaj już mamy do czynienia z obiektami awangardowymi, czy wpisującymi się w ówczesne tendencje architektoniczne i myślę, że to jest taka zmiana, która na przykład z punktu widzenia architektury zachodzi. Znaczy trzeba sobie zdać sprawę, że w okresie pierwszej połowy XX wieku Politechnika Gdańska, przynajmniej Wydział Architektury słynął z tego, że był dosyć zachowawczy pod względem estetyki, natomiast rzeczywiście

0: Później pojawiają się obiekty takie bardziej awangardowe, co nie zmienia tego, że mimo wszystko, może z wyjątkiem gmachu B, który jest trochę za wysoki, to one tworzą jedną wspólną jakąś tutaj koncepcję.
1: Czy w trakcie istnienia całej uczelni natrafiono tutaj na pewne problemy, takie, gdzie uczelnia faktycznie musiała na przykład na pewien czas zawiesić swoją działalność, poza tym

0: gmachu B, który jest trochę za wysoki, to one tworzą jedną wspólną jakąś tutaj koncepcję.
1: Czy w trakcie istnienia całej uczelni natrafiono tutaj na pewne problemy, takie gdzie uczelnia faktycznie musiała na przykład na pewien czas zawiesić swoją działalność, poza tym okna na przykład na pewien czas zawiesić swoją działalność, poza tym okna

0: dziewczyny, po prostu wszyscy zdolni do noszenia broni zostali powołani. I pod tym względem rzeczywiście wiosną 45 Politechnika nie funkcjonuje. Ale jeżeli spojrzymy na to, że Gdańsk jest zdobywany, ten teren Wrzeszcza to 25-26 marca 45 roku, Gdańsk jest generalnie zdobyty 30 marca centrum 45 roku, a już 20 bodajże 6 kwietnia 45 roku, czyli 4 tygodnie później, mamy delegatów rządu, którzy tworzą spokojnie tutaj polską Politechnikę Gdańską, czyli tak naprawdę mimo, że nie mamy ciągłości naukowców, no po prostu to byli zupełnie inni ludzie i to jeszcze w tym czasie, w czasie wojny, to pod względem takim struktury budowlanej, pewnych możliwości technicznych, ta przerwa była niezwykle krótka i zamykała się dosłownie w kilkunastu tygodniach między Politechniką Niemiecką a Politechniką Gdańską, którą znamy obecnie, więc tutaj tego problemu nie było. Ja tutaj dodam jedną ciekawostkę może, że Politechnika Gdańska, to, że ona była budowana na początku XX wieku, właśnie 1900-1904, na terenach łąk położonych między Wrzeszczem a Gdańskiem, to miało wpływ w ogóle na politykę budowlaną dla tych dzielnic Gdańska, ponieważ Gdańsk do wojny światowej pozostawał twierdzą. Wprawdzie w końcu lat 90. XIX wieku rozebrano te fortyfikacje tak zwanego wewnętrznego pierścienia od strony zachodniej, czyli utworzono tam promenadę, gdzie mamy dzisiaj budynek NBP, dworzec główny w Gdańsku, te budynki powstały w tym okresie, to mimo wszystko utrzymywano w tym czasie strefy tak zwane forteczne, czyli wynikające z przepisów prawa ograniczenia w zabudowie przedpola. I to powodowało właśnie, że dzisiaj między centrum Gdańska a Wrzeszczem mamy te aleje, mamy cmentarze, ale tej zabudowy jest stosunkowo niewiele. I właśnie utworzenie Politechniki w roku 1904 spowodowało, że po roku 1905 bardzo zliberalizowano możliwość zabudowy chociażby aniołek. Czyli generalnie budowa tak wielkich gmachów spowodowała, że inne budynki w sąsiedztwie też już mogły być budowane w sposób bardziej trwały, czyli nie być dostosowane do prawa wojennego, tylko tworzyć już taką stykankę miejską. Ta historia, bogata historia Politechniki spowodowała, że cały obszar został, kampusu tego historycznego, został wpisany do rejestru zabytków z wyszczególnieniem tych poszczególnych obiektów pierwszego kampusu, zwłaszcza tutaj mam na myśli gmach główny, właśnie chemię, wydział elektroautomatyki, gmachy hydro, ten stary. Natomiast to wszystko oczywiście, trzeba sobie zdać sprawę, że chodząc po Politechnice, w końcu to jest uczelnia publiczna, więc otwarta, można ją zwiedzać, tak, i to czego każdego zachęcam, warto zwiedzać na detale. Znaczy tutaj niesamowitą rzeczą, bardzo cenną są detale, nie tylko w elewacjach kamienne, ale na przykład metaloplastyka, różnego rodzaju detale, balustrad chociażby, drzwi, które odnoszą się na przykład do funkcji tego obiektu sprzed 120 lat. Więc tutaj te rzeczy są bardzo cenne. I z punktu widzenia jeszcze tego chronienia tego kampusu, to warto zwrócić uwagę, że mamy bardzo niewiele w Polsce zachowanych tak kompletnych kampusów uniwersyteckich, które wpisują się w duchu dokładnie to, co istnieje w zachodniej Europie czy w Stanach Zjednoczonych, czyli kampusu uniwersyteckiego kompletnego, który ma no, tak długą tradycję. I właśnie bardzo cenne jest to, że teraz, kiedy powstają nowe budynki, to mimo wszystko te nowe budynki, które powstają zarówno w części historycznej, jak i wokół tej części historycznej kampusu, no, starają się budować cały czas taki ład przestrzenny, czy jeden układ funkcjonalny uczelni. Jest to warte zobaczenia, do czego każdego zachęcam.
1: Magazyn lokalny.
2: Pora na magazyn reporterów. Iwo Pastuszka. Gdańsk stanie się stolicą wolności. W dniach 30 maja, 4 czerwca w mieście odbędzie się Święto Wolności i Praw Obywatelskich. W programie zaplanowano spotkania, dyskusje i wydarzenia poświęcone roli społeczeństwa obywatelskiego w Europie. Więcej na ten temat mówią Aleksandra Dulkiewicz, prezydent Gdańska, oraz Jacek Bendykowski, prezes Fundacji Gdańskiej.
3: Święto wokół bardzo ważnej rocznicy, 4 czerwca, pierwszych częściowo wolnych wyborów, choć te do Senatu, tu pamiętamy, że były w 100% wolne, jest zawsze świętem w naszym mieście, w Gdańsku, a już od 2019 roku także życzeniem czy z inicjatywy pana prezydenta Pawła Adamowicza jest świętem wyjątkowym. W tym roku kalendarz, można powiedzieć, trochę nam nie sprzyja, bo 4 czerwca to także uroczystość Bożego Ciała, więc mamy wiele różnych wydarzeń, które będą i przed, i po, i w trakcie, czyli zaczynamy już w weekend przed Bożym Ciałem, czyli 30 i 31 marca, projektem, który jest pod opieką przede wszystkim Fundacji Gdańskiej, ale projektem współtworzonym przez szeroko rozumiane społeczeństwo obywatelskie, bo dla nas

0: Święto demokracji, ale to przede wszystkim święto obywatelek i obywateli. Cieszymy się bardzo, że już po raz kolejny w tę 37. rocznicę wyborów do Gdańska zjedzie niemal 200 organizacji pozarządowych, które będą pokazywać, co robią, czym się zajmują. To są projekty, programy, troski od edukacji, po ekologię, po historię, po koła gospodyń wiejskich, po troskę o lokalne dziedzictwo i bardzo, bardzo się cieszę, że gościnna przestrzeń stoczni znajdująca się nieopodal stąd znowu zamieni się w królestwo organizacji pozarządowych, ale temu towarzyszyć będą spotkania, debaty, dyskusje. Tych gości jest bardzo, bardzo wielu. Pozwólcie, że wymienię chociaż kilka nazwisk po to, żeby Państwa także zaprosić i przyciągnąć. Dwie silne kobiety, pani Jolanta Kwaśniewska i Doda. Myślę, że dzisiaj to także nazwisko, które mówi wiele, jeśli chodzi o kwestie obrony praw zwierząt, a z drugiej strony to choćby Adam Michnik, czy wreszcie generał Polko. Myślę, że te nazwiska także pokazują, wokół jakich tematów będą dyskusje w strefie społecznej się toczyć. Właściwie cały ten tydzień, przełom maja i czerwca, to zaproszenie do namysłu, do rozmowy tutaj w Europejskim Centrum Solidarności 2 kwietnia Forum Kościuszkowskie, czyli spotkanie, gdzie w szczególny sposób chcemy myśleć o Białorusi. Wydarzenie współorganizowane z Ministerstwem Spraw Zagranicznych. Bardzo się cieszymy, że także w tym roku, w czerwcu, będzie z nami laureat Pokojowej Nagrody Nobla, pan Aleś Białacki. Ale także czynimy wszystko, żeby także w tych dniach czerwcowych tutaj w Gdańsku i mam nadzieję, że w Europejskim Centrum Solidarności na spotkaniu pojawił się Andrzej Poczobut. 4 czerwca w tym roku nie w samo południe, ponieważ też nie chcemy wchodzić w kolizję z uroczystościami Bożego Ciała, które też przecież w naszym mieście w każdej parafii się odbywają. Więc odmiennie, nie w samo południe, ale 4 czerwca o godzinie 16 zapraszamy Państwa na Plac Solidarności, na tradycyjną uroczystość, zarówno podniesienia flag, odegranie hymnów, ale właśnie wspomnienie tych pierwszych wyborów. Wierzę, że w tym bogatym programie, za przygotowanie którego bardzo dziękuję i Europejskiemu Centrum Solidarności, i Fundacji Gdańskiej, i różnym organizacjom, które współtworzą z nami i zaufały nam już w tym 2019 roku i czekają na to największe spotkanie organizacji pozarządowych, nie tylko ze sobą, bo organizacje ze sobą się dość często spotykają, ale że mogą nam, mieszkańcom Gdańska, odwiedzającym nasze miasto, pokazać, czym się zajmują. I bardzo serdecznie wszystkich Państwa zachęcam do udziału w tych wydarzeniach.
1: Strefa społeczna to nieodłączny już element obchodów święta odzyskania przez Polskę niepodległości i demokracji w 1989 roku. Strefa społeczna, czyli największe święto społeczeństwa obywatelskiego w Polsce. Tak jak już powiedziała pani prezydent, prawie 200 organizacji pozarządowych do Gdańska zawita. To ważne dlatego, że to społeczeństwo obywatelskie przyniosło Polsce demokrację i niepodległość w roku 1989. Strefa społeczna to miejsce, gdzie spokojnie debatujemy sobie na każdy temat, bez tematów tabu. Dyskutujemy na leżaczkach ze szklanką w dłoni.

Azji. Można tam zjeść, wypić i spędzić absolutnie urocze dwa dni. Trzy sceny. Scena główna, scena dla NGO-sów, na której one prezentują wydarzenia, które są dla nich istotne. Też trzecia scena, gdzie NGO-sy będą po raz pierwszy w tym roku mogły zaprezentować same siebie w takich krótkich TEDxach, 8-minutowych programach. Na scenie głównej, powiedziała pani prezydent, dwie damy. To jest taki pokaz tego, czym jest strefa społeczna, czyli od dyskusji na temat wolności artystycznej. Myślę, że niewiele jest takich artystek i artystów w Polsce, którzy o wolności artystycznej mają tyle do powiedzenia, ile Dorota Rabczewska, czyli Doda, po wolność, która przystoi pierwszej damie, o czym opowiadać będzie Jolanta Kwaśniewska. Od kilku lat musimy mówić o wojnie, niestety, w strefie społecznej, stąd obecność w dyskusji na

korespondentów wojennych. Ci, którzy lubią śledzić stan wyjątkowy Andrzeja Stankiewicza w Onecie, ten stan wyjątkowy tym razem będzie na żywo z naszego studia z redaktorami Dziubką i Gąckiem. Następnego dnia Adam Michnik w rozmowie z Bartoszem Wielińskim, ale też ciekawe społecznie rozmowy. Będziemy mówić o dzikach. Bardzo istotny problem na ulicach naszych miast. Co robić z tymi dzikami? Gdzie zetrą się spojrzenia tych, którzy chcieliby te dziki chronić i tych, którzy chcieliby się tych dzików pozbyć. Ciekawa dyskusja na temat filmu o Polakach, polskiej diasporze w Ameryce Łacińskiej w rozmowie

0: doskonale zaopiekowane. Na miejscu zjemy, dostaniemy coś na ząb, dostaniemy coś do szklaneczki i spokojnie rozmawiamy o istotnych sprawach publicznych.
1: Całość wydarzenia ma łączyć refleksję historyczną z aktywną dyskusją o przyszłości społeczeństwa obywatelskiego i Europy. Szczegółowe informacje dotyczące programu przedstawia Magdalena Mistat, pełniąca obowiązki dyrektora ECS-u.
2: Tak jak powiedziała pani prezydent i pan prezydent Bendykowski, to wyjątkowe święto, ale chciałabym wrócić jeszcze do 2019 roku, bo to właśnie wtedy rozpoczęliśmy myślenie o tym, że 4 czerwca to przede wszystkim święto społeczeństwa obywatelskiego. Wtedy, w 2019 roku, jak myśleliśmy o tym, że Kuba Wojewódzki ma się spotkać z księdzem Bonieckim, to niemożliwe, więc Dorota Rabczewska wspólnie z Adamem Michnikiem w strefie społecznej na Stoczni to zupełnie coś oczywistego dla publiczności gdańskiej. Drodzy Państwo, spotykamy się w szczególnym miejscu. Sala Droga do Demokracji, wystawy stałej Europejskiego Centrum Solidarności. To tu opowiadamy o DNA Święta Wolności i Praw Człowieka. To DNA stanowi oczywiście cała droga do demokracji, do wolności, ale w sposób szczególny chcę Państwu powiedzieć o plakatach, które są za nami. To te plakaty tworzyli ludzie Solidarności. To niemożliwe stało się możliwym. To pierwszy rząd zarówno Tadeusza Mazowieckiego, jak i ten plakat, często mylonym, czy to naprawdę Gary Cooper już wtedy wiedział o Solidarności. My wierzymy, że tak, ale zamiast rewolweru karta do głosowania. Tą historię będą opowiadać wyjątkowi w tym roku przewodnicy subiektywni po wystawie stałej. Do oprowadzania zaprosiliśmy Jana Krzysztofa Bieleckiego, który będzie opowiadał o latach 80., o jego roli w byciu ekspertem od strony ekonomicznej, czyli jak to się stało, że późniejszy prezes banku doradzał Solidarności, która, jak wiemy doskonale, z finansami sobie radziła bardzo dobrze. Drugim wyjątkowym gościem jest Anna Beata Bogdziewicz, czyli oko reporterskie. Solidarność pokazywana przez fotoreporterów miała szczególny wymiar międzynarodowy, ale także ten aspekt niesienia informacji, co działo się w stoczni w latach 80., później oczywiście w czasie kampanii, ale również jak pokazywała obrady Okrągłego Stołu. Trzecim oprowadzającym to kolejny element tercetu egzotycznego, polityczno-fotograficzno dziennikarskiego. Jacek Grzakowski po raz pierwszy w roli subiektywnego recenzenta wystawy, ale również osoby, która pełniła funkcję rzecznika prasowego OKAP-u, ale później jako pierwszy prezes Agencji Informacji. Jestem szczególnie ciekawa z jego perspektywy, jak zmieniła się rola dziennikarstwa od lat 89 po współczesność. Także serdecznie zapraszamy na Drogę do Wolności w wykonaniu naszych wspaniałych przewodników. Oprócz tego muszę przyznać, że bardzo trudno wymienić wszystkie elementy programu, bo zespół ECS, który licznie tu reprezentowany, przygotował wyjątkowy program, ale chciałabym się pochwalić punktem programu dla najmłodszych. Sala Małych Stoczniowców to projekt, który realizujemy od kilku miesięcy. Staramy się zmienić oferty i odpowiadać na to, co najistotniejsze i najważniejsze, a więc solidarność między najmłodszymi, wspólnota, budowanie relacji w świecie, który kultywuje jednostkę i oglądanie wszystkiego przez Facebook i telefon, żeby analogowo pobawić się i tworzyć coś, co jest najpiękniejsze, wspólnotę. Sala Małych Stoczniowców swoje podwoje otwiera w przededniu Dnia Dziecka, 31 maja. Cały aspekt, który realizujemy w ramach Święta Wolności i Praw Obywatelskich, trudno pominąć o rzeczy kluczowe i ważne, jak te międzynarodowe, bo przecież w pamięci musimy mieć 4 czerwca w Polsce, ale również 4 czerwca na placu Tiananmen. I chociażby późniejsze wydarzenia w Berlinie i obalenie muru. Zmiana Europy, zmiana świata nastąpiła tu, w Gdańsku, po 89 roku. Pamiętajmy również, że nasi przyjaciele, którzy w tej chwili walczą o swoją wolność, tą niepodległość zdobyli 35 lat temu. To 35 lat temu Białoruś, Ukraina, Litwa, Łotwa i 15 pozostałych republik miały swoją niepodległość po upadku Związku Radzieckiego.

0: Kaczyńskiego. O tym również mówi nasza wystawa, ale także Forum Europa z widokiem na przyszłość, który po raz 12 organizujemy wspólnie z miastem Gdańsk. To niebywale ważna dyskusja o tym, co było w przeszłości, ale przede wszystkim jaka czeka nas przyszłość. Wielkie podziękowania jeszcze raz dla zespołu ECS, dla zespołu miasta Gdańska i dla zespołu Fundacji Gdańskiej, że po raz kolejny wspólnie zapraszamy do Gdańska na jedno z najważniejszych świąt naszego państwa.
1: 18 milionów złotych dla Pomorza. Ministerstwo Sportu przeznaczy tyle w ramach programu budowy Orłów, zakładającego powstanie nowoczesnych, pełnowymiarowych boisk piłkarskich w regionie. Inwestycje mają poprawić warunki treningowe młodych sportowców oraz zwiększyć dostęp mieszkańców do aktywności fizycznej i sportowej infrastruktury. Więcej na temat programu mówi Jakub Rutynicki, minister sportu.
2: To jest wsparcie dla tych 7 inwestycji kwotą blisko 18 milionów złotych. To jest to brakujące ogniwo. Remontujemy orliki, to jest bardzo duża inwestycja w tej chwili, 1300 orlików w sumie w remoncie, budujemy nowe orliki, ale żeby nasza młodzież mogła się szkolić przez cały rok, potrzeba budowy pełnowymiarowych boisk ze sztuczną nawierzchnią wraz z oświetleniem. Jeśli chcemy mieć przyszłych reprezentantów, jeśli dzieciaki i młodzież potrzebują i muszą mieć takie miejsca do realizacji swoich pasji i treningów, państwo polskie inwestuje, to jest

milionów złotych i tych orłów powstanie w całym kraju 120. Ja się bardzo cieszę, że jesteśmy na obiekcie Gdańsk. Tutaj chciałem pogratulować panu prezesowi niesamowitego serducha, bo tu jest serducho, tu jest blisko 1000 dzieciaków, chłopców i dziewczynek, którzy realizują swoje pasje.

czy innych miejscowości, to jest bardzo ważne, żebyśmy też tam inwestowali w tą infrastrukturę. Bo bez tego nie ma szans, żeby nasza młodzież mogła się rozwijać. My mamy taką nadzieję, że dzięki temu programowi właśnie ta

0: Magazyn lokalny.
1: Z tej strony Paweł Lemke, a to jest lokalny magazyn reporterów. W ostatnim czasie można było posłuchać m.in. o historii Uniwersytetu Gdańskiego czy Politechniki Gdańskiej. Tak więc dziś poruszymy temat trzeciej, największej gdańskiej uczelni, czyli Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Uczelni, która jest najstarszą oraz największą w północnej Polsce uczelnią medyczną. Praktycznie od samego początku do dziś jest uczelnią bardzo prestiżową. Korzenie tej uczelni sięgają kilkaset lat wstecz, poczynając od zrzeszonego od 1454 roku w Gdańsku cechu chirurgów oraz nauczania medycznego w Gdańskim Gimnazjum Akademickim. Skupimy się jednak na tej historii znacznie nowszej, czyli tej z XX wieku, bo de facto wtedy właśnie powstała Akademia Medyczna w Gdańsku. O szczegółach opowiedział mi lekarz Marek Bukowski, starszy specjalista Muzeum Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Zaczniemy sobie pokrótce od historii samego właśnie GUMED-u. Do jakich czasów powinniśmy się cofnąć, kiedy Uniwersytet Medyczny w Gdańsku miał swoje początki?
2: W październiku, 8 października 1945 roku, decyzją władz utworzono Akademię Lekarską w Gdańsku. To była uczelnia medyczna tu w tym miejscu, która poprzez zmiany nazw,

0: które były wymuszone, no, prawdę powiedziawszy, polityką i upodabnianiem się polskich uczelni wyższych do wzorców sowieckich, zmieniła nazwę w 1950 roku na Akademię Medyczną w Gdańsku, a w 2009 roku na Uniwersytet Medyczny w Gdańsku. Zmiana z Akademii na Uniwersytet była również wymogiem ustawy o szkolnictwie wyższym i tego, by pokazać, że jest to szkoła o olbrzymich tradycjach, chociaż krótkich, o olbrzymim potencjale naukowym, o potencjale dydaktycznym i taka szkoła, która w Polsce się liczy. No, bez przerwy jesteśmy od wielu lat w czołówce polskich uczelni, nie tylko medycznych, ale w ogóle wszystkich wyższych uczelni w Polsce.
1: Jakie były przesłanki do otwarcia takiej początkowo akademii? Czy faktycznie to było zapotrzebowanie na większą liczbę lekarzy, czy może było zupełnie inaczej?
0: Sprawa jest dość skomplikowana. Odnosząc się do Pana pytania o zapotrzebowanie na lekarzy. Przed wojną w Polsce było 12 tysięcy lekarzy. Straty wojenne najwyższe wśród inteligencji polskiej, szacowane na między 36 a 50%. Myślę, że skrajne wartości nie są prawdziwe, ale na pewno te straty były olbrzymie. Spowodowały, że potrzebowaliśmy lekarzy. To znaczy, że po wojnie mieliśmy tych lekarzy około 6 do 8 tysięcy. Pomimo, że straty ogólne populacji polskiej w czasie wojny, o czym doskonale wiemy, były ogromne, to należy pamiętać o tym, że ci ludzie, którzy przeżyli, to byli ludzie, którzy wracali z obozów koncentracyjnych, z przymusowych robót, to byli ludzie, którzy wracali z pola wojny, to były ofiary właśnie urazów wojennych, inwalidzi, to były osoby głęboko ranne, bardzo takim szerokim tego słowa znaczeniu i w obozach, ale przecież również ci ludzie, którzy przeżyli wojnę teoretycznie spokojni, to znaczy nie byli nigdy aresztowani, cierpieli bardzo często głód, zawsze cierpieli pewien strach, poczucie prześladowania, zatem te potrzeby medyczne były ogromne. Myśmy sobie pewno nie od razu zdawali sprawę z potrzeb natury opieki psychicznej, psychiatrycznej czy psychologicznej. Natomiast sama potrzeba walki, od choćby z gruźlicą. Proszę pamiętać, że w 1945 roku nie mieliśmy jeszcze skutecznego lekarstwa na gruźlicę. To był dopiero początek lat 50., kiedy się stało to powszechniejsze. A gruźlica jako choroba czasów głodu i biedy, no, zbierała swoje olbrzymie piętno. Zatem ta potrzeba lekarzy była na pewno olbrzymia. Rzecz druga. Od zawsze uczelnia medyczna to uczelnia prestiżowa. Zatem stworzenie takiej uczelni, uczelni polskiej, co jest niezwykle istotne, miało świadczyć o tym, że Gdańsk jest ważny i że jest polski wtedy. I wreszcie rzecz trzecia, również, o której nie możemy zapomnieć, to jest to, że tutaj było zaplecze. Tuż po zakończeniu wojny rozważano miejsca, w których można by uczelnię lekarską umieścić. Przed wojną mieliśmy wydziały lekarskie w Warszawie, w Poznaniu, w Krakowie, we Lwowie i w Wilnie. Wilno i Lwów odpadły z wiadomych przyczyn, a zapotrzebowania były wielkie. W związku z tym myślano o tych miejscach. Pomyślano o Gdańsku, tak jak mówiłem, o miejscu prestiżowym, ale również dlatego, że tutaj przed wojną istniał bardzo w miarę nowoczesny szpital miejski, który później stał się szpitalem naszym akademickim, a wcześniej był siedzibą niemieckiej szkoły medycznej, z którą nie mamy nic wspólnego, poza tym, że się mieścimy w tym samym miejscu. To jest szkoła, która została założona w 1935 roku. Tu pracowali tylko niemieccy nauczyciele i niemieccy studenci. My wykorzystaliśmy infrastrukturę. Poza tym, co zapisane jest zresztą bardzo wyraźnie w statucie Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, zamknięcie dla Polaków i zamknięcie szkoły w Wilnie Uniwersytetu Stefana Batorego, jego wydziału lekarskiego, spowodowało, że część kresowian, ludzi, którzy byli związani z tą uczelnią, tych ludzi, którym udało przeżyć się wojnę, ta grupa ludzi potrzebowała naturalnego miejsca do zamieszkania, do pracy i wydawało się, że akurat Gdańsk jest najlepszym. Warto wspomnieć o tym.

0: Została ona otwierana w 1945 roku. Przyjechała tutaj grupa z pracowników, profesorów, wyśmienitych profesorów z Wilna, ale nie tylko, bo również z Warszawy i z Poznania, kilku z Krakowa. Przyjechała grupa pracowników administracyjnych i studentów, którzy zaczynali studia w Wilnie, ale też w innych miejscach. Uczelnia została stworzona no jakby na wzór tego, co się działo w Wilnie, z oczywistymi modyfikacjami. Najlepszy dowód na to, jak duża była ta ciągłość, to to, że pierwsi dziekani Wydziału Lekarskiego byli również pracownikami Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie. Tradycje tych największych profesorów przejmowali ich uczniowie. Z biegiem czasu, kiedy okazało się, że medycyna się, nie chcę użyć słowa koszmarnie, bardzo zmieniła. To jest postęp medycyny, z którego my na co dzień nie zdajemy sobie sprawy i nawet, i ja nie mówię my w kontekście pacjentów i usługobiorców ochrony zdrowia, ale nawet lekarzy. W tym pędzie, w tej ogromnej ilości pracy i presji, która na lekarzach się ciąży, my pewnych rzeczy nie dostrzegamy. Natomiast chwila refleksji, i dlatego jest między innymi muzeum, o czym zaraz dwa słowa, pozwala nam popatrzeć na to, jak kolosalne były zmiany.
1: Jak ogólnie wyglądały początki tej uczelni, jeżeli chodzi o liczbę studentów, która tutaj była i o specjalizacje, których nauczano?
0: No, przede wszystkim tak, nie mówimy o specjalizacjach, bo rozpoczęliśmy od wydziału stomatologicznego, od wydziału lekarskiego, potem powoli dołączyły następne. Te początki to przede wszystkim no, heroiczna walka z problemami życia codziennego w zniszczonym w 80% mieście. Jeden z pierwszych naszych profesorów, doktorów honoris causa, czyli doktorów honorowych uczelni, profesor Jack Adams Ray, który przyjechał tutaj w 1945 roku z misją pomocy szwedzkiej. On był profesorem chirurgii naczyniowej w Karolinska Instytutet w Sztokholmie. Dostrzegał morze ruin. Pisał o otworach okiennych, w których nie było szyb, a właściwie tylko niewielkie ilości szyb. W swoich notatkach pisał o tym, że uruchomiono sieć wodną i elektryczną, ponieważ przez pierwsze 3 miesiące operowano bez prądu i wody. Proszę sobie wyobrazić szpital bez prądu i wody. To jest coś, czego no my się panicznie boimy. W ogóle sobie nie wyobrażamy sytuacji, żeby nie było wody. Każdy szpital ma agregaty awaryjne. Nie daj Bóg, żeby coś się wyłączyło w czasie operacji. We współczesnym szpitalu, gdzie praktycznie rzecz biorąc no jesteśmy zdani na energię elektryczną, bo wszystko od niej jest zależne, od najprostszego sprzętu chirurgicznego, poza ręką chirurga, pensetą i kleszczykami naoczyniowymi, czyli peanami. Natomiast wszystkie noże elektryczne, aparaty do znieczulenia ogólnego, cały sprzęt monitorujący, już nie mówiąc o bardziej wyrafinowanych sprzętach, takich jak aparatura do laparoskopii, no to wszystko i oświetlenie przede wszystkim, czyli klimatyzacja, no to wszystko jest zależne od prądu elektrycznego. Zatem te pierwsze tygodnie to była gigantyczna walka z problemami technicznymi, takimi codziennego życia szpitala. Druga rzecz to brak podręczników. Studenci nie mieli podręczników, przepisywali wykłady ręcznie, pożyczali sobie tych wykładów. Byli również biedni, nie mieli ubrań, nie było nic do jedzenia. Rozmawiam z tymi osobami, które studiowały zaraz po wojnie i na przykład to dzisiaj są ludzie wiekowi, 80-90-letni, ale pewne zwyczaje żywieniowe, o których mi opowiadają, są zwyczajami wyniesionymi i z czasów wojny, i z czasów powojennych. Bo choćby takie, że niektórych rzeczy nie jedzą, bo się im zawsze kojarzą z tym okresem biedy i smutku. Zatem to był ten początek, nie było gdzie mieszkać. Potem no, trzeba brać pod uwagę, że z biegiem czasu, po 1945 roku, następowała coraz większa presja ideologiczna na studentów, co również odbijało się na ich życiu. Niektórym nie udało się skończyć studiów, no bo zostali aresztowani bądź relegowani. O tym, jak wielka była ta presja, świadczy fakt oddechu i takiego powiewu nadziei w roku 1956. Rzadziej o tym mówimy, ale studenci w 1956 roku, wtedy kiedy zaczęło się powstanie antysowieckie, antykomunistyczne na Węgrzech, chętnie oddawali krew, szykowali się do wyjazdu tam, bo czuli tam, czyli na Węgry, bo czuli, że jest to miejsce, do którego w imię wolności należy dążyć. Co do specjalności, w pewnym momencie

Wobec braku pediatrów, czyli specjalistów zajmujących się leczeniem dzieci, utworzono tak zwany oddział pediatryczny. To znaczy, że studenci od samego początku kierowali się, profilowali swoje zainteresowania do leczenia dzieci. Normalnie jest tak, że studenci po 6 latach studiów odbywają staż i potem dopiero wybierają specjalizację. Ja bardzo to upraszczam, ponieważ też często ta wybór specjalizacji jest spowodowany pewnymi potrzebami i ilośćmi specjalizacyjnych. W niektórych kierunkach jest większa, w niektórych jest mniejsza. Są specjalizacje bardziej oblegane, są specjalizacje mniej oblegane, ale o tym... To zupełnie osobny temat na więcej niż 15,5 godziny, to jest temat na gigantycznie długą rozmowę. Zatem taki był profil tego studiowania. Ci, którzy skończyli studia, znowu padali ofiarą tak zwanych nakazów pracy. To też była metoda kontrolowania społeczeństwa, karania tych, którzy byli nieposłuszni, co powodowało, że studenci często, młodzi absolwenci często musieli wyjeżdżać do bardzo dalekich miejscowości. Wśród męskiej części absolwentów problemem było również powoływanie do wojska i szczególnie wysyłanie tak zwanych zielonych garnizonów. Przerywało to kariery naukowe. Zatem te początki były bardzo trudne, ale trzeba powiedzieć o tym, że to są rzeczy smutne, trudne, ale też trzeba popatrzeć na to, że ci młodzi ludzie byli strasznie chętni do nauki. We wszystkich rozmowach z absolwentami tych lat 50. pomimo tego cienia biedy, ucisku, niedostatków, wyczuć można sentyment do młodości, do tego myślenia takiego bardzo romantycznego. Ja, broń Boże, nie chciałbym, żeby słuchacze odnieśli wrażenie, że to było cudowne, tylko że rzeczywiście ci absolwenci mieli w sobie taki promyk zupełnie unikalny, którego ja nie umiem zwerbalizować, nie umiem o nim opowiedzieć. Natomiast bardzo interesujące jest to, z jakich pobudek szli na medycynę. Jeden z panów powiedział mi tak. Przed wojną chciałem być archeologiem, ale wojna uświadomiła, jak nieistotna jest archeologia. Z całym szacunkiem i moich przyjaciół archeologów bardzo przepraszam za to, co mówię, ale tak mi powiedziano. Drugi powiedział tak. Wie pan, chciałem konstruować samoloty, ale widziałem bombardowanie i postanowiłem, że nigdy w życiu nie przełożę ręki do konstrukcji maszyn, które mogą ludzi zabijać. Pani profesor Jania Suchorzewska, która w 1944 roku, w wieku 14 lat, była sanitariuszką w Powstaniu Warszawskim, Myszka, taki nosiła pseudonim, wspaniała osoba, jak zresztą bardzo wiele osób, których nie wymieniam z nazwiska, z którymi rozmawiałem, właściwie bez słowa przekazała taką wiadomość, takie przesłanie, że jak ktoś widział powstanie, widział ofiary, widział cierpiących ludzi i sam uczestniczył w niesieniu pomocy, to potem właściwie nie może robić nic innego, jak tylko kontynuować to poprzez studiowanie medycyny.

0: Reklama.
1: Teraz w Biedronce piwa w supercenie. Od środy do czwartku. Piwo Kasztelan niepasteryzowane w butelce zwrotnej 500 ml. Złoty 99 za każdą sztukę przy zakupie 5 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk na kartę. Rabat nie obejmuje kaucji za butelkę zwrotną. Biedronka.
0: I po reklamie.

0: Reklama.
1: Teraz w Biedronce piwa w super cenie. Od środy do czwartku. Piwo Kasztelan niepasteryzowane w butelce zwrotnej 500 ml. Złoty 99 za każdą sztukę przy zakupie 5 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk na kartę. Rabat nie obejmuje kaucji za butelkę zwrotną. Biedronka.
0: I po reklamie.

0: kabelu. Pomiędzy zdroje, to jest monopol. Czworo, a nie troje. Olodaj znaka, jak z projektem stoję.
1: No nieźle, nieźle.
0: I chwila szybko, do Roberta dzwonię.
2: Siemanko, pyku.
0: Kacha dorzuci,

chcę być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa.